coffee machine that needs.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Thank you.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. S-O-U-L, steppin'. S-O-U-L, steppin'.

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę.

na pół.

0: Autopromocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Radio dzieciom.

krawatę i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz. Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.

Laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka,

pewno?

0: dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
1: Tak.

0: Autopromocja.
1: Ej, a ty wiesz, jakie masz prawa?
2: Jasne, mam prawo do...
1: No właśnie.
2: Chyba musimy to sprawdzić.
3: I sprawdzimy. Raz w miesiącu w radiowej świetlicy będziemy rozmawiać o prawach dzieci. Razem z Helą Frankiem, naszymi słuchaczami i ekspertami z UNICEF Polska.
4: Zaczynamy od szkoły.

0: 1 września.
1: Cykl
2: Jakie prawa mają dzieci?
3: Zapraszam, Marta Powałowska.
4: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Gdy noc tu w krąg cień swój ściele, możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia.

0: chcesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika. Śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
2: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki, podkręć knoty i wskażcie drogę!
0: Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz,
2: szedł ulicą raz,
0: bo zaczęło mi się tknić i zachciało mu się pić.
2: To, że wziął dziewczynę,
3: wziął drabinę,
0: do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz, Mary Poppins?
4: No, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie, w końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu mu fajans był,
4: w noże królik żył.
1: I on nam spadł.
4: Rower bez wad.
1: Coś naprawić nam go miał.
4: Coś nam brawo dał.
1: Świętogłowie, stał!
4: Jakby klaun się śmiał.
1: I w banku był.

0: żuraw i kraw.
1: A jeszcze tam gła.
0: Obok i za.
1: Aż się zjawił ktoś.
0: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
0: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił w sobie iskry życia.
0: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz

Oj, przydadzą nam się dzisiaj takie piosenki. 7 minut po godzinie 7 i poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Wczoraj bardzo ciepły i słoneczny, a dziś deszczowy. Czy burzowy? To się przekonamy. Ale wcale nie jest tak zimno, a zerkałam na mapę i opady mają ustępować. Jak zerkałam wczoraj, to na przykład widziałam informację, że w Łodzi będzie padało przez prawie cały dzień. A dzisiaj już mapka pokazuje dużo, dużo słońca. Więc bądźmy dobrej myśli. Ta piosenka Rozpal iskrę życia Mary Poppins powraca. No myślę, że też wlała w nasze serduszka trochę nadziei, że będzie piękny jednak ten dzień, czyli 17 dzień września. Tym bardziej, proszę Państwa, że wczoraj rozpoczął się Europejski Tydzień Mobilności. Co to oznacza? Przebiega on pod hasłem Mobilność dla każdego i mówi o tym, żeby transport publiczny był zrównoważony, a komunikacja, żeby była dostępna i przyjazna dla wszystkich. Od najmłodszych, przez młodzież, osoby dorosłe i seniorów. Taki Europejski Tydzień Mobilności, tak jak wspomniałam, rozpoczął się wczoraj, potrwa do 22 września i to nie jest data przypadkowa, 22 dzień września, bo ci, którzy interesują się kalendarzami i różnymi ciekawymi świętami, być może wiedzą, że to dzień bez samochodu. Przez ten tydzień można brać udział w różnych ciekawych wydarzeniach. Atrakcje dla całych rodzin są przygotowane w wielu miastach w Polsce. Zabytkowe i współczesne pojazdy poruszają się po ulicach miast. No i oczywiście wszyscy zachęcamy do tego, żeby może z samochodów korzystać troszkę mniej, jeżeli jest taka możliwość, i przesiąść się na rower. Nie wiem, czy korzystacie z rowerów, czy też nie. No jest sporo możliwości. Ja trochę będę się tłumaczyć, no ale musiałabym wyjechać pewnie, nie wiem, koło 5, może troszkę wcześniej, żeby dojechać rowerem do radia. No dzisiaj to by się trzeba było ubrać w jakiś sztormiaczek pewnie, w jakieś kaloszki, albo, no bo z parasolem to nie za bardzo. Trzeba trzymać mocno kierownicę, i obie ręce są

O, ręce są nam tutaj potrzebne, bez wątpienia, więc nie można trzymać w jednej parasola. Ale są tacy, którym w ogóle pogoda nie przeszkadza i dobrze o tym wiem, bo obserwuję takich wspaniałych rowerzystów i też biegaczy, którzy biegają niezależnie od pory roku i nie ma to znaczenia, czy śnieg, czy deszcz, czy upały. Są zdeterminowani i mają taki plan codzienny, który realizują. My też mamy dzisiaj plan w poranku, więc oprócz tego, że będziemy o mobilności dla każdego rozmawiać, ale też o takich nietypowych środkach transportu, którymi można poruszać się w różnych zakątkach świata, to w ramach ciekawostek i też na takie ciekawostki czekamy od was, to będziemy rozmawiać na temat między innymi tego, co w najbliższym czasie się wydarzy. Polskie Radio Dzieciom wybiera się w kilka miejsc i do Torunia Marta Powołowska. Już dzisiaj, zdaje się, startuje. Jutro audycja Radiowa Świetlica z Torunia, a za tydzień będziemy w Gdyni na festiwalu filmowym. Sporo czasu będziemy też poświęcać temu tematowi. Wystartuje lada moment Mała Warszawska Jesień, a dzisiaj będziemy mieli dla was także zaproszenia do różnych teatrów i tych zaproszeń będzie sporo, więc mam nadzieję, że dzięki temu uda wam się zaplanować najbliższy weekend, tak żeby spędzić go rodzinnie i bardzo przyjemnie. No to sprawdźmy za moment pogodę. Gdybyście chcieli ze mną porozmawiać, to zapraszam 22 645 20 55. Stałe punkty programu będą. Będziemy ćwiczyć oczywiście, będziemy grać piosenki, będą zagadki dla rodziców, więc proszę się nie martwić. Wszystko w odpowiednim czasie. W tej chwili już 12,5 minuty po godzinie 7. Czas pędzi jak szalony. Ferit Lagdar zaśpiewa, a my za moment sprawdzimy, czy będzie padało cały dzień.

0: Jeszcze wam nie powiem o pogodzie, bo tutaj są sprawy ważniejsze. Dodzwonił się do nas Ludwik. Dzień dobry, Ludwiku.
1: Dzień dobry.
0: Co tam u ciebie słychać o poranku?
1: Dobrze.
0: A deszcz pada w tym miejscu, w którym nas słuchasz?
1: Pada.
0: A w jakim mieście mieszkasz?
1: W Białej.
0: Ach, rozumiem. No, sprawdzimy może, ile stopni na termometrze za momencik w tym miejscu, w którym ty jesteś. A dzwonisz w sprawie transportu? Czy w jakiejś innej? O czym chciałbyś opowiedzieć?
1: W sprawie transportu.
0: Transportu, cudownie. Czym ty najbardziej lubisz podróżować?
1: Statkami.
0: Statkami lubisz pływać, tak? Odbyłeś już taką podróż statkiem?
1: Tak.
0: A dokąd? Opowiesz troszkę.
1: Byliśmy na rowerach, jechaliśmy, potem przestaliśmy i statkiem pojechaliśmy prawie do auta.
0: Ojejku, no to daleka podróż. Powtórzyłbyś ją? Chciałbyś jeszcze raz się tam wybrać?
1: Tak. To tam dużo kilometrów
0: rowerem. Rozumiem. Ale jak słyszę, rowerem też podróżujesz?
1: Tak.
0: Masz swój rower?
1: Mam.
0: To już nawet nie będę zadawała pytania, od kiedy jeździsz na dwóch kółkach, bo to pewnie już długo. Skoro takie trasy pokonujesz, tak? Od razu na...
1: Od dwóch lat.
0: No to pięknie, wspaniale. A rodzinnie? Dużo jeździcie rowerami? Tata też jeździ, jak słyszę. Mama też?
1: Tak.
0: Mhm. A tam jest jeszcze na pokładzie twoje rodzeństwo obok ciebie?
1: Dominik, ale jest w szkole.
0: Aha, rozumiem. A teraz będziecie jechać samochodem?
1: Przyjechaliśmy.
0: Ach, już przyjechaliście. To musiałeś dzisiaj bardzo wcześnie wstać w takim razie. Skoro o tej porze już jesteś w szkole, tak?
1: Nie w szkole. Jestem w zerówce.
0: W zerówce. Bo masz już taki poważny głos. Myślałam, że już chodzisz do szkoły. A powiedz, drogi Ludwiku, jakbyś mógł wybrać się w jakiś zakątek świata, na przykład dzisiaj, kupić sobie bilet, to dokąd byś chciał pojechać?
1: Na wpływ kajakowy.
0: Słabo cię słyszę. Spływ kajakowy, powiedziałeś?
1: Tak.
0: Tak? No to tego ci życzę, żebyś jeszcze skorzystał z takiej możliwości. No, wrzesień zapowiada się tak, no, trochę pogodnie, trochę deszczowo. Może uda się jeszcze wyruszyć na jakiś spływ. Kajakiem też już pływałeś?
1: Tak, dużo razy.
0: Ach, no to ja tutaj mam prawdziwego eksperta od transportu. No to życzę ci wielu jeszcze takich wspaniałych wypraw i bardzo ci dziękuję za ten pierwszy dzisiaj w poranku telefon. Chcesz kogoś pozdrowić?
1: Mamę, babcię, która wiedziałam.
0: I pozdrowienia dla ciebie. No i życzymy ci dobrego dnia. Lubisz deszcz, czy wolałbyś, żeby przestało padać?

0: lubię, jak nie jest za gorąco, ale jest jakoś fajnie.
1: Mm-hmm. No to chyba dzisiaj nie będzie za gorąco, a deszcz pewnie raz będzie padał, raz będzie, no może ciut słonecznie. Sprawdzimy to za moment. Dobrego dnia ci życzymy, Ludwiku. Do usłyszenia. Pa, pa. No to sprawdźmy, jak z tym deszczem.
2: Pogoda.
1: No dominuje jednak w całym kraju duże zachmurzenie, chociaż od północnego zachodu stopniowo mają się pojawiać większe przejaśnienia, proszę Państwa, i lokalne rozpogodzenia jednak. W wielu regionach przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie opady mogą być okresami ciągłe. Najwięcej deszczu spadnie na Podkarpaciu i w Małopolsce, lokalnie do 15 mm, a od Podlasia po Lubelszczyznę ta suma opadów będzie sięgać do około 10 mm. W ciągu dnia strefa opadów będzie się odsuwać na południowy wschód, a deszcz od północnego zachodu zacznie zanikać i będzie się pojawiało coraz więcej słońca. Temperatura całkiem przyjemna. Termometry wskażą od 16 do 19 stopni w centrum, na wschodzie około 17-18, natomiast na zachodzie 19-20. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich od 20 do 22 stopni. No proszę. No, mogą się pojawić wieczorem lokalnie mgły, także proszę o siebie dzisiaj zadbać. Ale powiem Wam, że jak ktoś oczekuje takiej temperatury ciut niższej, ale jednak, żeby było bardzo przyjemnie jak Ludwik, to chyba będzie zadowolony. No, na prognozy długoterminowe na razie nie zerkamy, bo jak widzicie, to nie ma co tak daleko patrzeć w przyszłość.

0: 26 minut po godzinie 7. Pierwsza niespodzianka poranna. Podwójne zaproszenie do teatru Lalka w Warszawie na jedną z najsłynniejszych i najpiękniejszych baśni świata, czyli Brzydkie Kaczątko, autorstwa Hansa Christiana Andersena. Ta opowieść powróciła na scenę teatru Lalka w dość zaskakującej odsłonie w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego i autorstwa Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. To jest naprawdę znakomity duet. Podwójne zaproszenie można wykorzystać już w najbliższy weekend, a konkretnie, proszę Państwa, w sobotę o godzinie 17. Podkreślę, że Brzydkie Kaczątko jest adresowane do widzów od 8 roku życia. 22 645 20 55 Teatr Lalka, Warszawa i Polskie Radio Dzieciom serdecznie zapraszają. A ponieważ w opowieści tej w sercu miasta rośnie niezwykłe czarodziejskie drzewo, takie za dnia całkiem zwyczajne, a nocą wielkie, obejmuje gałęziami miasto, rzeki, drogi, a nawet cały wszechświat, i to właśnie to drzewo opowiada historię Brzydkiego Kaczątka, to ja chciałabym Was zapytać, jak wyglądałoby Wasze czarodziejskie drzewo i co na takim drzewie by rosło? 22 645 20 55.
1: Manamana.

0: Szybciutko dodzwoniła się do nas Jadwiga. Dzień dobry, Jadwigo.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty mieszkasz w Warszawie?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę. A bywasz w Teatrze Lalka?
1: Tak, czasami.
0: Widziałaś już Brzydkie Kaczątko?
1: Nie, jeszcze nie.
0: To bardzo dobrze. Wspaniale się składa. Jak ty telefonowałaś, to ja zadawałam pytanie, nie wiem, czy je usłyszałaś, czy powtórzyć. Ale nie martw się, to jest takie pytanie na wyobraźnię. Ponieważ w tej opowieści, podobno, bo ja jeszcze nie widziałam Brzydkiego Kaczątka w Teatrze Lalka, ale też się wybieram, słyszałam, że jest cudne, w sercu miasta w tej opowieści rośnie czarodziejskie drzewo, które podobno za dnia jest zwyczajne, a nocą jest ogromne. Tak wielkie, że gałęziami obejmuje nawet wszechświat.

0: świat. I ja chciałam ciebie zapytać, co by rosło na twoim czarodziejskim drzewie?
1: Na moim czarodziejskim drzewie by rosły cukierki.
0: Pewnie lubisz słodkości, tak? I dlatego akurat cukierki?
1: Tak.
0: Mhm. No, zamykam oczy i widzę takie cukierkowe drzewo. Wyglądałoby pewnie kolorowo i pięknie. Ja jestem bardzo... Tak? Weszłam ci w słowo.
1: Kiedy myślę, to bym jakby tak przedzieliła na pół i że na przykład na dolnej części by wywisały cukierki, a na górnej warzywa i owoce.
0: Och, też wyglądałoby to bajecznie. No myślę, że jak to jest takie wielkie drzewa, na dodatek czarodziejskie, to wszystko może na nim rosnąć, co sobie tylko wymarzymy, prawda?
1: No.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, jak wygląda to drzewo w Teatrze Lalka w baśni o brzydkim kaczątku. No ty będziesz mogła się o tym przekonać już w sobotę. Gratuluję ci zdobycia podwójnego zaproszenia. Krasnoludki też, jak słyszysz, gratulują. No i mam nadzieję, że to będzie taki miły, weekendowy akcent. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak, bym chciała pozdrowić całe polskie radio dzieciom, babcię, dziadka, tatę i mamę.
0: Pozdrowienia dla całej rodziny i życzymy, żebyś bezpiecznie, spokojnie dojechała do szkoły, bo chyba jesteś w samochodzie, tak?
1: Tak.
0: To wszystkiego dobrego. Dla was tata ci towarzyszy? Zatrzymaliście się
1: tak.
0: Chyba, bo słyszę, także wspaniale. Bardzo dziękuję za telefon, za rozmowę i gratuluję zdobycia zaproszenia. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Bardzo proszę. I proszę się nie martwić, bo zaproszeń dzisiaj będzie troszkę więcej. Między innymi na brzydkie kaczątko mamy jeszcze coś dla was. Ale ponieważ już 33 minuty po godzinie 7, to pora wystartować naszą rodzinną zabawę.
2: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Przypomnę szybko numer telefonu do studia 22 645 20 55. Czekamy teraz na dorosłego, który będzie próbował mierzyć się z zagadką. Krasnoludki są, Filip czuwa. Potrzebujemy tylko państwa.

0: Czyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

0: Zdaje się, że już mamy śmiałków, którzy się do nas dodzwonili. Pan Jędrzej i Gabrysia, dzień dobry.
1: Dobry.
0: Gabrysię chyba usłyszałam. A pan, panie Jędrzeju, jest tam na pokładzie?
1: Nie, jest mój, mój rodziców w pokoju.
0: Ty jesteś, Gabrysiu, w rodziców pokoju?
1: Tak, ja jestem w salonie.
0: Ty w salonie?
1: Na balkonie.
0: A, na balkonie. A twój tata, Jędrzej?
1: Mój tata jest i mama są w ich pokoju.
0: A możesz poprosić rodziców? Bo to musimy tacie albo mamie, bo to już albo obojgu, zadać zagadkę.
2: Jesteśmy gotowi.
0: Dzień dobry, witamy panie Jędrzeju. Uf,
2: dziękuję,
0: jak się cieszę,
2: że
0: państwo są wszyscy razem, wspaniale. Ponieważ dzisiaj rozmawiamy o transporcie, to ja chciałabym porozmawiać z panem o takim bajkowym transporcie. Co pan na to?
2: Jak najbardziej, rozmawiajmy.
0: Mamy tutaj postaci bajkowe i mamy kilka środków transportu, trzeba połączyć te pary. I teraz jest taka sytuacja. Jest wiedźma, jest, proszę pana, pan samochodzik, jest pan Michał i jest Aladdin. Mamy cztery takie postaci i mamy cztery środki transportu. Te środki transportu to jest dywan, to jest miotła, to jest amfibia.
2: Tak.
0: I zgubiłam chyba czwarty środek transportu. Może mi pan pomoże odnaleźć.
2: Albo... Możemy sparować najpierw te trzy, tak, które już
0: tak,
2: mamy?
0: Tak, tak, tak.
2: Gabrynku, na czym latał Aladdin?
1: Na dywanie.
2: Super.
0: Na dywanie Aladdin podróżuje, tak. Dokładnie.
2: Kto lata na miotkę?
1: Baba Jaga. Czarownica.
0: Tak, czarownica na miotle.
2: Tam była też Gabi amfibia. To tego nie znasz?
0: Amfibia to tata będzie wiedział.

0: Jest pan samochodzik, to może pan, moim imieniem powiedzieć.
1: Pan samochodzik, dokładnie.
0: I tam była ta czwarta para, której nie pamiętam też.
1: No właśnie nam zniknęła ta para. Więc chyba te trzy wystarczą zdecydowanie. Brawo.
2: Brawo, Martin, brawo.
1: Jakaż to była ta czwarta para? No może nasi słuchacze będą pamiętać, cóż ja tutaj wymyśliłam. Bo tych środków transportu bajkowych troszkę... Ach, no przecież pan Michał!
0: Pan
1: Michał z wierszyka.
0: Kurczę, ja nie znam odpowiedzi. A Gabina?
1: On miał takie buty. Na pewno wiecie jakie. Buty siedmiomilowe, dokładnie. Ale to było pytanie poza konkursem, bo ono mi samo wyleciało z głowy. Pan Michał mi zniknął gdzieś tutaj w przestrzeni naszej bajkowej. A pan chciałby mieć któryś z tych środków transportu?
0: Gabi, to ty powiedz, na czym byś chciała najbardziej?
1: Dywan, miodła, może? Dywan, amfibia czy buty siedmiomilowe?
3: Miodła, takie sary.
0: Mm-hmm. Miotła tak jak Harry Potter, mówi Gabrysia. Mm-hmm.
1: Miotła musiałaby mieć też jakiś specjalny napęd chyba, prawda? Ale to w korkach człowiek w ogóle nie stoi. Taki jak się może tak magicznie poruszać w przestworzach i na latającym dywanie też. Nasz smok Adaś na przykład ma taki latający dywan i ten dywan ma specjalne frędzelki i to trzeba za te frędzelki pociągnąć i wtedy się sunie po niebie albo szybciej, albo wolniej. No i taki specjalny hamulec, rzecz jasna, wiadomo. Ja to bym chciała mieć taką amfibię, jak pan samochodzik.
0: On miał taki, tak no niesamowity. Rzekę, na jezioro.
1: No tak, na jakieś jezioro by się przydało. Mhm. A wy macie w ogóle swój ulubiony środek transportu? Tak nawet nie bajkowy? Czym najbardziej lubicie podróżować? Gabrysia samolotem, tak? A dokąd, Gabrysiu, już poleciałaś samolotem?
3: Do Australii.
1: Och, to daleka podróż musiała być. A
0: tak,
1: pan?
0: Było długo i męczące. Mm.
1: A pan, panie Jędrzeju, co by wybrał?
0: Ja to na motocyklu jeżdżę i najbardziej lubię na motocyklu jeździć. Mm.
1: O każdej porze roku?
0: Powyżej 7 stopni, jak jest.
1: Ach, no tak, no bo jak zimniej, to już mniej przyjemnie pewnie.
0: No lub nieprzyjemnie.
1: Lub nieprzyjemnie, dokładnie. No to życzymy wspaniałych podróży, Gabrysiu, tobie samolotowych, tacie motocyklowych, no i żeby każda była niezapomnianą. Bardzo dziękuję wam za rozpracowanie zagadek. Pozdrawiamy was cieplutko. Będziecie kogoś pozdrawiać? Macie ochotę?
3: Mamę, dziadka, babcię, drugą babcię, dziadka i
0: brata Tymka. Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkim miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiamy.
3: I brata Tati.
1: Dobrze.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Pozdrawiamy, pa.

0: do domu wrócił.
1: Oj, chyba nie chciałabym mieć takich butów 7-milowych jak pan Michał. No, może na chwilkę, ale podejrzewam, że też bym je szybciutko wyrzuciła. 12 minut zostało do godziny 8. Na moment odkładamy na bok wszystkie bajkowe środki transportu i wracamy do Europejskiego Tygodnia Mobilności. Rozpoczął się wczoraj, 16 września i potrwa do 22. Warto poszukać na stronach swoich miast, miejscowości, atrakcji, ciekawostek, wydarzeń związanych ze świętowaniem Europejskiego Tygodnia Mobilności, bo zerkam na mapę całej Polski i bardzo dużo się będzie działo. Mnóstwo wydarzeń promujących transport publiczny, ale też ruch pieszy, rowerowy. Wszyscy zachęcają mieszkańców do tego, żeby czasem, jeżeli jest taka możliwość, zostawić samochód, no i wybrać jakiś inny środek transportu. No, między innymi po to jest organizowana już od lat europejska kampania poświęcona tak zwanemu zrównoważonemu transportowi. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Mobilność dla każdego. No i staramy się zwracać uwagę na potrzeby różnych pokoleń, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. No i pytamy was, na jaki środek transportu byście wybrali, na jaki byście się przesiedli, jeżeli mielibyście taką możliwość, żeby porzucić samochód. A wyobrażacie sobie w ogóle, żeby z naszych miast samochody zniknęły? Jest ich bardzo, bardzo dużo. Jak zerkamy na zdjęcia sprzed lat, albo na te dawne filmy, nawet lata 50., 60., 70., to jest istotna różnica. Współcześnie miasta są zapchane, stoimy często w korkach, mamy trudność, żeby zaparkować w dużych miastach. Jest wielu osób, które na co dzień wybierają inny środek transportu albo dzielą swoją podróż, czyli do pewnego punktu dojeżdżają samochodem, a potem wsiadają na przykład do pociągu, do kolejki miejskiej, do metra, do autobusu. I okazuje się, że możemy naprawdę dużo, dużo szybciej dojechać do celu, a czasem można też nawiązać znajomości, na przykład w środku transportu, porozmawiać, uśmiechnąć się do kogoś. No, jak podróżujemy autobusem, mamy też czas, żeby poczytać gazetę, żeby poczytać książkę. Ja bardzo lubię takie podróże pociągiem, jeżeli tylko mogę przesiąść się do pociągu, to jest dla mnie wielka gratka, bo no niestety bardzo dużo podróżuję samochodem, choć bardzo to lubię, ale jeżeli mogłabym wybrać, to na pewno bym z tego skorzystała. 9 minut w tej chwili zostało do godziny 8. Zapraszamy was do rozmów. Może wśród was są takie rodziny, które

na przykład jeżdżą tylko rowerem do szkoły, do przedszkola i do pracy, to zapraszamy do tego, żebyście swoimi historiami dzielili się dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom do godziny 9:00.

0: A my piosenką witamy Wiktora, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Cześć Wiktorku, witamy tatę również. Panowie teraz w jakimś środku transportu?
2: Tak, właściwie zaparkowaliśmy, żeby było bezpiecznie rozmawiać. Właśnie odwieźliśmy córkę do szkoły, bo dzwoniliśmy wcześniej, ale niestety było zajęte, więc teraz się tylko my dodzwoniliśmy.
0: To bardzo się cieszę, że tacy jesteście zdeterminowani, że próbowaliście kilka razy. Wspaniale. Dziękuję.
2: Próbujemy.
0: Dziękuję bardzo. Czyli wy na co dzień samochodem?
2: Właściwie to transport łączony, bo samochodem odwożę dzieci, później się przesiadam na rower.
0: A, to pięknie. A po jakim mieście podróżujecie?
2: Po Stołecznym, po Warszawie.
0: Ach, czyli Warszawa. No, ja też staram się czasami łączyć ten transport i podjeżdżam na przykład pod przystanek kolejki miejskiej samochodem, przesiadam się albo do metra i to jest zdecydowanie dobre rozwiązanie.
2: Tak, jest zawsze przygoda.
0: Tak jest, tak jest. A Wiktorek najbardziej czym lubi jeździć?
1: Autem i samolotem.
0: I samolotem. Wiktorku, no to muszę cię zapytać o tę podróż samolotem. Jak ty się czujesz, jak wsiadasz do samolotu?
1: Dobrze.
0: Dobrze. Nie boisz się ani troszkę?
1: Nie.
0: O, ale jesteś odważny i dzielny. A dokąd ty już poleciałeś samolotem?
1: Do Hiszpanii.
0: Do Hiszpanii. Czy to jest długa podróż? Długo się leci?
1: Nie taka długa.
0: Nie taka długa. Czyli nie nudziłeś się? A to też jest przygoda, prawda? Bo trzeba przejść kontrolę na lotnisku. Wcześniej trzeba dotrzeć na lotnisko. No potem podjechać też takim specjalnym autobusem. Tak.
1: My w nocy wyjeżdżaliśmy do Hiszpanii.
0: Aha. A pamiętasz, jak to wszystko wyglądało na lotnisku? Bo ja tak opowiadam, ja powinnam ciebie zapytać.

0: pytać, a nie opowiadać o swoich przygodach. Bo tam się podjeżdża jeszcze do samolotu takim autobusem chyba, prawda? Mhm. Pasażerowie wsiadają. Tak jest. I autobus nas wiezie pod sam samolot, a potem trzeba się wdrapać po tych wysokich schodkach.
1: No.
0: I zająć miejsce.
1: Wielkie.
0: Prawda, są ogromne. No to jest zawsze ekscytujące, jak samolot się podnosi wysoko, wysoko i szybuje między chmurami. No i ten moment lądowania też jest zawsze taki ekscytujący. Jak jesteśmy w nowym miejscu, wysiadamy i nowa przygoda. Dokąd byś chciał polecieć?
1: Nie wiem jeszcze.
0: No to ja ci życzę, żebyś wylądował w jakimś wspaniałym miejscu i żebyś dużo tych podróży samolotowych odbył. A tatę zachęcam, żeby zajrzeć na stronę warszawską transportu publicznego, bo jakieś atrakcje każde miasto przygotowało, więc może będziecie chcieli skorzystać. Do wtorku jest czas na to.
2: Tak, dokładnie. My jeszcze nie byliśmy nigdy na zwiedzaniu na przykład zajezdni tramwajowej, powiedzmy, albo autobusowej, więc to wszystko przed nami, ale już się przemierzaliśmy do tego. Ale jeszcze Wiktor był mały, teraz już ma 5 lat, także myślę, że z siostrą 9-latką chętnie odwiedzimy.
0: Tak, to można i warto korzystać, a 22 września można bezpłatnie jeździć po wielu miastach w Polsce i wybierać, jaki się chce środek transportu. Także tak, ja też będę z tego korzystać. W niektórych miastach są muzyczne tramwaje, na przykład we Wrocławiu. Więc można posłuchać koncertów, spotkać się z artystami podczas takiej podróży, więc na pewno warto się zorientować, co się w którym mieście dzieje. Panowie, bardzo wam dziękuję.
2: Warto pojechać do Wrocławia właśnie, no też
0: tak.
2: Dziękuję, bo nie trzeba gdzieś lecieć daleko, żeby zobaczyć coś ciekawego.
0: Prawda? Oczywiście, mamy świetnie skomunikowane. No, ja uwielbiam jeździć pociągami i naprawdę można się szybko dostać do nawet dość odległego miasta. Świetne połączenie ze Szczecinem ostatnio odkryłam. Warszawa-Szczecin, więc tak, myślę, że to jest fajna przygoda, szczególnie dla dzieci. Bardzo dziękuję panowie, że zadzwoniliście i podzieliliście się swoją opowieścią. Oczywiście, jeżeli macie ochotę kogoś pozdrowić, to proszę.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, dorosłych i dzieci.
0: I my pozdrawiamy. Wiktorku, pozdrowienia dla ciebie. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Do usłyszenia.
1: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać

0: Na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Przed nami druga godzina porannej audycji. Martyna Huderska, Filip Górski. Mówimy Wam dzień dobry.

kto może, niech skorzysta z tej rady zespołu Czereśnie. Chodź na rower, jeżeli jest tylko taka możliwość. Korzystajmy jak najczęściej, bo to zdrowe i ekologiczne. 8:05. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj mówimy o Europejskim Tygodniu Mobilności. To jest takie coroczne wydarzenie, które jest poświęcone lokalnej promocji ekologicznego transportu miejskiego. Chyba największe takie wydarzenie. W wielu miastach dużo, dużo się dzieje, więc warto zerkać. Atrakcje w postaci przejazdu muzycznych tramwajów, na przykład we Wrocławiu. O, jakie to przyjemne. Wsiadamy do tramwaju, w którym słychać muzykę. Muzyka łagodzi obyczaje. O, chociaż może tak trudno trafić w gusta wszystkich pasażerów. A może można sobie zamówić piosenkę? Nie wiem tego jeszcze. To też byłoby całkiem niezłe rozwiązanie. Może jeszcze nikt na to nie wpadł. Nie wiem, czy jest taki tramwaj. Warto to sprawdzić, ale na pewno warto sprawdzić, co dzieje się w konkretnych miastach, w waszych miastach. My dzisiaj będziemy troszkę w poranku Polskiego Radia Dzieciom podpowiadać. W tej chwili 8:06. Zachęcaliśmy do tego, żeby jeździć rowerem. Nie wszyscy mają takie możliwości rano, ale może

0: że ktoś ma ochotę i ma czas, żeby poćwiczyć razem z nami?
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Ten sygnał dobrze już znacie. Trener bądź trenerka potrzebne do tego, żeby nas tutaj rozruszać o poranku i nas w redakcji, krasnoludki, no i przede wszystkim słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. 3 ćwiczenia poprosimy, jeżeli chodzi o liczbę powtórzeń, to puszczamy do was oko. Myślę, że jesteśmy w stanie się dogadać i ewentualnie podzielić taki trening na kilka etapów. Część ćwiczeń można zrobić o poranku, część jak wracamy po południu ze szkoły czy z przedszkola. Ważne, żeby myśleć o tym każdego dnia, że dobrze jest, żeby nasze ciałko się poruszyło. A jak ciałko wprawiamy w ruch, to od razu zmienia się energia. 7 minut po godzinie 8:22, 600, 45, 20, 55.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Zadzwoniła się do nas dzisiaj Lilka i pani Iwona. Dzień dobry, dziewczyny.
2: Dzień dobry.
1: No witam serdecznie. Czy wy jesteście w samochodzie teraz, czy w domu?
2: W samochodzie.
1: W samochodzie, czyli tutaj możliwości mamy ciut ograniczone do ćwiczeń, ale nie

0: szkodzi. My z Filipem spróbujemy jednak sprostać. Lilko, jakie ćwiczenie pierwsze proponujemy?
1: Pompki były.
0: Pompki mama mówi, tak? Pani Iwono, no nie ma pani litości dla nas.
1: Ja i tak negocjowałam, żeby nie powiedziała 80.
0: Dobrze, to pani tam pilnuje tej liczby, dobrze?
2: No to 100.
0: Och, 100 to musimy rozłożyć na tydzień.
2: No dobra, nie.
0: To ile tych pompek, Liluś?
2: 10.
0: O, wiesz, że Filip pokazał 10 i ty powiedziałaś 10. Jakoś się skomunikowaliście fajnie. Dobrze, to poczekaj. Krzesełko odsunięte. Bardzo cię proszę, żebyś liczyła, dobrze?
2: Dobrze.
0: No proszę.
2: 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10.
0: Powiem ci, moja droga, że tak widzę po sobie, że w moim przypadku im mniej pompek, ale bardziej dokładny, tym lepiej. Takie pogłębione już robię. Więc jest progres. Bardzo ci dziękuję. To pierwsze ćwiczenie za nami, a drugie?
2: Jakie na prawej nodze.
0: O! A jak długo?
2: Trzy.
0: A, trzy podskoki, bo wiesz, możesz na przykład liczyć, nie wiem, do 10 i w tym czasie trzeba skakać.
2: Okej. Ale
0: tak? Może tak być?
2: Może być.
0: Dobra. No to ty licz, moja droga, my będziemy skakać.
2: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
0: Bardzo ładnie, no dziękuję ci pięknie. Filip dalej skacze. Skacz, skacz sobie, nie przeszkadzaj. Lila wymyśli trzecie ćwiczenie.
2: Do przysiady.
0: Przysiady. Dobrze. Ile pani proponuje?
2: 10.
0: Dobrze. No to liczymy. 1.
2: 2. 3. 4. 5. 6.
0: 7.
2: 7. 8.
0: 9.
2: 9. 10.
0: 10. Mi chrupnęło na koniec. W kolanie. Słuchajcie, naprawdę, ten nasz dżingiel uchroń kości od starości to jest uzasadniony. No Lila, wspaniałą jesteś trenerką. Krasnalki się tutaj podnoszą. Proszę bardzo, biorą trąbeczki i ciach, fanfary. No wspaniała rozgrzewka, ale mi się to podoba. A powiedz, ty ćwiczysz w domu?
2: Czasami.
0: Czasami. No to zachęcam.
2: Gwiazdy, stanie na rękach.
0: A, to takie kwiatki. No to już jest wysoko poprzeczka. Proszę pani, gwiazda, stanie na rękach. To my jeszcze musimy trochę poćwiczyć. Trochę czasu jeszcze potrzebujemy, żeby tutaj do twojego poziomu doskoczyć, pani trenerko. Tak. Ale dziękujemy, będziemy się starać. Myślę, że tak koło maja to może się uda już. Także pięknie ci dziękuję, Lilko, za telefon, za ćwiczenia, za propozycje. No i mamie tutaj za współtowarzyszenie i za pilnowanie liczby powtórzeń. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Ja bym chciała pozdrowić tatę, babcię i dziadka, kuzynów i wujka.
0: Dobrze. Pewnie szczęśliwi.
2: I krasnoludki.
0: I krasnoludki, och, bardzo dziękuję za te pozdrowienia krasnoludkowe. I my też pozdrawiamy ciebie, twoją mamę. No i będziemy czekać na telefony od was. Dobrego dnia.
2: Dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko.

Za moment zespół Piw Paw zaśpiewa nam o huśtawce. Kto się lubi huśtać na huśtawce? Ja bardzo lubię. Pamiętam te huśtawki, takie sprzed wielu, wielu lat. Pewnie wasi rodzice też pamiętają, kto można było tak wysoko fruwać pod samo niebo. Tak mi się wydawało, że jestem w stanie dotknąć chmur. Już za moment ta piosenka, 16,5 minuty po godzinie 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. I za moment też szansa zdobycia zaproszenia do teatru, ale na takie dość nietypowe wydarzenie, bo to warsztaty lalkarskie. I będzie to propozycja dla mieszkańców Warszawy, albo tych, którzy 19 września, czyli najbliższą sobotę w Warszawie wylądują. Więc zostańcie z nami, jeżeli jesteście ciekawi, cóż to takiego.

Zrobiło się troszkę magicznie, tak jak w teatrze. Do Teatru Lalek Gulliver chcemy Was zaprosić na 19 września o godzinie 13. Będą tu odbywały się warsztaty teatralne. Warsztaty pod hasłem Bliżej Lalek, które już w ubiegłym sezonie cieszyły się dużą popularnością. Spotkanie prowadzi pani Magdalena Mrozińska, która jest pisarzem.

0: Arką i pedagogiem teatru i pani Izabela Kurażyńska, znakomita aktorka Teatru Lalek Gulliver. Pewnie ci, którzy czasami na tę scenę zaglądają, panią Izabelę dobrze znają. Na spotkaniu dowiecie się między innymi, dlaczego kukły nie znoszą, kiedy nazywa się je kukiełkami, jaka lalka to pyskówka, ale też jakie są techniki animacji, historia, pochodzenie lalek. Na ogromnej mapie świata będziecie odkrywać miejsca, z których pochodzą bohaterowie tego konkretnego spotkania. Ruszycie śladem lalek, drogą pełną tajemnic, zagadek i uczestnictwa we wspólnej przygodzie. No i będzie można też ożywić lalki, nadać im charakter, stworzyć krótką lalkową scenę. 22 645 2055, numer telefonu do studia. Ja mam do rozdania 2 podwójne bilety, więc czekam na 2 rozmówców, którym oddam te zaproszenia. A moje pytanie dotyczy waszej lalki, którą stworzycie w przyszłości. Jak chcielibyście, żeby ta lalka wyglądała? Czy ona nawiązywałaby do jakiejś konkretnej historii? Czy byłaby to bohaterka bądź bohater waszej ulubionej książki? Albo waszego ulubionego filmu? A może byłby to ktoś lub coś, co nawiązuje do waszej codzienności? Może ktoś, kto jest wam bardzo bliski w takiej mniejszej postaci lalkowej? 22 645 20 55. Proszę się nie krępować. 2 podwójne zaproszenia czekają na zwycięzców, a warsztaty już w najbliższą sobotę o godzinie 13. No i zdaje się, że pierwsza osoba już się do nas dodzwoniła.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kubo. Miło cię słyszeć. Chciałbyś wybrać się na warsztaty lalkarskie?
1: Tak.
0: A jaką lalkę chciałbyś stworzyć na takich warsztatach? Czy to byłby bohater jakiegoś filmu twojego ulubionego albo książki, a może ktoś z twojego najbliższego otoczenia w takiej miniaturce?
1: Na przykład może być piesek Scrappy mój.
0: Chciałbyś mieć pieska takiego lalkowego?
1: Tak, pies się nazywa Scrappy i takiego bym chciał mieć.
0: A jak on by wyglądał? Jak twój piesek wygląda?
1: Taki czarno-brązowy, biały.
0: No to życzę ci, żebyś miał taką możliwość. Na pewno będziesz mógł podpytać panie prowadzące te warsztaty, jak takiego pieska stworzyć. Na pewno podpowiedzą, a może uda się go stworzyć akurat na tych warsztatach. Także życzę ci wspaniałej zabawy w Teatrze Lalek Gulliver. Gratuluję zdobycia zaproszeń.
1: Dziękuję.
0: No i dobrego dnia ci życzę. Mam nadzieję, że to będzie taki miły punkt weekendowy. Te spotkania.
1: Nawzajem i pozdrawiam krasnoludki z Piotrka.
0: Och, dziękujemy.
1: I Wesołka.
0: No bardzo, bardzo ci dziękujemy. No właśnie.
1: I panią też.
0: Bardzo dziękuję. Oczywiście Śmiechołek się tutaj wtrąca. Jak zwykle, co ja z nim mam. No ale jak jest... bardzo śmieszne, naprawdę. Bardzo ci dziękujemy, Kubusiu, raz jeszcze. I do usłyszenia. Dobrego dnia.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Kuba stał się właścicielem podwójnego zaproszenia. Jeszcze jedno podwójne na was czeka. Pytanie jest takie samo. Jaką chcielibyście stworzyć lalkę na takich warsztatach lalkarskich w Teatrze Lalek Gulliver w najbliższą sobotę o godzinie 13? Kubuś stworzyłby pieska, a wam jaka postać jest najbliższa? 22 645 20 55.

0: Alicja i Julian się do nas dodzwonili. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu. Robiliście kiedyś lalki?
1: Nie.
0: Jeszcze nie. To no, bardzo dobrze.
1: Chyba tak, ale nie.
0: Ach, Alicja tak dobrze nie pamięta. No to odświeżycie sobie pamięć na pewno na najbliższych warsztatach bliżej lalek. A jakie lalki chcielibyście stworzyć?
1: Ja pieska, a ja mam listopadziankiego.
0: Mogłabyś powtórzyć, Alicjo, przepraszam cię, ale tak tu słabo.
1: Ja bym chciała pieska.
0: Ach, pieska byś chciała. Jak ten piesek by wyglądał?
1: To jest taka rasa psa pudelek toy.
0: Och, to ja chyba wiem, jaki to jest piesek. A będziesz miała dla niego już imię przygotowane?
1: Nie.
0: No może jak na niego spojrzysz, to wpadnie ci jakiś pomysł, bo bardzo często tak jest, że zwierzaka dopiero nazywamy, jak już go widzimy. I wtedy wiemy, co najbardziej do niego pasuje. A ty, Julianie?
1: Ja Mariusza widziałam z niego.
0: Wiesz, ja przepraszam cię bardzo, bo ja was tak słabo słyszę. Nie wiem, z czego to wynika i dlatego tak dopytuję.
1: Mariusza Budziańskiego.
0: Wow, poważnie?
1: Tak.
0: Jejku, to będzie taka potężna lalka silna. Tak? To koniecznie zapytaj panią Izę, która prowadzi te warsztaty, i panią Magdę, jak taką lalkę stworzyć. Jestem pewna, że one będą wiedziały, bo to są super ekspertki i że to się wszystko uda. Także ja wam życzę wspaniałej zabawy. Bardzo mi się te wasze propozycje podobają. Krasnalki, a wam? No ba! To były fanfary dla pierwszej propozycji. Jeszcze poproszę o fanfary dla drugiej. Ja się przyłączam. I życzymy wam znakomitego.

0: mi tej zabawy. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Proszę.
1: Całe Polskie Radio dzieciom.
0: Dziękujemy. O, krasnoludki
1: i
0: też.
1: Ania.
0: Szczęśliwe.
1: I moje koleżanki. I nie. Ja też z panią.
0: Bardzo.
1: I moich kolegów. I moją mamę i tatę.
0: Bardzo wam dziękuję.
1: I mojego małego brata.
0: O, dobrze. O nikim chyba nie zapomnieliście. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze i życzę wam wspaniałej zabawy w sobotę. Do usłyszenia. Pa, pa. 32 minuty po godzinie 8 i to nie jest koniec naszych niespodzianek.

Zuzia, lalka nieduża. No, jestem ciekawa, jakie piękne lalki powstaną w sobotę w Teatrze Lalek Gulliver. Trzymam kciuki za was. No i mam nadzieję, że połkniecie bakcyla i że będziecie chcieli dalej bawić się w teatr w domu, bo temu też służą takie spotkania. W tym tygodniu, proszę Państwa, mamy Tydzień Mobilności od 16 do 29 września. Takie wydarzenie organizowane w całej Europie. Podkreślałam już dzisiaj kilka razy, że warto zajrzeć na strony swoich miast i sprawdzić, co się będzie działo. Bardzo dużo będzie się działo w Warszawie. Między innymi jutro będziemy zaczynać od dobrej energii na powitanie dnia i na węźle Młociny. Od 6.30 do 8.30 będzie można schrupać podobno ciasteczko z dobrą wróżbą komunikacyjną, która to ma umilać podróż. A 19 września, Dni Transportu Publicznego w centrum stolicy, na Placu Centralnym i ulicy Marszałkowskiej. I to jest przede wszystkim święto dla całych rodzin. Oj, dużo się będzie działo. Na pewno warto znaleźć się wtedy w centrum Warszawy. Wyobraźcie sobie, że w sobotę o tytuł najlepszej drużyny motorniczych w ramach mistrzostw powalczy aż 26 reprezentacji z europejskich miast,

ale także australijskiego Melbourne. Będzie można zobaczyć zawodników z Warszawy, ale też z Gorzowa Wielkopolskiego. To byli zeszłoroczni zwycięzcy ogólnopolskich mistrzostw motorniczych. No i pluszowe miasteczko drogowe powstanie. Będziemy się uczyć, jak bezpiecznie poruszać się po ulicach, właśnie w towarzystwie pluszaków. Będą strefy budowania z klocków, będą strefy kreatywne, będzie takie fotolustro wykorzystujące sztuczną inteligencję. No i będzie można też obejrzeć kolejkę szynową. To jest przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach i taką drezynę ręczną, grójecko-piaseczyńską kolejki wąskotorowej na tymczasowym torze. No a oprócz tego no będzie można też przyjrzeć się tramwajom warszawskim i będzie specjalna wystawa taboru zabytkowego i współczesnego, a także wszystkie strefy adresowane oczywiście do różnych grup wiekowych. Szybka kolej miejska też przygotowała coś ciekawego, na przykład symulator jazdy pociągiem. I tutaj każdy będzie mógł spróbować swoich sił jako maszynista. Więc jeżeli kiedykolwiek pomarzyliście o tym, żeby poprowadzić kolejkę, to będzie można wskoczyć do takiego symulatora i spróbować swoich sił. No i dowiedzieć się, czy to jest łatwe, czy trudne. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej. Trzeba sobie wpisać. To tutaj puszczam oko do rodziców. Dni transportu publicznego. No i w każdym mieście odnaleźć atrakcje i pobawić się, ale też nauczyć ciekawych rzeczy, bo wiemy doskonale, że przez zabawę i doświadczenie uczymy się najszybciej i najlepiej.

0: 18 minut zostało do godziny 9. Dużo czasu, żeby jeszcze podzielić się z wami tym, co dobre. Między innymi podwójnym zaproszeniem do białostockiego Teatru Lalek na spektakl Kulki. I to jest spektakl adresowany do najmłodszych widzów. No takich najnajów, przedszkolaków. Kulki będą grane w najbliższą sobotę o 14:00. Białostocki Teatr Lalek, podkreślam raz jeszcze, bo Państwo czasami nie usłyszą miasta i dzwonią do nas z jakiegoś odległego zakątka Polski, potem są rozczarowani, że to tak daleko. Także zapraszamy mieszkańców Białegostoku, okolic. 19 dzień września, godzina 14:00. Kulki, proszę Państwa, co to jest za historia? To jest wyprawa w świat kolorowych kulek, które tworzą różne krainy. No i mamy tutaj wielość barw, poplątanie dźwięków, różnych kulistych elementów, które łączą się w ciekawe kompozycje. I w tych kompozycjach będziemy szukać przyjaciela. Bardzo się cieszę, bo w tym tygodniu o tym spektaklu mówili nasi słuchacze i rekomendowali ten spektakl, więc tutaj czuję się w obowiązku też pozdrowić naszych słuchaczy, którzy do Teatru Białostockiego chodzą i o spektaklach opowiadają. Pozdrawiam Państwa serdecznie i dziękuję też za kilka słów na temat tego spektaklu. Ja go osobiście nie widziałam, ale warto posłuchać osób, które na spektaklu były i też polecają, bo to jest zawsze ważne zdanie naszych słuchaczy. Jeszcze raz podkreślę, że spektakl jest adresowany do najmłodszych, trwa około 45 minut, no i myślę, że to może być piękna teatralna przygoda na początek spotkań z teatrem właśnie. I zdaje się, że już ktoś z nami jest. Jerzyk. Witamy cię, Jerzyku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Chciałbyś wybrać się na kulki? Cudnie. A jest coś w twoim otoczeniu, co jest w kształcie kulki?
1: Mój bidon jest w kształcie. O, mam takie kulki, które się robią w wodzie, tak, mam.
0: Poważnie? A jak to się robi?
1: W moim pokoju.
0: Wrzuca się do wody te kulki?
1: Tak, i trzeba poczekać 2 godziny lub 3 lub 4.
0: Ojej, długo. Trzeba być bardzo cierpliwym. A z czego jest ta kulka wykonana? Ona jest taka przezroczysta? Widać, co jest w środku, czy nie?
1: Nie, ale jak się normalnie to poczuć, że jest woda w środku.
0: A, rozumiem. No to już wszystko jasne. Ja jak myślę kulki, to mi się kojarzą kulki lodów na przykład. Lubisz lody?
1: Tak, lubię, ale ich nie mogę jeść.
0: A, rozumiem. No, czasami tak bywa, że nie wszystko możemy, nie wszystkiego możemy spróbować. Mama podpowiada. Dzień dobry, dzień dobry. Tak zapytałam o lody i nie trafiłam kulkowo akurat. Ale są takie baseny też z kulkami, prawda? Do których można wskoczyć. Na placach zabaw. Basen z kulkami. To też jest bardzo przyjemna sytuacja. Ja nie wiem, jakie będą te kulki w teatrze, więc jak będziecie mieli czas w przyszłym tygodniu, żeby zadzwonić i opowiedzieć, co to były za kulki, to poprosimy. Ale to też nie czujcie się zobowiązani, że na 100% musicie zadzwonić, jak będziecie mieli ochotę. Krasnoludki.

0: i fanfary chcecie zagrać. Proszę. Bardzo ładnie zagrane fanfary dla naszego zwycięzcy. Zaproszenia przekazujemy i życzymy dobrej zabawy. A czy pan chce kogoś pozdrowić, panie Jerzyku?
1: Mhm.

0: pozdrowień, dobrych wrażeń życzymy Ci i mam nadzieję, że Ci się spodoba na kulkowym spektaklu. No i dziękuję Ci, że zadzwoniłeś, że tak pięknie nam o wszystkim opowiedziałeś. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.

10 minut zostało do godziny 9. Dzisiaj pędzimy z niespodziankami w postaci zaproszeń do teatrów. No i jeszcze jedno, ostatnie podwójne zaproszenie. Mam nadzieję dla osoby, która teatr lubi, ma minimum 8 lat, mieszka w Warszawie albo w Warszawie spędza weekend. Teatr Lalka i Brzydkie Kaczątko. Troszkę już dzisiaj opowiadałam o tym spektaklu. Brzydkie Kaczątko ma taki dopisek w tytule, bajka na nowe czasy. Co może sugerować, że to taka ciut uwspółcześniona wersja Brzydkiego Kaczątka. Opowieść o dorastaniu, ale też o odwadze, o sprzeciwie wobec bycia traktowanym przez innych źle. Refleksja też nad tym, co nazywamy brzydotą. Teatr Lalka i twórcy zapraszają już w najbliższą sobotę na Brzydkie Kaczątko, czyli jedną z najsłynniejszych baśni Hansa Christiana Andersena. 22 645 20 55 numer telefonu do studia, a pytanie, ach, na pewno sobie poradzicie. W jakie stworzenie przemienia się kaczątko w tej opowieści? Czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje.

0: czuję. 22 645 2055. Można też szybciutko napisać na adres dzieci@polskieradio.pl, tylko 8 minut zostało do godziny 9. A jeżeli zaplanujecie sobie cały dzień w centrum Warszawy w najbliższą sobotę, to można połączyć kilka różnych atrakcji, bo można wybrać się oczywiście do teatru na wspaniałą sztukę graną o godzinie 17, a wcześniej zdecydowanie warto korzystać z atrakcji organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, no i szczególnie atrakcji tutaj przygotowanych przez Warszawę. Wspominałam dzisiaj o nich i można pokibicować i można wsiąść do zabytkowego tramwaju i autobusu, obejrzeć te wszystkie wspaniałości, ale też wziąć udział w różnych atrakcjach, w których możemy stać się na przykład motorniczymi tramwaju w takim specjalnym symulatorze. A w innych miastach zachęcamy także, żeby takich atrakcji poszukać. Ja bardzo chętnie pojechałabym do Wrocławia i wsiadła do tramwaju muzycznego, w którym usłyszeć można koncert i porozmawiać z wieloma artystami. Więc korzystajcie. Europejski Tydzień Mobilności to jest taki tydzień, który zachęca też do tego, żeby przesiąść się z samochodu do środków komunikacji publicznej. Wybierajmy takie, łączmy też transport, żeby był zrównoważony. To sprawia, że miasta też są mniej zakorkowane, a przeżyć można, dzisiaj już rozmawialiśmy o tym, także sporo przygód, poznać nowych ludzi. No, jak się dzielimy energią i uśmiechem w tramwaju, to od razu dzień zaczyna się inaczej. Alicja się do nas dodzwoniła, jeszcze przed godziną 9, bardzo się cieszę. Cześć Alicjo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Chciałabyś zobaczyć brzydkie kaczątko?
1: Tak.
0: A masz jakiś pomysł, w co może się przemienić?
1: W gęś.
0: Mówisz w gęś?
1: Łabędzia.
0: Łabędzia. Źle usłyszałam. Tak się wygłupiam. Oczywiście w łabędziach. Chociaż ja jeszcze nie widziałam tego spektaklu. W baśni pana Andersena przemienia się w łabędzia. Ale czy tak właśnie będzie w Teatrze Lalka? Tego nie wiem. Ty będziesz mogła to zobaczyć. Więc gratuluję ci. I zapraszam w imieniu artystów, twórców i Polskiego Radia Dzieciom również, bo jesteśmy patronem medialnym tej sceny teatralnej.
1: Dziękuję.
0: Gratuluję. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. A chcesz jeszcze kogoś dzisiaj pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Polskie Radio Dzieciom, moją mamę, tatę, siostrę, rodzinę.
0: Pozdrowienia dla całej rodziny, dla ciebie i jeszcze raz przyjemności życzymy w tym tygodniu. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
0: No i tak oto dobrnęliśmy prawie do godziny 9, tylko 4 minuty w tym momencie zostały. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić was do tego, żeby może przesiąść się dziś albo w najbliższych dniach na rower. Może, jeżeli jest taka możliwość, trochę więcej pospacerować. Ci, którzy nie jechali jeszcze komunikacją miejską, tramwajem, autobusem, kolejką. Może zechcą też wsiąść i zobaczyć, jak to jest, zaplanować sobie taką trasę do szkoły albo do przedszkola, a może na jakieś zajęcia dodatkowe. Korzystajcie z różnych możliwości. Europejski Tydzień Mobilności kończy się we wtorek. Będzie można skorzystać z bezpłatnych przejazdów, więc może warto tak zorganizować sobie ten tydzień, żeby też przetestować nasze możliwości. Czy to jest realne? Czy jesteśmy w stanie korzystać więcej z transportu publicznego? Czy można tak przearanżować swoje życie rodzinne? No pewnie może to też wymagać różnych trudności, ale czemu nie spróbować? No i tego wam życzę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Filip Górski, Martyna Huderska.

z Polskim Radiem Dzieciom. Dziś jeszcze oczywiście radiowa świetlica. Jutro poranek punktualnie o godzinie 7. No ja życzę wam spokojnego dnia. No i zdaje się, że w Warszawie przestało padać.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. A zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Posłuchajcie nas uważnie.
6: Wszyscy starsi oraz młodsi.
5: Dzisiaj będzie na poważnie.
6: Bo nieważne skąd pochodzi.
5: Kto wysoki jest czy niski.
6: Woli rower czy pływanie.
5: Nosi spodnie czy spódniczki.
6: Płatki zjada na śniadanie.
5: Czy kanapki z żółtym serem.
6: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
5: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
6: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
5: Na Podhalu czy na Helu.
6: Na Mazurach czy Podlasiu.
5: Skup się dobrze, przyjacielu.
6: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
5: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
6: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
5: Niech wygodnie się rozsiądzie.
6: Mówi się rozsiądzie, misiu.
5: Tak się jakoś zrymowało.
6: Rzecz dotyczy szkolnych

0: Dzwonków.
1: Ale ci się powiedziało!
0: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
2: Dzwonek dziadka Damazego.
0: Co był w dawnej szkole woźnym.
2: Dziadek dziadka Ignacego.
0: Miłym woźnym był, czy groźnym?
2: Dziadek mówił, drogi dziadku.
0: I miał czarodziejski dzwonek.
2: Co Ignacy dostał w spadku.
0: Niezły z niego Ancymonek.
2: Pozostawił kredę, ławkę.
0: W niej atrament w kałamarzu.
2: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
0: Po wpisanym komentarzu.
2: I zaklęciu z nazwą szkoły.
0: Cudne są te opowieści.
2: Każdy słuchacz jest wesoły.
0: Chcecie poznać szkolne treści?
2: Jak to było i dlaczego?
0: Siądźcie obok smoka, misia.
2: Magia dzwonka Damazego.
0: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
2: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
0: Siadajmy przy stole.
3: Misia Michasia i smoka Adasia. Podcast szkolny.
4: Adasiu! Adasiu! Jesteś tam? Adasiu!
0: To niemożliwe, no. Przecież nigdzie tego nie chowałem, no. Wchodź, Michasiu! Wejdź i pomóż mi szukać!
4: Co mówiłeś, smoku? Czym mam ci pomóc?
0: Dobrze, że jesteś. No nigdzie nie mogę tego znaleźć.
4: Ale czego, Adasiu? Czego szukamy?
0: Takiej małej, no. Pamiętasz moją czarodziejską karteczkę?
4: Taką różowo-żółtą? Z rysunkiem zielonego smoka?
0: Babcia Janeczka zapisała mi tam taki...
4: Co takiego ci na niej zapisała?
0: Z czego robi się najpyszniejszy deser, który smakuje wszystkim.
4: A, to od razu trzeba było mówić, że chodzi o deser.
0: Bo szukam i nie mogę znaleźć.
4: Może spadła pod łóżko. Albo pod szafę, albo za łóżko, nie wiem, no.
0: Dobrze, zajrzę za łóżko, a ty mi, Hasiu, kucnij i sprawdź pod szafką.
4: Dobra.
5: Jest! Adasiu, znalazłem ją, zobacz, znalazłem!
0: To na pewno ta karteczka? Pokaż.
4: Proszę.
0: Bo może to jakaś inna karteczka.
4: To na pewno dobra karteczka, zobacz. Jest zielony smok i są literki.
0: Nie, to nie ta. Na tej mam zapisany adres najlepszej cukierni w mieście.
4: Jakiej cukierni? Byliśmy tam kiedyś?
0: Razem to chyba jeszcze nigdy. Raz tam byłem z Wojtkiem, ale przez chwilę.
4: Ale jak tak krótko tam byłeś, to skąd wiesz, że to najlepsza cukiernia jest?
0: Widziałem dzieci i dorosłych, którzy tam siedzieli i jedli smakołyki z tej cukierni.
4: I tak im smakowało? Tacy byli uśmiechnięci byli?
0: Aha, i może się niedługo tam wybierzemy.
4: To byłoby super, ale musimy znaleźć najpierw te karteczkę i to inną niż tą, tak?
0: A, tak. Tę karteczkę z przepisem na... O, zobacz, coś wystaje spod szafy.
4: Aha.
0: Jakiś żółty rożek.
4: Aha, ale gdzie, bo nic nie widzę. Pod biurkiem leżą jakieś rozsypane karteczki.
0: A, nareszcie. A już się bałem, że jej nie znajdę. Jest przepisów. Co za szczęście.
4: I chcesz zrobić ten deser? I zjeść go razem ze mną? Już nie mogę się doczekać.
0: Możemy zrobić razem, ale... Ale nie będziemy go jedli, bo to na prezent. Znaczy...
4: Nie rozumiem. To na prezent czy nie na prezent? No weź się zdecyduj.
0: No, bo babci Janeczki, koleżanki, córka Agatka, a właściwie jej Mareczek...
4: Czekaj, Adasiu, bo się pogubiłem. Koleżanka babci Janeczki?
0: Nie, ona ma na imię Krysia i ma córkę Agatkę.
4: Koleżanka Janeczki Krysia ma córkę Agatkę, tak? To proste, dobra.
0: A no właśnie, a ta Agatka ma syneczka Mareczka, takiego malutkiego dzidziusia.
4: Czyli pani Krysia jest babcią Mareczka, tak?
0: Mhm.
4: Fajnie, a babcia Janeczka?
0: Wybiera się, żeby odwiedzić panią Agatkę i jej dzidziusiowego Mareczka.
4: A ten Mareczek to umie już mówić?
0: No co ty, Michasiu, takie dzidzie to tylko leżą, jedzą i wrzeszczą, jak zgłodnieją.
4: Ja też lubię jeść, tylko że nie leżę ciągle i nie wrzeszczę.
0: Ale desery i pyszności lubisz, prawda?
4: O, wiadomo, chyba każdy lubi, a ty nie lubisz?
0: Dobra, pomyślałem sobie, że babcia Janeczka mogłaby zanieść w odwiedziny...
4: Ten deser, co znaleźliśmy na zgubionej karteczce z zielonym sokiem?
0: No, pomożesz mi? Ten chłopiec, Mareczek, to powinien być zadowolony, co nie?
4: Jaki chłopiec, Adasiu? Jakiś twój kolega?
0: No, ten dzidziuś, panie...

0: No,
1: tak. Ale czekaj, bo ja myślałam, że dzidziusie to piło tylko mleczko. I mają takie smoczki, i tak gryzą te smoczki.
0: No nie wiem. A co ty, nie zjadłby pysznego deserku?
1: Nie wiem.
0: Z kremem na wierzchu?
1: A kiedy babcia Janeczka wybiera się z wizytą do tej pani Agaty i tego Mareczka?
0: Jakoś chyba jutro, albo pojutrze.
1: To może wybralibyśmy się razem z nią, z wizytą do tego dzidziusia.
0: Myślisz? Pewnie. Pewnie, że tak. Michasiu, to super pomysł. I pobawimy się z tym Mareczkiem.
1: Ojej. Nic z tego, bo ani ja, ani ty nie mamy rodzeństwa.
0: No to co? Trzeba mieć rodzeństwo, żeby się bawić?
1: O, daj spokój. Mam kolegów i koleżanki w przedszkolu i opowiadali mi...
0: O czym ci opowiadali? Przecież nie zdają Mareczka.
1: No nie o nim mi opowiadali, tylko o tych swoich, no wiesz, tych dziedziusiach swoich.
0: Aha, o swoich braciszkach i siostrzeczkach. I oni też mają, ci twoi koledzy, takie małe bobaski?
1: Tak. Ty wiesz, jak trzeba się opiekować takim bąbelkiem? Wiesz, jak trzeba go przewijać?
0: Co robić? Przewijać? Ale co przewijać? To jakiś sznurek, czy co?
1: Oni przewijają te dzieci, rozumiesz?
0: Nie wiem, o czym mówisz.
1: No ja też nie wiem. Nie wiem, jak się z takimi maluszkami bawić.
0: Jak myślisz, kto mógłby by nam pomóc?
1: Może gdzieś można by się było tego nauczyć?
0: Takiego bawienia? No. Myślisz, że jest jakaś szkoła bawienia się z dzidziusiami?
1: Może dziadek mógłby nam w tym pomóc?
0: No, ale dziadek Ignacy nie jest młody. Pewnie nie umie się zajmować niemowlakami.
1: Nie jest, ale był kiedyś młody. I na pewno wtedy się opiekował swoimi dziećmi, nie?
0: No, chyba masz rację, wiesz, nie pomyślałem o tym.
1: On na pewno znajdzie nam jakieś rozwiązanie.
0: No ale co, nauczy nas, jak się bawić z takimi maluszkami?
1: Może nie, ale znajdzie nam szkołę.
0: Jaką szkołę, Michasiu? O czym ty mówisz?
1: Zapomniałeś już? O tablicy pradziadka Tomasego?
0: A no tak! A tak to sobie wymyśliłeś. Super, no. Ty masz głowę.
1: Czyli nie ma na co czekać.
0: Pewnie, super. W drogę, Michasiu.
1: Biegniemy do dziadka.
0: Tak jest.

0: Świadku, jesteś w domu?
1: Przyszliśmy w odwiedziny.
2: Witajcie, chłopcy. Miła wizyta, wchodźcie. Miło was widzieć. Zapraszam, zapraszam, chodźcie.
0: Cześć, dziadku. Wybieramy się w odwiedziny, wiesz?
1: Z wizytą do syna córki, wnuczki koleżanki.
2: Zaraz, zaraz, jeszcze raz i powoli, bo już się pogubiłem. Do kogo wreszcie się wybieracie?
1: Do babci Janeczki, a właściwie do jej koleżanki, córki.
0: Która ma synka Mareczka i my chcieliśmy zanieść ulubiony deser babci.
1: Bo znaleźliśmy karteczkę z przepisem na ten deser.
2: Jaki deser? Do której babci? Do Janeczki czy tej koleżanki, co ma wnuczka? Bo nic nie wiem, o co chodzi.
1: No do tej.
0: No to już wiesz, o co chodzi, dziadku.
1: Ja... Jeszcze nie?
2: Jeszcze nie do końca, ale domyślam się, że wy chcecie pójść tam z Janeczką, tak?
1: Aha, ale nie wiemy, jak się bawić z takim maluszkiem.
0: Bo koledzy z przedszkola, którzy mają rodzeństwo, to opowiadali, że takie bobaski to one albo krzyczą, albo śpią, albo piją mleczko.
1: No, przez smoczek.
0: Tak, smoczek, no.
2: O, nie tylko krzyczą i nie tylko jedzą, baszałyki. Nie tylko.
1: Michaś mówił, że koleżanki mówiły, że maluchy się przewija. Dziadku, Michasia, a co to w ogóle znaczy?
2: To znaczy, że powinniście się wybrać do szkoły. Wyjątkowej.
1: Wyjątkowej szkoły?
0: Dziadku, a ty znasz takie szkoły, do których powinniśmy się wybrać?
1: Żeby się chociaż trochę nauczyć, jak się bawić z takimi bąbelkami?
2: Przygotujcie, chłopcy, tablicę dziadka Damazego i dzwonek i magiczną kredę.
1: Tak, to wiemy. Tylko trzeba by jeszcze znać nazwę tej szkoły.
0: No to

0: jest ta szkoła dzidziusiowa chyba, nie?
1: Co ty? To chyba szkoła opiekowania się dzidziusiami, czy albo szkoła opiekowania się niemowlakami.
0: A może szkoła dla starszego rodzeństwa małych bąbelków?
1: Nie wiem, co napisać. Taka szkoła na pewno nazywa się inaczej, Michasiu.
0: Dziadku, pomożesz nam? Co trzeba napisać na tej tablicy pradziadka dla Mazego?
1: Żeby było dobrze.
2: Powiem, ale idźcie wreszcie i przynieście ją. No, biegiem.
1: No dobrze.
0: Wszystko gotowe, dziadku, proszę.
2: Tak, co macie napisać? Obaj macie rację. Każda z tych nazw jest prawidłowa.
1: Ale którą wybrać? Nie wiemy, co na tej tablicy napisać.
0: Bo na świecie jest przecież tyle niemowlaczków, takich malutkich dzieci. To gdzie ich rodzeństwo się uczy zabawy z bratem czy siostrą?
1: To może powinniśmy na tablicy dziadka Damazego napisać dom?
0: Ale czyj dom? Jakikolwiek taki, że zwykły zapotkany?
1: Nie no, taki, w którym niedawno pojawiła się nowa osoba, taka malutka osoba.
2: Zaczekajcie, chłopcy, to jest wielka tajemnica, ale myślę, że mogę wam ją zdradzić.
0: O.
1: Ale super.
0: Aha.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: Na kartce jest to, co mamy przepisać na tablicę?
0: Dzięki, dziadku. I to mamy napisać, tak? Na tablicy Damazego, dziadku?
1: No chyba
2: tak. Tylko nikomu o tym nie mówcie. To jest tajemnica dorosłych i starszego rodzeństwa.
1: Czyli Michasiu, będziemy trochę dorosłymi.
0: Takim bardziej starszym rodzeństwem będziemy.
1: Podaj mi tę kartkę, Michasiu. Przepiszę na tablicę nazwę. I gotowe.
0: Już? Ale na pewno dobrze napisałeś? Nie pomyliłeś się, Adasiu?
1: Pewnie, że nie. Wszystko gotowe. Dzwoń, Michasiu. Trzy razy pamiętaj.
0: Dobra.

0: Ojej! A widziałeś, jak one śmiesznie się czołgały?
1: No pewnie, a jak machały rączkami i nóżkami.
0: I wszędzie miały zawieszone albo grzechotki, albo takie grające pozytywki.
1: A jakie miały kolorowe ubranka i takie śmieszne czapki.
0: Wiesz, że dzidziusie siusiają w pieluszki?
1: No tak, i trzeba im te pieluszki zmieniać, żeby nie mogły tego sucho.
0: Czyli to jest to przewijanie?
2: O nie. My będziemy musieli przewijać Mareczka?
0: Nie będziemy przewijać Mareczka.
1: Nie, chyba nie. Ja też nie chciałbym go przewinąć. Warto by było nauczyć się jakiejś zabawy, wiesz, Michasiu?
0: Albo się dowiedzieć na przykład, co moglibyśmy razem jeść, czy takie bobaski to wolą słodycze, czy ziemniaczki.
1: Tak, kiełbaskę,
0: ty no.
1: Ty żartujesz, no. Zobacz, same buteleczki z jakimś mleczkiem czy coś.
0: No właśnie, i spójrz na te maluszki. Żadnej zabawy z nimi nie będzie. Albo śpią, albo wrzeszczą.
1: Dziwne, nie? Takie małe dzidzie, a jak głośno krzyczą.
0: Ciekawe, czy ten Mareczek to będzie spał, czy będzie tak samo głośno krzyczał jak te i płakał.
1: Ciekawe, co będzie jadł.
0: O właśnie, a co z tym deserem? Chcesz go zabrać na wizytę do pani Agatki?
1: Czy ja wiem? On nie będzie tego jadł.
0: No nie.
1: Na pewno nie umie nawet trzymać łyżeczki w ręce.
0: Ty, to babcia jabłeczka zje. Bo mówiłeś, że to jej ulubiony deser, prawda?
1: Masz rację, Michasiu. Tylko czy nam się uda zrobić taki dobry, jak robi babcia Janeczka?
0: O zrobienie tego deseru możemy poprosić dziadka Ignacego.
1: Tak, masz rację. I ciekawe, co babcia powie, kiedy spróbuje.
0: A co z Mareczkiem? Znaczy... No, jak się z nim będziemy bawić, co?
1: Tak jak z tymi dziećmi tutaj. O.
0: Jak?
1: Zabierzemy grzechotki.
0: A, grzechotki.
1: Będziemy grzechotać.
0: No dobra, to, ale teraz z powrotem do dziadka.
1: Tak, masz rację.

0: razie wystarczy nauki w szkole dziedziusiowej.
1: Dziadku, a pomożesz nam zrobić deser?
0: Mamy przepis, ale chcemy, żeby smakował babci Janeczce.
1: I tam jej koleżance, i córce koleżanki.
0: Bo Mareczek na razie tylko smoczkiem pije mleczko z butelki.
2: Oczywiście pomogę wam, basałyki, ale obiecajcie, że wszystko mi opowiecie po powrocie z tej wizyty, tak?
0: No pewnie.
1: Pewnie, dziadku, obiecujemy.

0: I tak się właśnie z nim bawiliśmy, dziadku, mówię ci.
1: No tak, ale właściwie to żadnej zabawy nie było.
2: Tak myślałem. Przy takich maluszkach jest przede wszystkim bardzo dużo pracy.
1: A przecież są takie malutkie, prawda?
0: Pani Agatka i jej mama, babcia Mareczka, to wciąż przy nim coś robiły.
1: Aha, bo ten nagle zaczął płakać, kiedy nas zobaczył.
0: I żadne grzechotki, dziadku, nie pomagały. Nic, nic.
1: A on tylko gruchał, płakał albo pił mleczko.
0: Albo siusiał w pieluszkę. Tak. I pani Agatka musiała go, ten.
1: To przewijać musiała.
0: Przewijać, no.
1: Czyli musiała zmienić pieluchę.
0: I nawet ten, ubranko nawet.
1: No tak, raz zmieniła ubranko.
0: Takie śmieszne rejstopki miał z sieleczkami.
1: I taką czapeczkę. Ta czapeczka spadała na czółko.
2: A czy Janeczce, jej koleżance i córce koleżanki, smakował deser?
1: Deser? O tak! Jeszcze jak! Tak się zajadały, że...
0: No, przepyszny był. Dała nam nawet spróbować.
1: Fenomenalny deser. O, chyba nawet lepszy niż u babci Janeczki.
2: Naprawdę? To bardzo się cieszę. Szkoda, że mnie tam z wami nie było.
1: No.
0: To może pójdziesz następnym razem z nami, dziadku. Mareczek... Tak szybko chyba nie urośnie, co?
1: Chyba nie.
2: Od tego to możecie być pewni. Wracajcie już do domu, chłopcy, i też odpocznijcie.
0: Pa, pa. Do zobaczenia, dziadku.
1: Do zobaczenia, dziadku Michasia.
2: I zapamiętajcie, że bycie rodzicem to bardzo ciężka praca, chłopcy. A zanim taki maluszek zacznie sam chodzić czy mówić, rodzice muszą się nieźle napracować. Powodzenia, chłopcy!
1: Dziękujemy za deserek i za opowieści!
0: Papa, dziadku, pa, pa. Do zobaczenia!
1: Czyli to już naprawdę koniec opowieści?
0: Te końce to są podstępne, powiem ci. One się zawsze pojawiają wtedy, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
1: Trudno. Musimy teraz poczekać do nowego podcastu.
0: No tak, a dokładnie. Sam już nie wiem, ile dokładnie dni.
1: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
0: Chyba mam już jeden pomysł. Mam taki super, superaśny.
1: Ojej, to całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów.
0: O, dobrze, że taki podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów, prawda?
1: Mhm, zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
0: To znaczy, ja jakie, bo nie wiem.
1: No te nie o szkole, są po prostu bardziej jakby takie, no rozumiesz, dorosłe.
0: Nie, chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
1: No tak będą, już są, albo kiedyś byli.
0: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
1: No oczywiście, a dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
0: Masz rację, zgadza się.
1: A Wojtek z Leszkiem?
0: I znowu racja.
1: Martyna, Ania, Daria, Klaudia, ty też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
0: Rzeczywiście, czyli co? To tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
1: No, ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
2: Chłopcy, dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem.
1: No, ale to dopiero w następnym głośnikowym teatrze, co nie?
0: Przecież wiem.
3: Już niedługo, ale słuchajcie też innych podcastów.
2: Jeżeli macie pomysły, dokąd wysłać smoka i misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
3: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
0: Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Bez skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła.

żagiel główny to jest grot. Dobre wiatry wyda w lot, lecz by statek szybciej płynął,

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustą

0: Autopromocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Radio dzieciom.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

0: A ty wiesz, jakie masz prawa?
1: Jasne, mam prawo do...
0: No właśnie!
1: Chyba musimy to sprawdzić.
2: I sprawdzimy. Raz w miesiącu w radiowej świetlicy będziemy rozmawiać o prawach dzieci. Razem z Helą Frankiem, naszymi słuchaczami i ekspertami z UNICEF Polska.
3: Zaczynamy od szkoły.
1: 17 września.
2: Cykl
4: Jakie prawa mają dzieci?
2: Zapraszam, Marta Powałowska.
5: Autopromocja.

Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

skąd ludzie. Podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

wiedzieli wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przysnął i prawie się położył, gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze.

0: listki. Pochylił się przechodzień i krzyknął:
1: cześć!
0: Do wszystkich. A skrzynka z narzędziami spokojnie stała za nim z napisem: autoserwis.

0: kurka, kurka, złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki,

0: łąki, zielone chusteczki, domy, klocki drewniane, pola, kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy, porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

odrobina jasna. Kochalginy, ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: autopromocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
2: Kom, kom, rere, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki. Tu mówię ja, żaba Monika, która pojawia się i znika.
3: Dzień dobry, kochane bąble, trąble. Witam was, ja, kulfoniasty Kulfon opowiadacz, bajasz i gawędziarz. Będzie dzisiaj opowieść.
2: O założeniu Jabłonkowa. To takie miasto, tak.
3: Jabłonkowo.
2: Tak, takie miasto.
3: Na ziemi cieszyńskiej.
2: Na ziemi cieszyńskiej.
3: Bo wszystko się obraca wokół Cieszyna.
2: A zawsze to się zaczyna wszystko... w bardzo pradawnych czasach. No, jak dawnych takich, że to dawne czasy, że o.
3: No, powiedzmy sobie, że działo się to wszystko w Dolinie Olc.
2: Tak, gdzie bardzo mało było ludzkich osiedli.
3: Albo nawet w ogóle prawie nie było.
2: Okolice te były kamienistymi ugorami.
3: Tak, których nikt nie uprawiał, gdyż były kamieniste.
2: Tak, ich były same lasy, mieszane. Iglaste i liściaste.
3: I bukowe były też. Ale wyobraźcie sobie, kochane dzieci,
2: że nie był to kraj odludny. Oj, nie.
3: Nie był.
2: Bo tamtędy wiodły szlaki kupieckie.
3: Handlowe.
2: Tak, handlowe.
3: A i książęta cieszyńscy bardzo często ze swoimi drużynami myśliwskimi
2: zapędzali się w tamte strony, na grubego zwierza na grubego, się zasadzali.
3: A to tura przyprowadzili.
2: Grubego.
3: Grubego, jelenia.
2: Niedźwiedzia grubego.
3: O, też wszystkiego, bo tam grube wszystko
2: i wszystkich
3: było.
2: Do cyrku.
3: Nie do cyrku, tylko do
2: zoo.
3: Do zoo. I książę miał zoo. Na przykład zoo miał, wiecie co miał? Zoo?
2: On nie miał zoo, tylko żonę miał.
3: Nie, miał spółkę zoo.
2: A, spółkę zoo miał.
3: Tak, tak. Miał. A żonę też miał, no. I ta żona bardzo lubiła zwierzątka i bardzo lubiła jabłka ta żona.
2: I zasadziła w pewnym momencie jabłonkę.
3: Podczas... Nie, no gdzie w pewnym momencie zasadziła?
2: Jak oni się zasadzili na grubego zwierza, to ona zasadziła jabłonkę.
3: Ale to jeszcze nie, bo najpierw...
2: No jeszcze, już zasadziła, wiesz jak tak, ile lat rośnie jabłonka?
3: Nie, to było tak. Książę powiedział tak, żono, jadę na polowanie, a żona mówi
2: jadę
3: tak,
2: się zasadzić na grubego zwierza.
3: Ona mówi, dobrze, mówi, jedź się zasadź, ale ja jadę z tobą. A książę mówi, ale jak to? Mówi, gdyż też lubię się zasadzić. I pojechała.
2: Na grubego zwierza się zasadziła?
3: Nie powiedziała na co, no. I pojechali. Jedzie książę przez las z drużyną.
2: Patrzy, a tu zając.
3: Niedźwiedź.
2: Nie, zając.
3: Nie, najpierw niedźwiedź szedł i mówi tak, ty zając.
2: Lniejesz czy nie lniejesz?
3: Nie, a zając mówi, przestańcie się wygłupiać. Mówi, lecę, śpieszę się, gdyż żona moja czeka na mnie. A książę spojrzał na swoją żonę i mówił, czy ty też na mnie czekasz, Kunegundo?
2: Nie, ona Kunegunda miała.
3: A jak miała?
2: Hermenegilda.
3: Nie, Kunegunda ona była. Była jak Kunegunda. No i mówi, a ona mówi, tak mężu, i zeszła z konia i poszła posiedzieć.

0: troszkę.
1: Nie, zaśpiewała piosenkę. Malowany dzbanku.
0: Nie, ona nic nie śpiewała, gdyż była księżną. Usiadła i zaczęła jeść jabłko.
1: A skąd miała?
0: Z domu wzięła.
1: Na drogę?
0: Na drogę sobie. Usiadła, zaczęła jeść...
1: A nie, bo ona miała to jabłuszko od tej staruszki.
0: Nie,
1: takiej.
0: Nie, nie, od tak, staruszki. Tak, zjedz sobie, Kunegundo, trochę jabłuszka. Nie, pycznego. To nie było takie jabłko zatrute, tylko było normalne z targu, dobre jabłko.
1: A robaczywe?
0: Nie było robaczywe. Robaka wyrzuciła. I zjadła to jabłuszko, a jedna pesteczka z tego jabłka wypadła.
1: Wpadła jej za dekolt?
0: Jaki dekolt? Na ziemię wpadła.
1: A, na ziemię?
0: Na ziemię. Wpadła na ziemię i zaczęła kiełkować.
1: To tak jak ta fasola.
0: Dokładnie. Posłuchaj, co się dalej działo.
1: No?
0: Książę powiedział, żono moja, wracamy do domu, gdyż mam 2 niedźwiedzie, 4 zające.
1: W worku.
0: W worku. Mówiłam jelenia.
1: I żubra. Oraz tura.
0: Tak.
1: Wszystko mam w worku przypasane do pasa.
0: Tak. I pojechali.
1: I pojechali.
0: Pojechali. Jak ona tylko wstała, to ta pesteczka, która zaczęła kiełkować, zaczęła prędko rosnąć. I zanim zdążyli...
1: I zaczęła rodzić owoce. Piękne jabłuszka. A kiedy?
0: Jak wyrosła, przecież jeszcze nie urosła.
1: Przecież powiedziałeś, że już tak zaczęła prędko rosnąć
0: i urosła na 2 metry.
1: A wzrostu.
0: Wzrostu na 1,5.
1: A wzrost na ile?
0: Na 1,5 metra. 2 metry wzrostu, 1,5 szerokości.
1: Kwadratowa.
0: Tak jak ty, no.
1: To tak jak ty.
0: Nie, ja nie. To przecież ty zawsze mówiłaś, że ty jesteś wysoka i przysadzista.
1: Ja tak mówiłam o sobie?
0: No, tak mówiłaś na scenie.
1: To
0: tak
1: ty zawsze. Złośliwa małpo, tak zawsze
0: ja mówiłem?
1: Oczywiście.
0: Ty tuzyno jedna?
1: Oczywiście.
0: Ta, nie, dobrze, nie kłóćmy się.
1: Dobrze.
0: W każdym razie ta jabłonka urosła.
1: Drogie dzieci, ta jabłonka urosła.
0: I zaczęła rodzić jabłka.
1: Owoce się mówi. Zaczęła rodzić piękne owoce.
0: Dojrzałe... No te owoce to co to były? Śliwki?
1: Nie, gruszki.
0: Jakie gruszki na jabłoni? Jabłonka to była.
1: A był taki jeden naukowiec, co tak zrobił, że gruszki na wierzbie.
0: Miczurin?
1: No.
0: Gruszki na wierzbie sadził?
1: A? Ale chyba przywiązywał.
0: Chyba, nie wiem, nieważne. No i ta jabłonka zaczęła rodzić przepiękne jabłka. Ponieważ ta żona księcia wypoczywała na rozdrożu.
1: Na jakim zgłupiałeś?
0: No, wiesz, co to jest rozdroże?
1: Kawiarnia jest
0: na rozdrożu. Ale tam kawiarni nie było, tylko było skrzyżowanie dróg.
1: I tam zbóje zbujowali zawsze.
0: Nie zbujowali, tylko handlarze jeździli w kółko.
1: I z prawej strony miał pierwszeństwo zawsze ten.
0: Ten z prawej ma pierwszeństwo, tak, bo światem nie było wtedy.
1: Nie było
0: światem. Nie, stał jeden z latarnią i jak miał przejazd, to podnosił do góry, wtedy tamten przejeżdżał.
1: Ten z prawej.
0: Ten z prawej opuszczał latarnię, to ten z lewej jechał.
1: Tak, tak.
0: No i dobrze, w każdym razie pamiętasz, jak było, że przechodzili na zielonym zawsze.
1: Zawsze przechodzili na zielonym.
0: I najpierw patrzy się najpierw w lewo, potem w prawo.
1: Tak, tak. Tak.
0: I oni tak robili wszyscy.
1: Wszyscy tak robili, nawet niedźwiedzie tak robili.
0: I tacy kupcy jechali na przykład sobie i wieźli rudę.
1: Rudę na Węgry.
0: Nie, z Węgier wieźli.
1: A z Węgier do Wrocławia.
0: Wieźli rudę, a z Wrocławia blondynki wieźli.
1: Sinki?
0: No.
1: Aha, no i wyobraźcie sobie, dzieci, że wszyscy podróżnicy zatrzymywali się pod tą jabłonką, próbowali owoców i nagle niespodziewanie tam wytrysło nawet źródełko niedaleko
0: nie,
1: tej...
0: Nie, spodziewanie, bo to źródełko już było. Tak było, bo przecież jabłonka potrzebuje trochę
1: wody. Tak.
0: No. Więc no było tam źródełko.
1: I odpoczywali sobie wszyscy pod tą jabłonką. Nawet co niektórzy to spali pod jabłonką, a budzili się jak jabłkiem oberwali...
0: W głowę. Nie, to Newton tam leżał też właśnie.
1: Właśnie tak.
0: Ta ono tam kiedyś przejeżdżał. I tak przychodzili, mówili, oj, przydałby się jakiś zajazd.
1: Nie, to nie tak było, że przydałby się jakiś zajazd, tylko z biegiem czasu jabłonka spróchniała.
0: Nie, nic nie spróchniała. Jabłonka dawała owoce. Ludzie zaczęli robić szarlotki z tych jabłek.
1: I placki z jabłkami.
0: I jeden gospodarz powiedział, mówi, wezmę tu, założę zajazd, bo wszyscy zajeżdżają, a śpią na gołej ziemi. Mówi, będę miał z tego pieniądze.
1: Ale jabłonka z biegiem czasu spruchniała do cna i zmarniała.
0: Ale to potem.
1: A zajazd wyrósł przepiękny.
0: No więc...
1: Boż druga jabłonka nie wyrosła, tylko zajazd wyrósł.
0: No, ale nie wyrósł, tylko został wybudowany.
1: Ale się mówi, że wyrósł, jak na drożdżach.
0: Został wybudowany.

0: Kierowany przez gospodarza. I on, wszyscy, co zajeżdżali do tego zajazdu, to jedli szarlotki, jedli
1: placki z jabłkami.
0: Ziemniaczane z jabłkami.
1: Jakie ziemniaczane z jabłkami? Chyba zgłupiałeś.
0: Nie jadłaś nigdy?
1: Nie, to się je normalne placki, takie z mąki, z jabłuszkami.
0: A nie można jeść ziemniaczanych z jabłkami?
1: Nie, można jeść ziemniaczane ze śmietaną albo z cukrem.
0: No to oni tak jedli, a i posypywali jabłkami sobie.
1: Tak, posypywali sobie.
0: Znaczy, to jest tartym jabłko, to było utarte jabłko. A poza tym tarte jabłko jest też zdrowe. Jedli.
1: Kombinujesz jak koń pod górę.
0: Nic nie kombinuję. No i wokół tego zajazdu zaczęli się zasadzać inni osadnicy.
1: Tak, i powstała osada Jabłonowo.
0: Nie, Jabłonowo? A nie Jabłonkowo?
1: A może i Jabłonkowo,
0: no. No to gdzie Jabłonowo?
1: No Jabłonkowo powstało, no. Tak. Jabłonowo no, gdzie indziej jest.
0: Tak. I tam zaczęli coraz więcej i księciunio tak się ucieszył, że zaczął przychodzić i ściągać od razu podatki.
1: I oni wszyscy ściągali.
0: Nie, to księciunio ściągał.
1: A, księciunio ściągał.
0: Oni nie ściągali, oni płacili. Płacili. I tak oto powstała osada Jabłonkowo tam.
1: I nawet wiecie co, dzieci? W herbie tej osady jest właśnie
0: jabłoń.
1: Nawet na starej pieczęci jest taka
0: też jabłoń. Tak. I w ogóle jak tam pojedziecie, to same jabłonie, bo teraz tam dużo sadów jest. Można zjeść placki właśnie ten z jabłuszkiem.
1: Ale jeszcze kiedyś okolice tego Jabłonkowa to obfitowały w zwierzynę i na tej pieczęci jest jeleń, bo tam pełno jeleni było.
0: Oj, było to księciunio tak te jelenie wyłapywał.
1: Mówi, nie bądź jeleń, płać podatek.
0: Tak? Nie, on wyłapał, wszystkie jelenie wyłapał. Także, że jak będziecie tam w okolicach, to pamiętajcie, że możecie zajść na placki.
1: I na szarlotkę.
0: Na szarlotkę, bo bardzo dobre szarlotki.
1: Bardzo pychowate.

Zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze. Aby skały skruszyć grot, bo to jest potrzebny młot.

i ryby piły. W morzu zawsze jest robota, nie obejdzie się bez młota, tak jak też słuchaczu miły, nie obejdzie się bez piły. Więc obawy, strachy precz, bo narzędzia

0: majestacie Neptunowy.
1: Trójząb zawsze był gotowy.
0: Trójząb zawsze był gotowy.
1: Zawsze też pod ręką były rekin młot.

Lubimy leżąc nic nie robić. Gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. 4.

0: promocja.
1: Ej, a ty wiesz, jakie masz prawa?
0: Jasne, mam prawo do...
1: No właśnie.
0: Chyba musimy to sprawdzić.
2: I sprawdzimy. Raz w miesiącu w radiowej świetlicy będziemy rozmawiać o prawach dzieci. Razem z Helą Frankiem, naszymi słuchaczami i ekspertami z UNICEF Polska.
3: Zaczynamy od szkoły.
0: 17 września.
2: Cykl
4: Jakie prawa mają dzieci?
2: Zapraszam, Marta Powałowska.
5: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj.

dowcip zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość!

0: Znów coś panu zginęło?
1: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co?
2: No nic, bądź w dobrej myśli.
1: Dokąd biegniesz?
0: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
2: Nudy na budy.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
4: i roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Skrywa jeszcze ta panica.
3: Coś może z głową jest nie.

0: Widzisz ją, Lefou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
0: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
2: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma.

widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dziś jej oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie, no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, Boże, sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co, mamo?
7: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
8: Powiem ci, jak będziesz starszy.
9: Już jestem, o 3 sekundy.
8: Bryczku, och, ty urwi się ty.

0: kamyczki, będę słowa
1: nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż, głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak.

0: łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Daj, nie ukaj mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapezmy się i wezmę do Mozarta, tak co mi krawisze, jak im gram. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko.

czarnej sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie w ziemię na złotkie samo na pan. Chociaż szmytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf tak wielki mi mówię, każe mnie jest złem.
1: Modesna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
2: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
3: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
4: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latające.

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

trzymaj się, tańcz!

Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka jest już nie ta. Bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia. A gdyby jej prąd chciał ponieść nas tam, gdzie bezkresna mgła.

przeczuwam go za pasmem gór i tam, gdzie wodospadu huk. Lecz ciągle słyszę ten rozsądku sygnał, solidny mąż, co trwały dom wznieśli.

przepraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wyje? Kto

Jedno wiem, nie poddam się. Galopem noc pokonać chcę. Idźcie stąd, zostawcie mnie. Tam czeka dom, a tu jest mi źle. Do swoich wrócę stron. Mam twardy kark, nie złamią go. Jestem zdrów, zwyciężę znów.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach.

0: przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach. Czas otworzyć drzwi do naszej wyjątkowej, bo radiowej, świetlicy. Zapraszamy serdecznie. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Jesteśmy z wami do godziny 17.

No przyznam się wam szczerze, że zawsze kiedy słyszę tę piosenkę, pod tytułem Bez końca, która pochodzi z filmu animowanego Trolle, to zawsze mi się buzia uśmiecha. Ale wiecie, kiedy także zawsze mi się buzia uśmiecha? Kiedy właśnie otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom i wiem, że przed nami dwie godziny, które wspólnie spędzimy. A dzisiaj zaczynamy coś wyjątkowego. Tak, tak, ponieważ od dzisiaj raz w miesiącu będziemy zaglądać do świata, który dotyczy, no właściwie każdego z was, do świata praw dzieci. I tak razem z UNICEF Polska będziemy sprawdzać, co właściwie oznaczają prawa dziecka i

jak wyglądają one w codziennym życiu. No a skoro niedawno rozpoczął się rok szkolny i no, prawdę mówiąc, to właśnie w szkole spędzacie najwięcej czasu, to ona najbardziej wypełnia wasz tydzień, to od tego wątku związanego z waszymi prawami zaczniemy.

0: Moi drodzy, jak wspomniałam, dzisiaj w naszej radiowej świetlicy startuje nowy cykl. Cykl pod tytułem...
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: Dokładnie. A naszym gościem jest Joanna Sokołowska z UNICEF Polska, z którą będziemy rozmawiać o tym, jakie prawa mają dzieci. Oczywiście w szkole, tak jak powiedziałam, rzeczywiście jest to miejsce, w którym bardzo dużo czasu spędzacie, w którym, no można śmiało powiedzieć, całkiem spora część waszego życia się toczy. To tam można zauważać różne rzeczy, których nie widzimy, będąc na przykład na podwórku albo w domu. O tym wszystkim sobie będziemy dzisiaj rozmawiać. Także o tym, że kiedy jesteście w szkole, to też macie prawa i te prawa powinny być respektowane. Ale najpierw, bo ja się oczywiście rozgadałam, przywitam naszego gościa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To może zacznijmy od tego, co to za organizacja UNICEF Polska?
2: UNICEF Polska jest częścią światowej organizacji, która na co dzień dba o prawa dziecka i o dobrobyt każdego dziecka na świecie, bo każde dziecko jest równe, niezależnie od tego, gdzie się urodziło, gdzie mieszka i w jakich warunkach jest wychowywane.
0: Ale czy to nie jest tak, że to są takie sprawy dorosłych?
2: Absolutnie nie ma spraw dorosłych, które by nie dotyczyły dzieci. I dzieci powinny być wysłuchane, powinny mieć prawo do tego, żeby... powiedzieć, co myślą i dlaczego tak myślą, co czują, mówić o swoich

0: swoich emocjach.
1: No właśnie, i dlatego też warto znać swoje prawa. Nie po to, by wypunktowywać po kolei wszystkich dorosłych, którzy na przykład nie do końca je przestrzegają, tylko po to, by móc głośno powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje i dlaczego tak się dzieje.
0: Muszą dzieci znać swoje prawa przede wszystkim po to, żeby mogły o te prawa się ubiegać, żeby wiedziały, kiedy dane prawo, na przykład poczucie bezpieczeństwa, czy poczucie krzywdy, kiedy dane prawo jest w jakiś sposób naruszone, kiedy one się czują z czymś niekomfortowo.
1: Jeżeli macie ochotę się wypowiedzieć w tym temacie, to my zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. 22 645 20 55 to jest niezmiennie numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało możecie do nas dzwonić. Jeśli macie pytanie dotyczące praw dziecka, jakąś szkolną sytuację, która was zastanawia, albo po prostu macie ochotę podzielić się swoim doświadczeniem w tym temacie, to my czekamy na wasze telefony. No i co, myślicie, że dzisiaj będzie bez pytania dnia? Nie, nie, nie, nie, nie. Dzisiaj pytanie dnia także będzie nam towarzyszyło, a brzmi ono następująco. Gdybyście mogli dodać do szkolnego regulaminu jakąś jedną zasadę, taką, która nie istnieje jeszcze, to co to by było? Oczywiście 22 645 20 55, tak, to jest odpowiedni numer telefonu, który będzie wam potrzebny, jeżeli macie ochotę pobawić się z nami w pytanie dnia i zabrać głos w tym temacie. No ale skoro mój gość jest już ze mną w studiu, to ja nie byłabym sobą, gdybym Joasiu i ciebie nie zapytała o to, czy masz ochotę się z nami pobawić w pytanie dnia?
0: Zawsze.
1: To jaką zasadę dodałabyś do szkolnego regulaminu?
0: Ja myślę, że przede wszystkim bym podkreśliła możliwość wypowiedzenia własnego zdania i bycia wysłuchanym przez dorosłych i uwzględnienia naszych dziecięcych wypowiedzi w podejmowanych decyzjach, w sprawach, które bezpośrednio dotyczą właśnie dzieci.
1: A to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Ja myślę, że kiedy dołączą do nas przedstawiciele, rówieśnicy naszych młodych słuchaczy, to zapewne ten wątek powróci właśnie wysłuchiwania i brania pod uwagę dziecięcego zdania. Czekamy na wasze pomysły, na wasze telefony. Do godziny 17 jesteśmy z wami i rozmawiamy o prawach dzieci w szkole.

0: mają dzieci.
1: O, właśnie, właśnie. Tak brzmi nazwa nowego cyklu, który w naszej radiowej świetlicy będzie gościł raz w miesiącu. Będziemy rozmawiać o najróżniejszych tematach i wątkach związanych oczywiście z waszymi prawami, czyli z prawami dziecka. Dzisiaj skupiamy się na szkole i przed piosenką powiedziałam, że jeżeli macie ochotę dodać jakąś zasadę do szkolnego regulaminu, która jeszcze nie istnieje, no bo na tym polega też trochę nasza zabawa w pytanie dnia, że tutaj gimnastykujemy naszą wyobraźnię i fantazję, to jak najbardziej możecie do nas dzwonić. Ja przypominam numer telefonu 22 645 20 55 i z tej okazji, z tej szansy skorzystała Łucja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz mi proszę, Łucjo, do której klasy chodzisz?
2: Do trzeciej.
1: Do trzeciej klasy. No to już całkiem sporo wiesz na temat życia szkolnego.
2: No.
1: No i czy w życiu szkolnym przestrzegane są prawa dzieci?
2: Trochę.
1: A co byś do poprawki dorosłym zaserwowała?
2: Dałabym dłuższe przerwy. Nie 5-minutowe, tylko 10-minutowe zawsze.
1: No dobra, ale po co dzieciom są przerwy? Przecież dzieci do szkoły idą się uczyć.
3: Ale dzieci mają prawo do odpoczynku również.
1: No właśnie, właśnie, to było moje podchwytliwe pytanie, bo to jest nieprawda, że dzieci chodzą do szkoły tylko się uczyć, bo w szkole, jak już sobie mówiliśmy, no toczy się też wasze życie takie towarzyskie. Masz koleżanki w szkole?
2: Mm?
1: Masz kolegów w szkole?
2: Tak.
1: Macie wspólne zainteresowania?
2: Tak.
1: Lubicie się czasami pośmiać?
2: Tak.
1: No właśnie, i na to też musi być przestrzeń, prawda, Joasiu?
3: Absolutnie, to też jest wasz czas i w ten sposób też uczycie się budować relacje z innymi dziećmi i ze swoimi rówieśnikami.
1: No a jak długie te przerwy powinny, Łucjo, być według ciebie?
2: 10-minutowe.
1: A to ty wcale nie chcesz jakoś tak bardzo, bardzo długo, bo ja myślałam, że powiesz, że 30 minut, albo 20, albo godzinkę, no bo tak wiesz, żeby mózg odpoczął.
2: Zastanawiałam się nad 20, a wybrałam 10.
1: A, rozumiem.
3: A co byś w tym czasie chciała robić? Czego nie robisz teraz podczas 5-minutowych przerw?
2: No, pobawić się w berka dłużej, a nie tylko 5 minut.
1: Tym bardziej, że zapewne na korytarzach stoją nauczyciele i mówią, że nie wolno biegać, prawda?
2: No.
1: A tak można byłoby wyskoczyć sobie na podwórko przed szkołą i biegać dookoła budynku i tam jak najbardziej myślę, że to jest dozwolone. Ale zabawa w berka to jest jedna twoja propozycja. Co jeszcze byś robiła na takiej przedłużonej przerwie?
2: No... Trochę dłużej jadła, bo zawsze wracam do domu z pełną śniadaniówką.
1: I to jest bardzo ważne, no bo rzeczywiście to, byśmy mieli czas na taki spokojny posiłek, jest niezwykle istotne.
3: Pamiętajmy, że wszystkie prawa dzieci się nakładają i się łączą, więc mówimy tutaj o prawie też do zdrowia, do spokoju. Jeżeli nie zdążysz zjeść posiłku w ciszy i spokoju, to od razu wpływa na pracę twojego mózgu.
1: Ale zobacz, jaki
3: i
1: to jest
3: poziom zmęczenia.
1: To jest niesamowite, Łucjo. Tutaj dzięki naszej króciutkiej, 3-minutowej raptem rozmowie, ile nagle już praw się okazało, że zostało przez ciebie poruszonych. No dobra, ale to rozumiem, że tylko postulat dotyczący wydłużenia przerw jest tym, co byś zmieniła?

0: No.
1: A co z wakacjami? Są ok, czy wydłużamy, czy skracamy?
0: Takie same.
1: Takie same, czyli są ok. No dobra, ja powiem szczerze, że gdybym ja mogła coś dopisać do szkolnych regulaminów, to bardzo chętnie wydłużyłabym wakacje. Jednak mimo wszystko. No bo to jest tak.
0: Ja bym dodała albo dwa.
1: Proszę?
0: Ja bym dodała gdzieś tydzień albo dwa.
1: Ach, czyli jednak też byś trochę wydłużyła. No bo to jest tak, że to jest takie słońce, tak pięknie zapraszające nas do tego, żebyśmy spędzali czas ze znajomymi, biegając, bawiąc się, a tymczasem trzeba jeszcze siedzieć w szkolnej ławce. No i myślę, że nasz dzisiejszy gość też z takim rozmarzonym wzrokiem na mnie spojrzał, też byś wydłużyła troszeczkę wakacje.
2: Wakacje zawsze są przyjemne, ale pamiętajmy, że szkoła też powinna być przyjaznym dla nas miejscem i powinniśmy o to postulować.
1: Otóż to, dlatego my dzisiaj uzupełniamy ten regulamin szkolny o takie różne nasze postulaty. Bardzo pięknie, Łucjo, dziękuję Ci za to, że do nas zadzwoniłaś i podzieliłaś się swoją opinią, swoim zdaniem, swoimi opowieściami szkolnymi. No i oczywiście nie pożegnam się z Tobą bez pozdrowień. Kogo masz ochotę dzisiaj pozdrowić?
0: Mamę, tatę, cały świat, całą rodzinę i wszystko.
1: No i my się do tych pozdrowień oczywiście przyłączamy i Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, kolorowego, uśmiechniętego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Pa.
1: No i wiesz co, tak sobie pomyślałam, Joasiu, że to wszystko, o czym wspomniała nam Łucja, jest bardzo ważne. I jeszcze o wielu takich kwestiach, tych prawach, tych artykułach, które tutaj gdzieś w trakcie naszej rozmowy się pojawiły, artykułach pochodzących oczywiście z jednego z najważniejszych dokumentów na świecie, czyli z Konwencji o prawach dziecka, będziemy sobie rozmawiać. Ale może w ogóle...
2: To ja jeszcze Ci tylko wtrącę jedną ciekawostkę, dwie ciekawostki odnośnie konwencji.
1: A, poczekałaś na mój oddech.
2: Tak, wyczekałam. Dwie ciekawostki na temat konwencji. Polska była jednym z pierwszych narodów wnioskujących o powstanie takich zestawu praw dzieci, bo już w 78 roku, czyli ile? No... Ponad 40 lat temu polski prawnik zaczął pracę nad pierwszym projektem takiego zestawu praw dziecka. A druga ciekawostka na temat konwencji, jest to najszerzej przyjęty dokument w historii ludzkości, czyli najwięcej krajów, państw na świecie podpisało, uznało ten dokument jako obowiązujący.
1: Niesamowite. A to rzeczywiście prawie 50 lat już będzie miał ten dokument niebawem. Tym bardziej nie powinniśmy zapominać o jego istnieniu, tylko podkreślać, że to, co się w nim znajduje, to nie traci na wartości z czasem. Nie zapominamy
2: jest
1: o tym.
2: Jest wciąż bardzo aktualne i wciąż spotykamy się z prawami dziecka na każdym kroku. W szkole, w domu, w przychodni u lekarza, w samolocie, na wakacjach, wszędzie. Zawsze mamy prawa i one są dla nas, dane nam na zawsze.
1: Tak sobie pomyślałam, że te prawa dzieci są wszędzie tam, gdzie sięga nasz wzrok, zatem nie odwracajmy tego wzroku, gdy prawa te nie są przestrzegane. Jednak byśmy mogli tak naprawdę dokładnie o nich rozmawiać. Wszyscy, i mali, i duzi, i ci, co mają niewiele lat, i ci, co mają bardzo dużo lat, to musimy wiedzieć, czym są te prawa dziecka.
2: Dokładnie tak. I musimy wiedzieć i musimy naprawdę słuchać siebie nawzajem.
1: Jeżeli mielibyście ochotę zabrać głos oczywiście w naszej rozmowie i powiedzieć, czym dla Was są prawa dziecka, to śmiało dzwońcie. Bardzo chętnie wsłuchamy się w Wasze zdanie.

0: mają dzieci.
1: No właśnie, jakie prawa mają dzieci? Bardzo jestem ciekawa, czy osoby, które dołączyły do naszej rozmowy, mają jakieś swoje ulubione dziecięce prawa. Razem z nami Hela, cześć. Ten uśmiech to było cześć. I Franek.
2: Hej.
1: Powiedzcie mi, proszę, czy wy rzeczywiście macie swoje ulubione prawa związane z prawami dziecka? Franek?
2: Szczerze nawet nie wiem.
1: Nie masz swojego ulubionego prawa?
2: No, ale jest takie, które trochę, jak go czytam, to ciągle go nie rozumiem jakby.
1: A no to słuchaj.
3: A jakie to prawo?
1: To możemy dzisiaj właśnie spróbować je wyjaśnić.
2: I artykuł 37.
1: Artykuł 37. Joasiu, co to za artykuł?
3: Dzieci, które... To jest artykuł... Dzieci, które zostały oskarżone o łamanie prawa, nie

0: powinny być pozbawiane życia, torturowane, okrutnie traktowane, dożywotnio więzione lub więzione razem z dorosłymi. To jest bardzo trudne prawo do zrozumienia. Myślę, że dlatego, że żyjemy w takim kraju, w którym nam to w zasadzie nie grozi. Natomiast są różne kraje, gdzie dzieci odpowiadają za każdy zły uczynek, nie tylko tym, że rodzice im pogrożą palcem, czy powiedzą niemiłe słowa, ale takie, gdzie dzieci mogą być karane przez sąd i mogą być zamknięte w więzieniu, i my jako UNICEF Polska również takimi prawami się zajmujemy i wspieramy dzieci w takich sytuacjach. Robimy wszystko, żeby to się nie powtarzało, tak, żeby takie prawo nie obowiązywało nigdzie na świecie. Natomiast tutaj w Polsce możesz się w ogóle o to prawo nie bać, bo naprawdę jesteś tutaj bardzo bezpieczny.
1: Hela, a ty masz takie prawo, jeżeli chodzi o prawa dzieci, które jest twoim ulubionym, albo tak jak Franek wzbudza twoją ciekawość lub wątpliwości?
2: Jak się zastanawiam, to myślę, że moje ulubione prawo to jest traktowanie dziecka sprawiedliwie. Nie widziałam tego teraz, ale wcześniej zauważyłam i mi się spodobało.
0: A co ci się w nim tak najbardziej spodobało?
2: Że dzieci też mogą mieć sprawiedliwość, że na przykład jak...
0: Dzieci powinny być traktowane sprawiedliwie. Macie do tego prawo.
1: No w jakiej sytuacji na przykład?
2: No na przykład kiedy...
1: Kiedy jesteś posądzana o kłamstwo, a wiesz, że nie kłamiesz, ale nie wiem, ktoś dorosły albo ktoś inny twierdzi, że kłamiesz i tak czeka cię kara, tak?
2: Tak, właśnie wtedy to jest niesprawiedliwe i właśnie dlatego najbardziej lubię to prawo, a też mam inne, które lubię, tak, podobają mi się i...
1: I jakie to jest? Który to jest artykuł? Jakie to prawo?
2: No, nie umiem powiedzieć ich teraz, ale wiem, że mi się podobają. Na przykład tutaj ochrona w czasie wojny.
1: O, ja słyszę, że wy bardzo poważne tematy poruszacie i ja się bardzo cieszę.
0: Ja jestem bardzo zaskoczona
1: taką powagą tematów. Bo od tego dokładnie jest nasz cykl. Tak, faktycznie. Słuchajcie, my dzisiaj jednak będziemy się skupiać na prawach dzieci dotyczących szkoły. Tym bardziej się cieszę, że jesteście z nami, no bo kto zna lepiej szkołę z perspektywy ucznia, jak nie sam uczeń.
0: Ale ja chciałam powiedzieć, że prawo, o którym wspomniała Hela, tak naprawdę uwzględnia też podstawowe prawo dzieci w szkole, czyli prawo do bycia wysłuchanym. Jeżeli jakaś sprawa dotyczy bezpośrednio mnie, mam prawo, żeby ktoś mnie wysłuchał. Nawet powinnam oczekiwać, że dorosły wysłucha moich argumentów.
3: Dlatego, no bo słyszałam, że w jakiejś szkole, jak coś dziecko zarobi, to w sensie pani mówi, że to ono, koniec, kropka.
1: Bez żadnej dyskusji, bez prawa do obrony, bez prawa do sprawiedliwości.
3: Tak.
1: Och, no to rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ważny wątek. Słuchajcie, ale ja chciałam się dowiedzieć, dlaczego wy dopiero teraz do nas dołączyliście? Audycja się o godzinie 15 zaczęła.
3: No bo wracaliśmy ze szkoły.
2: I potrzebowaliśmy czasu, żeby z niej wrócić.
1: Ach, no tak, rozumiem. No i też pewnie prawo do odpoczynku troszeczkę zostało przez was wykorzystane. Udało się odetchnąć. No to super, to ja się bardzo, bardzo cieszę.
2: Nauka najważniejsza.
1: O, Hela, tak? To bardzo ciekawy teraz punkt poruszyłaś, bo idealnie nas to podprowadziło do tego, o czym chciałabym porozmawiać, a mianowicie do prawa, do edukacji nawiązuje tutaj, czyli do artykułu znajdziecie szybciutko w waszych konwencjach, który to jest artykuł to ja wam podpowiem. 28. Prawo do edukacji, dostęp do edukacji. Co to właściwie jest ta edukacja? Hela, masz jakiś pomysł?
2: To chyba jest, że dziecko ma prawo się uczyć w szkole, ma prawo chodzić do szkoły i powinno

0: No.
1: Franek, coś chcesz dodać do tego?
0: Że każde dziecko powinno, nawet jeśli nie znalazło się takiej szkoły, które by się chciało, to istnieją też szkoły, które są bezpłatne i można tam chodzić. Państwo je organizuje.
2: Państwo bądź organizacje humanitarne, bo pamiętajmy, że są dzieci, które żyją w strefach wojny na przykład i dbamy o to, żeby ich prawo do edukacji mimo konfliktu pomiędzy, nazwijmy to, dorosłymi i krajami, nie było im odebrane, żeby nadal mieli możliwość uczenia się. Natomiast ja bym chciała jeszcze dodać coś do tego, że prawo edukacji to nie jest tylko prawo dochodzenia do szkoły, natomiast przede wszystkim ta szkoła musi być bezpieczna dla was. Wy się musicie tam dobrze czuć i musicie mieć poczucie bezpieczeństwa.
1: A ja mam takie pytanie i bardzo jestem ciekawa, jak wy na nie odpowiecie, a zwłaszcza ty, Joasiu. A mianowicie jest coś takiego jak obowiązek szkolny. No i teraz, jak ma się prawo do edukacji do obowiązku szkolnego? No bo prawo to nie obowiązek.
2: Właśnie to chciałam powiedzieć, że prawo do edukacji to nie znaczy, że uczeń nie ma obowiązków. Wszystko tu musimy sobie wypośrodkować. Są, jakby też musimy myśleć o tym, że tak naprawdę edukacja jest przywilejem dla nas. Jeśli mamy dostęp do edukacji, to naprawdę jesteśmy szczęśliwcami. Natomiast dziecko ma też obowiązki.
1: No właśnie, i tutaj dochodzimy troszeczkę do sedna sprawy, bo to jest bardzo ważne, byśmy sobie to rozgraniczyli, bo no właśnie, czy jeżeli nauczyciel robi coś, z czym wy się nie do końca zgadzacie, to znaczy, że łamie wasze prawa, jak myślicie?
0: Niekoniecznie, nie zawsze. Możliwe też jest, że na przykład my jesteśmy zmęczeni i chcemy wyjść na dwór, ale jakby trochę musimy też zrobić lekcje, które musimy zrobić, by się uczyć dalej.
1: Otóż to. I to, co czasami wydaje nam się złośliwością ze strony nauczyciela, nie jest złośliwością, tylko po pierwsze jest jego pracą, a po drugie ma działać na naszą korzyść. Franek, zgadzasz się z tym, czy masz zupełnie inne zdanie?
0: Mam zupełnie inne zdanie.
1: No to ja bardzo chętnie się w nie wsłucham.
0: Ja może stanę tak trochę po tej stronie uczniów.
1: Bardzo proszę.
2: Super.
0: Że może i to nie jest złośliwość, ale gdy nauczyciel widzi, że dzieci potrzebują oddechu, a na przykład jest przerwa i następna lekcja będzie w zasadzie przed obiadem, więc można na takie 15 minut wyjść. Wszyscy co chwilę, co sekundę w zasadzie chcą pytać, ale nie mogą, no bo wiedzą, że jak będą pytać, to nie zostaną wysłuchane.
1: Ja tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście to też jest taki bardzo ważny apel, że kiedy jest koniec lekcji, to nie powinno się zadawać dodatkowych rzeczy do zrobienia, tylko dokończyć je po prostu po przerwie, na kolejnej lekcji, a ta przerwa rzeczywiście niech zostanie takim momentem do odpoczynku. Moi drodzy, dzisiaj w Radiowej Świetlicy rozpoczęliśmy nowy cykl, cykl pod tytułem...
3: Jakie prawa mają dzieci?
1: Pierwszy temat, który poruszamy, to oczywiście szkoła. Jeżeli macie ochotę podzielić się z nami waszymi przemyśleniami w tym temacie, śmiało dzwońcie. 22 645 2055. Wracamy do was za chwil kilka minut.

0: Och tak, pychotka po prostu, Miodzio, ja bardzo, ale to bardzo bym chciała, by w regulaminie szkolnym znalazło się takie prawo, żeby jeden z dni szkolnych był dniem czekolady. Co wy na to? Też byście tak chcieli, Franek?
1: Chciałbym, żeby w szkołach, no czasami nie ma takiego prawa, spraw, że właśnie nie można przynosić słodkich rzeczy, a właśnie chciałbym zmienić to prawo, takie zniwelować.
0: Żeby po prostu każdy mógł sobie przynieść do jedzenia to, na co ma ochotę, nawet jeżeli to jest słodkość.
1: Tak, tabliczka czekolady.
0: O! Tabliczka, wolność dla tabliczki czekolady. Hela?
2: Można też zrobić tak, bo nasza pani akurat ma tak, że jak rodzice nam to dają, to możemy to zjeść.
0: Aha, nie ma problemu. Ale na podwieczorki zdarza się czekolada?
2: Na podwieczorek raz tylko w Dzień Dziecka.
0: O! No to chociaż raz, to słuchajcie, a gdyby taki Dzień Dziecka był, słuchajcie, co tydzień, to dopiero by było.
3: A ja mam pytanie, a podzielilibyście się z innymi dziećmi taką tabliczką czekolady?
1: Moja tabliczka.
0: No jakby każdy przynosił swój, no bo nie wszyscy, prawda,
3: a jakby ktoś nie miał?
0: Mogą lubić dany smak. No właśnie, a jakby ktoś nie miał?
2: Ja bym mogła, tylko że musiałabym się upewnić, że nie ma na przykład alergii na orzechy, a to by była czekolada orzechowa.
3: Czyli prawo do zdrowia kolegi bądź koleżanki.
0: Albo zawsze można mieć zapas, prawda? Zapasową tabliczkę na takie sytuacje. Hela i Franek, czyli wasi przedstawiciele, wasi rówieśnicy, są dzisiaj razem z nami w radiowej świetlicy, bowiem rozpoczęliśmy cykl. Pamiętacie, jak nazywa się nasz cykl?
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: Dokładnie. Jest z nami także Joanna Sokołowska z UNICEF Polska, która na najróżniejsze, jak się okazuje, wcale niełatwe pytania zarówno naszych gości w studiu, jak i słuchaczy odpowiada. A właśnie, jeżeli chodzi o słuchaczy, to ktoś się tutaj do nas dodzwonił. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A kto to jest? Kim ty jesteś? Jak masz na imię?
4: Basia.
0: Dzień dobry, Basiu. Ile masz lat?
4: Mam 9 lat, a niedługo skończę 10.
0: Och, no to też jesteś zaprawiona w szkolnych bojach. No i powiedz, jak tam u ciebie wygląda sytuacja z prawami dzieci? Są przestrzegane?
4: Tak.
0: A jakie prawo według ciebie, prawo dziecka, jest najważniejsze?
4: Żeby chodzić do szkoły.
0: O, to jest tak, to jest bardzo ważne prawo i rzeczywiście wokół niego my dzisiaj sobie rozmawiamy i najróżniejsze wątki poruszamy. Takie, mam, wiecie co, nawet wrażenie, że cała szkoła, tak wiecie, teraz wyobraźmy sobie, że cała szkoła jest prawem do edukacji i my tak z każdej strony tę szkołę, czyli to prawo do edukacji, oglądamy, przyglądamy się temu i poruszamy różne takie elementy, czyli tak naprawdę te cegiełki, z których to prawo do edukacji, czyli szkoła, jest zbudowane. No ale zapewne coś by się zmieniła, Basiu, w tych prawach dzieci, jeżeli chodzi o szkołę, gdybyś mogła. Czy nie? Czy nic byś nie zmieniała?
4: Zmieniała.
0: A co byś pozmieniała?
4: Żeby wakacje trwały tyle, ile rok szkolny, a rok szkolny tyle, ile wakacje.
0: No to powiem ci, byłoby wyzwanie dla wszystkich nauczycieli, by w

0: 2 miesiące przekazać całą wiedzę, której uczycie się przez 10 miesięcy, ale z drugiej strony, słuchajcie, jest takie powiedzenie, chcieć to móc.
1: A co z prawem do odpoczynku w te 2 miesiące?
0: Och.
1: Jak odpocząć przy takiej dawce wiedzy?
0: No tak, bo wtedy to 7

0: na to?
1: Okej. Okay.
0: To byłby dobry kompromis?
1: Tak.
0: Och, no i proszę bardzo, i to jest najfajniejsze, i to najbardziej cenię sobie w naszych słuchaczach, że zawsze chcą się dogadać. A kompromisy to wcale nie są takie łatwe, bo czasami jest tak, dokładnie, że chcemy postawić na swoim, tupiemy nogą i koniec, kropka.
2: I tu znowu wracamy do praw i obowiązków. Pamiętajmy, że prawo do bycia wysłuchanym, prawo do wyrażenia własnej opinii nie oznacza, że zawsze postawimy na swoim. Naszym prawem jest to, żeby ktoś nas wysłuchał, żeby uwzględnił w podejmowanych decyzjach nasze słowa, ale nie zawsze oznacza, że wszystko, co opowiemy, o co będziemy postulować, zostanie w 100% uznane.
0: I to jest bardzo ważne i musimy o tym także pamiętać. Basiu, pięknie ci dziękujemy, że do nas zadzwoniłaś. Teraz czas oczywiście na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tatę, mamę, Wicza i panią Martę.
0: A którą panią Martę?
1: Tą, którą teraz idę na trening.
0: Och, no to super, pozdrawiamy, oczywiście. Ja w ogóle tak sobie myślę, że możemy wszystkie Marty pozdrowić, bo ja pomyślałam o Marcie Kawalec, która jest dziennikarką Polskiego Radia Dzieciom, o Marcie Hoppe, która wkroczyła do studia i przysłuchuje się naszej bardzo ważnej rozmowie. Basiu, piękne pozdrowienia. Przyłączamy się do nich oczywiście i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, fantastycznego popołudnia. Zostań z nami do godziny 17. Pa, pa, pa!
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dokładnie. Słuchajcie, a ja, drodzy goście, w studiu Polskiego Radia Dzieciom, a właściwie w naszej radiowej świetlicy, mam dla was zadanie. Mam nadzieję, że jesteście na nie przygotowani, bo czas na sprawdzenie kilku szkolnych przekonań. No bo czasem coś słyszymy od kolegi, od koleżanki, albo nawet od starszego rodzeństwa. No i to jest tak, że niby wszyscy o tym wiedzą, ale nie do końca tak jest, a czasami to jest może po prostu legenda. Sprawdźmy zatem, jak to jest z tymi prawami dziecka i od czego to zależy. Oto pierwsze zdanie, bardzo jestem ciekawa, co wy na to. Jeśli mam prawo do własnego zdania, to mogę powiedzieć nauczycielowi wszystko, co tylko chcę. Franek?
3: Z jednej strony tak, a z drugiej nie.
0: No to prawda czy mit?
3: Chciałbym, żeby była prawda.
0: Czyli mit.
3: Mit.
0: Jak to jest, Jasiu?
2: No mit, absolutnie. Mogę powiedzieć to, co czuję, to, z czym się nie zgadzam, ale zawsze z poszanowaniem drugiej osoby i jej godności.
0: O.
2: Czyli nigdy nie mogę przekraczać jej granic, nie mogę powodować, żeby się źle czuła.
0: Hela, teraz dla ciebie. Zdanie. Uczeń ma prawo poprosić dorosłego o pomoc, jeśli dzieje mu się coś złego. Prawda czy mit?
4: Prawda.
0: Jak myślisz? Dlaczego?
4: Ponieważ gdy na przykład dziecko ma z czymś problem, stresuje się lub ma ranę, to może poprosić dorosłego lub nauczyciela, żeby mu w tym pomógł.
0: Joasiu?
2: A nawet powinno poprosić nauczyciela, bliską, dorosłą osobę, której ufa.
0: Franek, teraz dla ciebie zdanie. Prawa dziecka są ważne także wtedy, gdy dziecko zrobiło coś niezgodnego z zasadami. Czyli jeżeli dziecko zrobi coś niefajnego, to i tak należy przestrzegać jego praw. Prawda czy mit?
3: To jest idealne z artykułem numer 40.
0: Och, zerkamy do naszej konwencji o prawach dziecka. Dzieci naruszające prawo. Och, myślę, że to jest trochę bardziej rozbudowany artykuł, ale jak to jest, Jasiu, rzeczywiście?
2: Myślę, że artykuł 40 się w to wpisuje, natomiast mówimy o takich bardzo codziennych sytuacjach i absolutnie nauczyciel w każdej sytuacji powinien

0: uwzględniać nasze prawa. Nawet jeżeli z nim dyskutujemy, z czym się nie zgadzamy, zawsze nasze prawa i nawet jeżeli zrobiliśmy coś złego, coś nieprzystającego uczniowi, zawsze kara musi uwzględniać nasze poczucie godności, bezpieczeństwa. Zawsze, nie może nigdy wpływać na to, żebyśmy my się źle poczuli
1: albo żeby
0: w tej
1: nas
0: sytuacji.
1: Upokarzało, tak.
0: Albo nas upokarzało.
1: Czyli prawda, tak? No to ostatnie zdanie dla Heli. Uwaga, uwaga, uwaga. Prawa dziecka oznaczają, że dziecko może robić w szkole, co tylko sobie zapragnie.
2: Nieprawda.
1: Jak to, Joasiu?
0: No nieprawda, bo ma prawa i obowiązki, o których rozmawialiśmy. Dzieci w szkole są oczywiście po to, żeby się uczyć, rozwijać swoje talenty, budować relacje z rówieśnikami i budować przyjaźnie. Natomiast również są po to, żeby się uczyć, żeby co jest ich obowiązkiem w pewnym sensie.
1: Otóż to, moi drodzy, i w ten oto sposób kończymy pierwszą część naszej dzisiejszej rozmowy o prawach dzieci w szkole. Koniecznie zostańcie z nami, bo skoro była pierwsza część, to będzie i druga. Ale to już po godzinie 16:00.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Stęgar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Wicelont! Ster prawo, prawo!
1: Prawo? Ster na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
1: Na jazdce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy i nasze kaneloni ze szpinaczem.

0: 8 jest gotowe.
1: Pychotka?
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu Misiowo-Smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja. Radiowa świetlica.

0: No i wracamy do naszej radiowej świetlicy i naszego cyklu.
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: Dzisiaj rozmawiamy o prawach dziecka w szkole, a razem z nami jest Joanna Sokołowska z UNICEF Polska oraz Hela i Franek, czyli wasi rówieśnicy. Przypominam także nasze dzisiejsze pytanie dnia. Jeżeli macie ochotę na nie odpowiedzieć, to śmiało możecie do nas dzwonić 22 645 2055, a pytanie dnia brzmi następująco. Gdybyście mogli dodać do szkolnego regulaminu jakąś jedną zasadę, która do tej pory nie obowiązywała, to co to by było? Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami. Do tej pory pojawiła się propozycja wydłużonej przerwy między lekcjami i wydłużonych wakacji. Ja dorzuciłam od siebie także możliwość jedzenia czekolady w konkretne dni w tygodniu, a nasz gość z kolei dorzucił prawo do wysłuchania wszystkich dzieci, bo choć jest to bardzo ważne prawo, no to niestety w żadnym regulaminie szkolnym zapisanym nie jest, a powinno. 22 645 2055, śmiało dzwońcie.

0: A my wracamy już do Was. Wracamy oczywiście w związku z naszą audycją Radiowa Świetlica i nowym cyklem, który dzisiaj wystartował. Moi drodzy goście w naszym studiu, pamiętacie, jak nazywa się ten cykl?
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: Otóż to i my

0: Z jednej strony poszukujemy odpowiedzi na to pytanie, ale z drugiej strony przypominamy sobie te prawa, bo to nie jest tak, że one nie istnieją. Albo to nie jest tak, że nikt nigdy wcześniej się nad nimi nie zastanawiał, bo tak jak już nasz dzisiejszy gość, ekspert w tym temacie, Joanna Sokołowska z UNICEF Polska opowiadała, to konwencja o prawach dziecka jest tym najważniejszym dokumentem, który zbiera te najróżniejsze artykuły, paragrafy i wiecie co? I my teraz sobie właśnie na ten temat troszeczkę porozmawiamy. No bo poznaliśmy już jedno prawo, tak? Jeżeli chodzi o szkołę, bo dzisiaj podczas naszego radiowego spotkania to szkoła jest tym głównym tematem w związku z prawami dzieci. To teraz dorzućmy sobie jeszcze kilka takich artykułów i dzięki temu stworzymy, ale słuchajcie, wymyśliłam. Wiecie co stworzymy? Stworzymy szkolny zestaw praw. I dzięki temu wszyscy nasi słuchacze od dzisiaj doskonale będą wiedzieli, które artykuły są im niezbędne do tego, by mieć wiedzę związaną z ich prawami w szkole. Znacie artykuł 12? Hela, widzisz go?
1: Tak.
0: A mogłabyś przeczytać?
1: Tutaj, jak widzę, jest napisane... Artykuł 12 tutaj... Dzieci mają prawo do swobodnego wypowiadania się w sprawach, które ich dotyczą. Dorośli powinni słuchać dzieci i traktować ją poważnie.
0: Czyli takie prawo do wyrażania własnego zdania. Myślisz, Franek, że to jest ważne prawo?
2: No, ale w niektórych szkołach jest ono łamane.
0: A, to na pewno, Joasiu.
3: To się zdarza, na pewno się zdarza, dlatego musimy wiedzieć, jakie mamy prawa na co dzień, żeby się ich domagać, żeby móc też oczekiwać od dorosłych, że będą ich przestrzegać.
2: Ale co jeśli taki nauczyciel, że my powiemy mu, a on nas nie będzie traktować poważnie.
0: Ale super, wiesz, bo ja mam przykład właśnie takiej sytuacji i bardzo jestem ciekawa, co tutaj wspólnymi siłami uda nam się wymyślić, bo taką sobie sytuację wyobraziłam, że klasa ma wspólnie zdecydować, jak spędzi popołudnie, no i kilkoro uczniów ma pomysły, a kilkoro nie ma, a kilkoro w ogóle nie jest pytanych o ich zdanie, a tak naprawdę to ostatecznie decyzję podejmuje nauczyciel.
3: No to mamy absolutnie przypadek łamania praw dziecka, bo waszym prawem jest mówienie o tym, co, jak byście chcieli spędzić ten czas we własnym gronie i nauczyciel powinien wysłuchać waszych apeli. I na koniec, nawet jeżeli nie będziecie robić tego, czego oczekiwaliście, że będziecie robić, nauczyciel powinien wam powiedzieć, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Co wpłynęło na taką decyzję?
0: Ale właśnie, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałaś teraz, bo od razu wpadło mi do głowy takie pytanie, czy wysłuchanie dziecka oznacza, że dorosły musi zrobić dokładnie to, czego on chce?
3: Nie. Dziecko musi, dorosły, nauczyciel w tym przypadku, musi wysłuchać dziecka, ale musi podjąć decyzję najlepszą dla dziecka, najbezpieczniejszą, zapewniającą właśnie dziecku to bezpieczeństwo.
0: I to jest bardzo ważne. Tym bardziej, że bezpieczeństwo to jest taki kolejny punkt, kolejny artykuł, między innymi o nim właśnie mówi, do którego teraz chciałabym nawiązać, a mam tutaj na myśli artykuł 2. Franek, przypomnisz nam, co to za artykuł?
2: Ochrona przed dyskryminacją, ale ja w ogóle nie wiem, co ja czytam.
0: Co to takiego ta dyskryminacja?
3: Dyskryminacja, czyli nikt nie może być gorzej traktowany ze względu na płeć, ze względu na pochodzenie, niepełnosprawność, bądź ze względu na język, którego używa. Każdy z nas jest

0: inny i każdy jest równy. Każdy ma takie same prawa.
1: Czyli tutaj, jeżeli ktoś w naszej klasie, nie wiem, pochodzi z innego kraju, to nie znaczy, że ma mniejsze prawa niż my, jeżeli przebywamy w naszym państwie.
0: Dokładnie tak.
1: No dobra, a co my, a właściwie nasi słuchacze i nasi młodzi goście mogą zrobić, kiedy widzą, że ktoś właśnie przez to jest wykluczany?
0: Po pierwsze, możemy się zgłosić do zaufanej dorosłej osoby, do nauczyciela, do pedagoga szkolnego, do dyrektora, bądź rodzica i poprosić o pomoc. Po drugie, możemy wesprzeć tą osobę i przeciwstawić się grupie dzieci, które dyskryminują właśnie tą osobę.
1: I to jest bardzo ważne. Wiecie dlaczego jest to szczególnie ważne? Dlatego, no, takie jest moje zdanie, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak do końca potoczy się nasze życie i kiedyś to my możemy być tak samo traktowani jak ta osoba. Dlatego należy po prostu reagować i nikt od was, od dzieci, nie oczekuje, że będziecie od razu tutaj szli na te przysłowiowe barykady i walczyli o tym, ale oczywiście od tego też są nauczyciele, od tego są pedagodzy, psycholodzy szkolni, by was w takich rzeczach wspierać.
0: I rodzice.
1: I rodzice oczywiście przede wszystkim, jak najbardziej. A dlaczego o tym mówię? No też z drugiego powodu. Pierwszy ten, o którym już powiedziałam, ale drugi jest taki, że takie wykluczanie, robienie komuś na złość, robienie komuś przykrości może prowadzić do czegoś bardzo, bardzo niebezpiecznego, a mam tutaj na myśli przemoc. No i tutaj kolejny artykuł mamy. Artykuł 19. Joasiu, przeczytasz?
0: Artykuł 19. Już czytam, jak tu mamy zapisane w konwencji. Władze mają obowiązek chronić dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem i zaniedbaniem ze strony opiekunów. Czyli my jako dorośli, jako też przedstawiciele państwa, kraju naszego, musimy być uważni na bezpieczeństwo każdego i dobrostan każdego dziecka. Natomiast ja jeszcze chciałam, Marta, nawiązać do tego, do praw dziecka i do tego, że dzieci muszą też znać swoje prawa, muszą wiedzieć, jakie te prawa są, właśnie po to, żeby również wiedzieć, gdzie szukać pomocy.
1: A,
0: i
1: właśnie.
0: Kiedy szukać pomocy.
1: Tak. A słuchajcie, a czy takie proszenie dorosłego o pomoc to jest łatwa sprawa, czy nie do końca?
2: Nie, no bo czasami rodzic tak ignoruje dziecko, że co one mówi, a nieważne.
1: A co tam te dzieci wiedzą?
0: A jeżeli rodzic ignoruje, to co wtedy możesz zrobić jeszcze?
2: Zadzwonić pod...
1: Do babci.
2: Zadzwoń do babci.
0: A możesz też poprosić wychowawcę albo pedagoga szkolnego, albo na przykład zapukać do drzwi pani bądź pana dyrektora szkoły i powiedzieć, że jest taka sytuacja, a nie inna.
2: A w rodzinie na przykład taka sytuacja, czy w szkole?
0: W każdym przypadku. Niezależnie od tego, czy twoje prawo jest łamane w szkole, w przedszkolu, na ulicy, czy w domu, wszędzie, zawsze masz prawa i zawsze każdy dorosły powinien zareagować i zaopiekować tą sprawę.
3: Trochę nie rozumiem, bo jak jest się w domu i zdarzy się taka sytuacja, że dorosły cię ignoruje, że coś cię boli lub coś takiego, a ty krzyczysz, mówisz, a on tylko tak, tak, możesz. No to nie rozumiem, jak masz wyjść z domu i pójść do szkoły?
1: Żeby poprosić nauczyciela o pomoc.
0: Zawsze możesz poprosić drugiego rodzica w domu, jeśli jest, a jeżeli czujesz, że naprawdę sytuacja zagraża twojemu życiu, albo czujesz się naprawdę bardzo, bardzo zagrożona, to zawsze możesz sięgnąć po telefon i zadzwonić.
1: Pamiętacie pod jaki numer?
3: 112.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie tak.
1: Słuchajcie, kiedy mówimy o tym naszym szkolnym zestawie praw, to jeszcze jedno prawo przychodzi mi do głowy i myślę, że troszeczkę już na ten temat sobie rozmawialiśmy, ale jak najbardziej powinno ono tutaj wybrzmieć i jest to artykuł 31, czyli prawo do

0: odpoczynku, czasu wolnego i zabawy. Co wy na ten temat myślicie, Hela?
1: Ja lubię się bawić i też prawo to dotyczy też myślą szkoły, ponieważ jak jest się w szkole, to też trzeba się bawić i wyjść na przykład na dwór i pobawić się w jakąś zabawę, na przykład pograć w piłkę, jak się woli.
0: Franek, a jeżeli nauczyciel mówi, że nauka może być też przez zabawę i wykorzystuje zabawę do tego, byście się uczyli, to jest okej?
2: Nie.
0: Dlaczego?
2: Nie dlatego, no bo to jest łączenie dwóch rzeczy, które są zupełnie inne. Czyli... To jest łączenie rzeczy, która jest taka ludzka, taka, którą człowiek potrzebuje, i rzeczy, której człowiek nie potrzebuje.
3: A myślisz, że uczenia się człowiek nie potrzebuje?
2: Człowiek by się sam nauczył na swoich doświadczeniach.
0: No, powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawy punkt widzenia. Ale tak naprawdę, Jasiu, co to oznacza? Prawo do odpoczynku, do czasu wolnego, do zabawy?
3: To oznacza, że każde dziecko, oprócz tego, że powinno chodzić do szkoły i uczyć się i rozwijać, ma również prawo do tego, żeby sobie poleżeć, pobawić się, poczytać książkę, robić to, na co ma w danym momencie ochotę. Ma również prawo, nie wiem, uczestniczyć w zajęciach teatralnych, zajęciach sportowych, naprawdę zająć się sobą i tym, co nam sprawia przyjemność.
0: Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba nasz szkolny zestaw praw. To jest też taki wątek, do którego, myślę, warto wracać. Jeżeli nasi słuchacze dopiero teraz do nas dołączyli, to spokojnie, audycja będzie oczywiście do odsłuchania na naszej stronie internetowej i tam będziecie mogli sobie co jakiś czas te wszystkie prawa przypominać.

0: choć to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kit.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu, gdzie

0: zarzuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w luz zarzuć to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w luz zarzuć to fakt.

Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy rozmawiamy o prawach dzieci, ale nie w jakimś dziwnym miejscu, tylko w miejscu, w którym dzieci bardzo, ale to bardzo dużo czasu spędzają, czyli o prawach dzieci w szkole. No i bardzo jestem ciekawa, czy to właśnie w tym temacie, a może w temacie naszego pytania dnia, albo jeżeli chodzi o zestaw szkolnych praw, dodzwonił się do nas. No właśnie, kto się do nas dodzwonił? Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? No, coś tutaj się, jakiś nam chochlik telefoniczny wdarł, więc moi drodzy, ja przypominam jeszcze raz numer telefonu do nas 22 645 20 55. To jest numer, z którego jak najbardziej możecie korzystać, jeżeli macie ochotę powiedzieć nam o tym, jak wygląda w waszej szkole przestrzeganie praw dziecka. Czy któreś prawo wymaga jednak tego, by przypominać o nim dorosłym? Czy może wszystkie prawa są idealnie przestrzegane? A może macie ochotę odpowiedzieć na nasze dzisiejsze pytanie dnia? A brzmi ono następująco. Gdybyście mogli dodać do szkolnego regulaminu jakąś jedną zasadę, która jeszcze nie istnieje, to co to by było takiego? 22 645 20 55, śmiało dzwońcie.

0: sprawa. Mają dzieci.
1: Tak właśnie nazywa się nowy cykl w Polskim Radiu Dzieciom, który powstał przy współpracy z UNICEF Polska, a polega on na tym, że raz w miesiącu będziemy wgryzać się w wasze prawa, w prawa dzieci. Zaczynamy. No, od czego moglibyśmy we wrześniu zacząć? Oczywiście od szkoły. Ale zanim powrócimy tutaj do naszych rozważań i rozmów na temat szkolnych praw, to chciałabym się dowiedzieć, co na ten temat wie Lilka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Lilko, ile ty masz lat?
2: 7.
1: 7, czyli ty w tym roku poszłaś do pierwszej klasy.
2: Tak.
1: No i jak to w tej twojej szkole wygląda? Przestrzegane są prawa dzieci?
2: Tak.
1: O, to super! A czy coś szczególnie zwróciło twoją uwagę? Musiałabyś się chwilę zastanowić, co?
2: Tak.
1: No to ty się nad tym zastanawiaj, a ja od razu podpytam się, czy chciałabyś odpowiedzieć na nasze pytanie dnia.
2: Tak.
1: No właśnie, tak. Właśnie. To jakie prawo chciałabyś, by zostało dopisane do szkolnego regulaminu?

0: regulaminu?
1: Że dzieci nie mają prawa być inne.
0: O, proszę, i to jest ta ochrona przed przemocą, o której rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że większość regulaminów szkolnych ma chyba taki zapis. Joasiu, jak to wygląda?
2: Tak myślę, tak powinno być.
0: Mm-hmm, ale no, jeżeli tak nie jest, to oczywiście jest to bardzo ważny punkt, który zdecydowanie we wszystkich szkołach i szkolnych regulaminach powinien być przestrzegany. Także pięknie ci dziękuję, że o tym jeszcze raz powiedziałaś. A gdybyś miała wymyślić taki trochę bardziej szalony punkt, to co to by było?
1: Ja bym chciała, żeby w regulaminie było, że dzieci mają prawo, że dzieci mają prawo robić gwiazdy.
0: O! No wow, proszę.
2: Piękne, piękne prawo.
0: No myślę, że spowodowałoby wiele uśmiechów na dziecięcych buziach. No i super, bo ja powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, kiedy wy się uśmiechacie, bo mi też się od razu buzia cieszy. Lilko, powiedz proszę, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tatę, babcię, wujka, drugiego wujka, krasnoludki, słuchaczy, panią.
0: Dziękuję bardzo.
1: I panią od szkoły.
0: Oczywiście, wszystkich pozdrawiamy, przyłączamy się do twoich pozdrowień, wysyłamy je w świat, by dotarły do adresatów. I ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, uśmiechniętego, kolorowego i wesołego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: A kto tam jeszcze jest z nami?
3: Jagoda.
0: Cześć Jagodo, bardzo słabo cię słyszę. Czy możesz mieć troszkę bliżej buzi telefon?
3: Tak.
0: No to doskonale, teraz już zdecydowanie lepiej. A ty do której klasy chodzisz?
3: Teraz do zerówki dopiero chodzę.
0: Ach, czyli ty przygotowujesz się do szkoły. Ale ta zerówka właśnie to już nie przedszkole, a jeszcze nie szkoła. To co takiego się robi w zerówce?
3: Uczy się pisać i czytać.
0: Czyli takie przygotowanie do szkoły, rozumiem. A twoja zerówka jest już w szkole, do której będziesz chodziła, czy w przedszkolu, do którego chodziłaś?
3: W szkole, do której chyba będę chodzić.
0: Ale to tak sobie myślę, że to w sumie taka zerówka jest fajna, no bo możesz poznać tę szkołę, gdzie jest stołówka, a to jest bardzo ważne miejsce, gdzie są szatnie, prawda?
3: Tak.
0: No i czego ty się już dowiedziałaś? Czy dowiedziałaś się, gdzie jest ta radiowa świetlica, chciałam powiedzieć? Świetlica szkolna?
3: Nie.
0: Jeszcze tego nie wiesz, a widzisz, czyli parę wyzwań szkolnych jeszcze przed tobą. A jakie prawo chciałabyś dopisać do szkolnego regulaminu?
3: Żeby ciągle się bawić.
0: No i to ja rozumiem. A jakiś konkret? W co konkretnie chciałabyś, żebyśmy się bawili wszyscy? W co?
3: Chciałabym, żebyś wszyscy się bawili.
0: No tak, tak, tak, ale w jaką zabawę?
3: W chowanego.
0: W chowanego, super. Przed momentem był berek, teraz chowanego. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Pięknie ci, Jagody, dziękujemy za telefon, za rozmowę. No i oczywiście czas teraz na pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
3: Mamę, tatę, całe polskie radio dzieciom i cały świat.
0: Bardzo pięknie, dziękuję za te pozdrowienia wysłane w naszą stronę. Obiecuję przekazać wszystkim redaktorkom i redaktorom Polskiego Radia Dzieciom. Do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
3: Pa, pa. Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że teraz właśnie troszeczkę skupimy się nad takimi różnymi, poszczególnymi sytuacjami, które w szkole mają miejsce. Czyli bierzemy szkolne korytarze i klasy szkolne pod lupę. Jesteście na to gotowi?
4: Tak.
5: Tak.
0: To była Hela i Franek, a nasz gość...
2: Też jestem gotowa, oczywiście.

0: Cudownie. No to słuchajcie, mamy taką sytuację, bardzo jestem ciekawa, co wy o niej myślicie. Najpierw Hela z Frankiem się wypowiedzą, później tutaj poprosimy o zdanie naszego eksperta, no i sprawdzimy, jak to wszystko wygląda, czy rzeczywiście w tych sytuacjach mają zastosowanie prawa dziecka, w jaki sposób możemy tutaj ewentualnie zrobić coś od siebie, a w jakich momentach jednak musimy poprosić kogoś dorosłego o pomoc. I oto pierwsza sytuacja. Jesteście gotowi? Mhm. No tak. Dobra. Cała klasa dostaje karę za zachowanie jednej osoby. Co ty, Hela, o tym myślisz?
1: To jest niesprawiedliwe, ponieważ to tylko jedna ta osoba, a cała klasa musi to otrzymać karę. Chyba, no bo w niektórych sytuacjach też się nie da, ale zawsze da się znaleźć rozwiązanie. Na przykład jak jedna osoba musi chwilę zostać za karę w szkole, w sensie jak klasa będzie na dworze, to wtedy po prostu może zostać z pedagogiem lub innym nauczycielem.
0: No i tutaj od razu podałaś nam rozwiązanie, konkretny przykład. Super, Franek. A co ty tutaj myślisz o tej sytuacji?
2: No bo tak się dzieje naprawdę w wielu szkołach, ale na WF-ie znamy. Trzeba biegać 3 minuty. Jeśli ktoś zacznie chodzić, dodaje się jedną. Jeśli druga, drugą. No i to jest niesprawiedliwe, że cała klasa musi ponosić karę za jedną osobę, co może spowodować zakwasy i co może być nieprzyjemne w następnych dniach, a później nauczyciel mówi: a dlaczego ty masz te zakwasy?
0: Joasiu, tutaj bardzo ważny temat nam się pojawił, czyli tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej.
3: Tak, no jesteśmy w szkole, w klasie jesteśmy trochę taką wspólnotą. W takiej wspólnocie musimy dbać o siebie nawzajem, tak? Więc gdzieś musimy patrzeć, mieć na względzie to, że jak my się zachowamy, to, że karę może ponieść cała grupa. Oczywiście nauczyciel w takiej sytuacji powinien całej klasie, wszystkim dzieciom wytłumaczyć, dlaczego tak się taką decyzję podjął, taką karę. No ja nie lubię słowa kara, ale takie są konsekwencje zachowania jednej osoby i dlaczego dotyczą wszystkich. To jest moment, kiedy nauczyciel powinien wam wszystko wytłumaczyć, uzasadnić.
0: No to przejdźmy od razu do kolejnej sytuacji. Uczniowie mają pomysł dotyczący życia szkoły, na przykład zorganizowania jakiegoś festynu albo szkolnej dyskoteki, ale nikt nie chce ich wysłuchać. Ani nauczyciel, ani pedagog szkolny, ani psycholog, ani pani sekretarka, ani pani woźna, ani dyrektor. Franek.
2: No w takim wypadku to trzeba wygłosić protest.
0: A jak taki protest się wygłasza?
2: Że tabliczki z napisem, że chcę...
0: Takie transparenty?
2: No, że chcę robić to i to i jeśli nas nie wysłuchacie, to tak czy siak będziemy tu stać.
0: Rozumiem. Hela?
1: Moim zdaniem to jest również ważne wobec tego, żeby też zrobić ten protest, jak powiedział Franek, to też możliwe by było, ale też można też poprosić, by ich wysłuchano lub powiedzieć rodzicom, a oni zawiadomią o tym szkołę.
0: Ale super, że to powiedziałaś, bo właśnie miałam o to dopytać, czy ktoś może takim dzieciom pomóc i tutaj fajnie, że się pojawili rodzice.
3: Absolutnie, to też chciałam dokładnie to samo powiedzieć. Oczywiście macie prawo do wyrażania swojego zdania, swojej woli i prawo do bycia wysłuchanym, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy. Natomiast nadal musimy pamiętać, że prawo do bycia wysłuchanym nie oznacza, że dorośli muszą zrobić to, czego chcemy. Ale trzeba próbować oczywiście.
0: Jak najbardziej.

0: No i taka trzecia sytuacja. Uczeń boi się powiedzieć nauczycielowi, że jest wyśmiewany przez kolegów i koleżanki w klasie. Hela?
1: Moim zdaniem taka sytuacja, jak nauczyciel by oczywiście to zauważył, że uczeń, który zgłaszał się co chwila na lekcji, teraz się nie zgłasza, smuci, to może powinien się nawet spytać, czy wszystko jest okej. A jeżeli taka sytuacja, że uczeń że nauczyciel nie widzi tego, że uczeń jest smutny, to myślę, że po prostu...
0: Warto zwrócić może nauczycielowi uwagę, podpowiedzieć mu.
1: Tak, właśnie warto, ale jeżeli cała klasa go wyśmiewa, to jak ten uczeń podpowie to rodzicom, to oni mogą mieć właśnie...
0: Zainterweniować, tak?
1: Tak, mogą zainterweniować.
0: Mhm. To jest Franek?
2: Mam pytanie.
0: Bardzo proszę.
2: Czy na przykład policja albo władze mają prawo zainterweniować w takich chwilach, że dziecko jest atakowane w szkole, nauczyciel nie zwraca na to uwagi?
3: Są od tego odpowiednie służby, niekoniecznie od razu policja. Natomiast ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziała twoja poprzedniczka, że musimy pamiętać, że zgłaszanie naszych problemów, zgłaszanie bycia wyśmiewanym albo bycia krzywdzonym w szkole nie jest skarżeniem. To jest wasza prośba o pomoc. A to są dwie różne rzeczy. I musimy pamiętać o tym, że mamy prawo do proszenia o pomoc.
0: A właśnie, skoro tutaj padło hasło mamy prawo, tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby pobawić się w taką zabawę. I zacznę od ciebie, Joasiu.
3: Cudownie.
0: Czy mamy jako uczniowie prawo powiedzieć, że czegoś nie rozumiemy?
3: Oczywiście.
0: Hela. Czy mamy prawo jako uczniowie mieć inne zdanie niż nauczyciel?
1: Oczywiście.
0: Franek, czy mamy prawo jako uczniowie prosić dorosłego o pomoc?
4: Mamy.
0: Czy mamy prawo jako uczniowie być traktowani tak samo jak inni?
3: Oczywiście.
0: Czy mamy prawo do odpoczynku?
1: Też mamy.
0: Czy mamy prawo czasami popełniać błędy?
4: Mamy.
0: No i nic dodać, nic ująć.

0: Krótko dobiega końca. Dzisiaj rozmawialiśmy o prawach dzieci w szkole. To bardzo, bardzo ważna rzecz i tak sobie pomyślałam, że może na takie podsumowanie to zadam wam pytanie i bardzo chciałabym, żebyście na nie odpowiedzieli tak jak czujecie. To, co pierwsze przychodzi wam do głowy. To może zaczniemy od Joasi. Szkoła, w której szanuje się prawa dzieci, to szkoła, w której...
1: Każde dziecko powinno funkcjonować.
0: Hela, szkoła, w której szanuje się prawa dzieci, to szkoła, w której?
2: Szkoła, w której... dzieci się dobrze czują.
0: Super. Franek, szkoła, w której szanuje się prawa dzieci, to szkoła, w której?
3: Jest restauracja w stołówce.
0: Jak najbardziej. Tutaj nie ma złych odpowiedzi. Bardzo, bardzo mi się wszystkie udzielone przez was odpowiedzi podobają i tak sobie pomyślałam, że zachęcamy teraz oczywiście wszystkich naszych słuchaczy. Jeżeli wy również chcielibyście dokończyć to zdanie, szkoła, w której szanuje się prawa dzieci, to szkoła, w której, to śmiało wysyłajcie do nas wiadomości na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Ja wszystkie wasze zdania zbiorę i przeczytamy je następnym razem podczas kolejnego naszego spotkania, które będzie miało miejsce w październiku. Zdradzimy już, o czym będziemy rozmawiać w październiku?
1: Oczywiście, mówmy.
0: Porozmawiamy o prawach dzieci, rzecz jasna, no bo jakże mogłoby być inaczej, ale w domu, w takim życiu codziennym. Myślę, że temat też bardzo ważny, bardzo istotny. Och, widzę, że moi młodzi goście już się zastanawiają nad różnymi tutaj kwestiami z tym związanymi, ale to dopiero za miesiąc, to dopiero za
1: ale
0: miesiąc.
1: Ale już myślmy o prawach w domu, jakie prawa mamy w domu.
0: Dokładnie, bardzo pięknie dziękuję. Joanna Sokołowska z UNICEF Polska była naszym ekspertem i odpowiadała na wcale czasami niełatwe pytania naszych
1: bardzo
0: słuchaczy
1: trudne,
0: i gości.
1: To są wszystko bardzo trudne pytania.
0: Ale niesamowicie ważne, cenne i warte.
1: I fascynujące.
0: Byśmy, tak, poświęcili im czas. Była z nami także Hela. Hela, chcesz kogoś pozdrowić?
2: Ja bym mogła pozdrowić moją rodzinę, oczywiście. Jakby się zastanowić. Nauczycieli z mojej szkoły oraz kolegów ze szkoły.
0: No i świetnie. Był także z nami Franek. Czy ty masz ochotę kogoś pozdrowić?
4: No może całą obstawę radiowej świetlicy, łącznie z wydawcą.
0: Super. O, Renia macha tutaj do nas. Kogoś jeszcze dopisujesz do tej listy z pozdrowieniami?
4: Wszystkich z Polskiego Radia. Wszystkich panów, którzy tam wiedzą, jak te guziki się przełącza.
0: Tak, to są takie trudne, różne techniczne kwestie, ale oczywiście na pewno będzie im bardzo, bardzo miło. I kto jeszcze?
4: Naszego gościa.
1: O,
4: naszego drugiego gościa.
0: I oczywiście pewnie wszystkich słuchaczy.
4: I na słuchaczy i kolegów ze szkoły.
0: No i super pozdrowienia, my się oczywiście do nich też przyłączamy. To był pierwszy odcinek naszego cyklu Jakie prawa mają dzieci w radiowej świetlicy. Wiecie, o czym będziemy rozmawiać już za miesiąc, ale nie wiecie, o czym będziemy rozmawiać jutro. A jutro zapraszam was na Kopernikon, czyli Festiwal Fantastyki i Popkultury w Toruniu. A będziemy w nim, w tej specjalnej naszej audycji, rozmawiać o cosplayu, między innymi o grach RPG i japońskiej kulturze. Specjalne wydanie radiowej świetlicy prosto z Kopernikonu w Toruniu już jutro punktualnie o godzinie 15 wystartuje. Bądźcie wówczas z nami. A tymczasem pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
5: Jakie prawa mają dzieci?

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Opowiem ci radio.

0: skłoń się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

Dzień dobry, 3 minuty po godzinie 17 i rozpoczynamy nasze czwartkowe wymyślanki, naszą audycję Opowiem Ci Radio. Marta Kawalec i Daria Brzezińska zapraszają serdecznie na dwugodzinną audycję, gdzie jak zazwyczaj opowiadamy ciekawe historie. Oczywiście te historie mają swój temat, mają swoją narrację, mają bohaterów i różne ciekawe przygody tam się dzieją, więc to wszystko już za chwilę będzie również waszym udziałem, bo ta audycja nie może się obyć bez was. Mam nadzieję, że już wkrótce usłyszymy się z kilkoma z was, którzy będą najodważniejsi i najbardziej pomysłowi, a ich wyobraźnia podpowiadała będzie im najwięcej ciekawych pomysłów, bo już za chwilę opowiem wam o tym, gdzie dzisiaj się przeniesiemy, co będziemy robić, kogo poznamy, jakie przygody będą przeżywać nasi bohaterowie. Taka jest właśnie nasza czwartkowa audycja Opowiem Ci Radio, gdzie z pewnością nie będziecie się nudzić. Zatem słuchajcie uważnie, bo już po piosence przeniesiemy się w bardzo niezwykłe miejsce i oczywiście też niezwykłą porę. Ta pora pewnie nie jest wam zbyt dobrze znana w tym miejscu, bo może miejsce znacie, ale pora na pewno nie jest wam znana. Co tam się dzieje o tej porze? No myślę, że już za chwilę będziemy się nad tym zastanawiać i wspólnie przeprowadzimy tego naszego bohatera przez różne ciekawe przygody. Zatem zostańcie z nami i mam nadzieję, że już za chwilę posłuchacie niezwykłej historii.

No i tak rozpoczynamy już naszą opowieść w audycji Opowiem Ci Radio. Wyobraźcie sobie w takim razie to miejsce na początku, o którym dzisiaj będziemy mówić i do którego się dzisiaj przeniesiemy. Myślę, że większość z Was potrafi sobie je wyobrazić, bo być może część z Was była tam nawet dzisiaj. A mówimy dzisiaj o szkole, bo tak sobie wymyśliłyśmy, że we wrześniu naszym tematem będzie szkoła. No i skoro w tamtym tygodniu mówiliśmy o szatniach, to dzisiaj trochę tę szkołę zwiedzimy, ale będziemy ją zwiedzać nocą. No i myślę, że to już będzie dużo ciekawsze niż w ciągu dnia, bo w ciągu dnia no to wszyscy wiedzą, co się dzieje w szkole. Są dzwonki, są uczniowie, pełno poprzewracanych butów w szatniach, gdzieś na korytarzach również jakieś soczki, może jakieś butelki, albo na przykład kanapki gdzieś tam się poniewierają, gdzieś plecaki są zostawione, no i mnóstwo dzieci oczywiście. Ale w nocy, no w nocy wygląda to już zupełnie inaczej, bo ta szkoła pustoszeje, cichnie, no i z pewnością dzieją się tam wiele ciekawych przygód, myślę, że można tam przeżyć. Wyobraźcie sobie swoją szkołę, albo taką, do której chcielibyście chodzić, albo taką, która jest gdzieś niedaleko was, taka zwyczajna szkoła. Pewnie widzieliście nieraz taką szkołę. Może byliście u starszego rodzeństwa w szkole albo gdzieś przechodzicie koło niej. No i w ciągu dnia jest tam zwykle przed szkołą i w szkole tłum dzieci. Nauczyciele też mijają się gdzieś w pośpiechu, idąc na lekcje. No i właśnie. Pewnego dnia po lekcjach jeden z uczniów postanawia zostać w tej szkole na noc, żeby właśnie dowiedzieć się, co tam się będzie działo, jak wygląda szkoła nocą, co tam się dzieje, czy ktoś tam jest, czy nikogo nie ma, czy można tam spotkać może kogoś, a może znaleźć jakieś ciekawe przedmioty. No z pewnością taka szkoła wygląda inaczej, więc wyobraźcie sobie taką waszą albo gdzieś pobliską szkołę nocą. No i za chwilę przeniesiemy się tam razem z naszym bohaterem. Pomyślcie, jak może mieć na imię nasz bohater i dlaczego postanawia zostać w szkole. Czy będzie miał jakiś konkretny powód? Czy może będzie chciał czegoś poszukać? Co może się wydarzyć, kiedy zostanie i jak w ogóle to zrobić, aby w szkole zostać na noc, bo przecież wszyscy nauczyciele sprawdzają, czy nie ma nikogo w klasie, kiedy wychodzą i zamykają drzwi, a może gdzie indziej schował się ten nasz bohater. Dzwońcie i kombinujcie. 22 645 20 55. Już za chwilę dalsza część naszej opowieści. A już teraz siostry Weiss nam zaśpiewają o tym, że w szkole nie ma nudy. No to sprawdzimy to za chwilę.

0: no to jak słyszeliście, w szkole nie ma nudy. No właśnie, a czy nocą też tak jest? No właśnie, co się dzieje nocą w szkole, kiedy lekcje się kończą, dzieci wychodzą, nauczyciele również, pani woźna zamyka drzwi, zamiata ostatnie korytarze i wszystko pustoszeje, cichnie i szkoła zostaje sama. Co się wtedy może wydarzyć? Może porozmawiam o tym z Jankiem. Halo, halo, dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię, Janku. Powiedz, czy ty chodzisz już do szkoły pewnie, tak?
1: Tak.
0: Do której klasy?
1: Do czwartej.
0: No to już jest rzeczywiście poważna sprawa. Czwarta klasa pewnie trochę trudniejsze już są zajęcia niż w 1-3.
1: No, trochę już.
0: A masz jakiś ulubiony przedmiot?
1: WF.
0: WF, o, czyli tutaj się nic nie zmieniło, bo pewnie na początku szkoły też podobał ci się WF.
1: Mhm.
0: Tak, no właśnie. A historia na przykład? Albo przyroda?
1: Historię też lubię, ale ją mamy od czwartej klasy.
0: No właśnie, czyli dopiero początek. Dopiero dowiadujesz się, czego będziesz się uczył podczas lekcji historii. No, może będzie to właśnie też ciekawa przygoda. Powiedz, Janku, czy ty wyobrażałeś sobie kiedyś szkołę nocą?
1: Nie, ale gdy padło teraz pytanie, to tak sobie już wyobraziłam.
0: No i jak ona wygląda twoim zdaniem?
1: Moim zdaniem jest tam cicho, światła niektóre mogą być zapalone i tam nikogo nie będzie.
0: Nikogo nie będzie? Jakieś krasnoludki?
1: Myślę, że krasnoludków tam się nie spotka.
0: Nie. No dobra, no to w takim razie mamy takiego bohatera, który chciałby zostać i sprawdzić,

0: gościć, jak ta szkoła wygląda nocą, jak on może się nazywać? Masz jakieś imię dla naszego bohatera?
1: Zbychu.
0: Zbychu, o, dobre, dobre imię. Czyli Zbychu, a lat ile może mieć?
1: 10.
0: Dobrze. Zbychu lat 10. Postanawia zostać w szkole na noc. Czy to jest łatwe, żeby zostać w szkole na noc? Bo przecież wszyscy sprawdzają, czy klasy są puste, czy w szatniach nikogo nie ma. Jak myślisz, jak mógłby to zrobić?
1: Myślę, że to jest bardzo trudne, dlatego że rodzice mogą cię odbierać, albo samemu możesz przyjść. I wszystkie sale są zamknięte, więc nie masz się gdzie schować.
0: No to prawda.
1: Ale no, jakaś szafka się znajdzie.
0: No właśnie, jakaś szafka rzeczywiście może się znaleźć, więc umówmy się, że rodzice uznają, że Zbychu może zostać w tej szkole. To taka będzie nasza bajkowa, wymyślona sytuacja. Zbychu postanawia zostać i sprawdzić, co w tej szkole się dzieje. Jak myślisz, którą salę mógłby zwiedzić? Dokąd mógłby pójść? Co mógłby robić w ogóle przez całą noc w szkole?
1: Myślę, że przez całą noc w szkole mógłby pływać się, oglądać, eksplorować, co się dzieje.
0: No właśnie, bo zawsze, kiedy mamy lekcje, to nie możemy do końca sprawdzić, co jest na przykład w tych gablotkach w szkole. Oczywiście nie możemy niczego psuć, ale sprawdzić, popatrzeć. Moglibyśmy chociaż tak na dłużej się zatrzymać i na przykład sprawdzić eksponaty w sali biologicznej albo w sali od fizyki. Pewnie tam są różne ciekawe przedmioty, prawda? No właśnie, dobrze, to w takim razie umówmy się, że Zbychu jest jednak tym grzecznym uczniem, który nie będzie nic niszczył, ale chciałby po prostu popatrzeć. Czy ty masz jakąś salę, która jest w twojej szkole wyjątkowo ciekawa?
1: Chyba tak. Może to sala biblioteczna.
0: O,
1: biblioteka.
0: No właśnie, na pewno fantastyczne tytuły i dużo ciekawych książek mógłby sobie poprzeglądać, te, które go interesują.
1: No.
0: I nikt by nie kazał mu się śpieszyć, no bo jest już sam. Przez całą noc może naprawdę całą bibliotekę sobie pewnie dobrze zwiedzić. No właśnie, czyli biblioteka. A jest jeszcze jakaś inna sala, może od chemii na przykład? Masz jakieś takie sale, które jeszcze nie zdążyłeś zobaczyć, jak wyglądają? A chciałbyś?
1: Pokój nauczycielski.
0: O właśnie, pokój nauczycielski. No oczywiście tam też musimy się zachowywać bardzo grzecznie i nie dostawiać sobie żadnych ocen, ani nie sprawdzać, co nauczyciele piszą o uczniach, ale sprawdzić, jak wyglądają te wszystkie szafki, gdzie siedzą nauczyciele, jak może wyglądać taki pokój nauczycielski. No to też myślę, że może być przygoda. Świetnie. No to w takim razie Zbychu już ma tutaj pole do popisu, już może sobie zacząć oglądać te wszystkie miejsca w szkole. A ja ci bardzo, Janku, dziękuję za to, że nam podpowiedziałeś, dokąd mógłby się nasz bohater udać. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić może przy okazji jeszcze?
1: Siostry i rodziców.
0: O, no to pozdrawiamy w takim razie siostry i rodziców. Janku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziesz miał okazję zobaczyć całą swoją szkołę w pełnej okazałości. Może niekoniecznie nocą, chociaż słyszałam o tym, że są takie nocowanki czasami organizowane w szkole i to też pewnie jest bardzo ciekawe wydarzenie. I to już oczywiście pod okiem nauczycieli, więc bezpiecznie. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia. To był Janek, który zaproponował, aby nasz bohater Zbychu lat 10 odwiedził bibliotekę i pokój nauczycielski. Czy są jeszcze jakieś inne miejsca, gdzie mógłby się nasz bohater udać? Co mógłby zobaczyć? No właśnie, co tam mógłby zobaczyć, ale kogo też spotkać? Czy są tam w tej naszej trochę takiej bajkowej opowieści sytuacje, z którymi mógłby się zmierzyć? Może spotka tam kogoś z niezwykłego? Może jakiś plastuś? Albo kogoś innego wymyślicie? No to czekam na wasze telefony. 22 645 20 55.

opowiem ci radio.

0: 27 minut po godzinie 17 to nasza audycja Opowiem Ci Radio. Opowiadamy w niej wiele różnych ciekawych historii, ale dzisiaj jesteśmy w szkole. W takiej szkole, którą Wy sobie stworzyliście w swojej głowie. Może to jest Wasza szkoła, a może jakaś pobliska. Tam w tej szkole uczy się Zbychu lat 10, który postanawia sprawdzić, co dzieje się w szkole, kiedy zapada zmrok. Kiedy lekcje się kończą, pani woźna zamiata korytarze, wszyscy powoli ewakuują się do domu, do tego, żeby odpocząć, po to, żeby odpocząć, ale Zbychu postanawia zostać. No właśnie. I co się wtedy dzieje? No ma okazję zwiedzić mnóstwo ciekawych miejsc, takich jak na przykład biblioteka, a jeszcze lepiej pokój nauczycielski. No tam to na pewno musi się dziać wiele ciekawych historii. Czy jest szansa na to, że spotka tam kogoś innego? No właśnie, to Wam trochę podpowiem, bo ja myślę, że spotka tam innego ucznia. Ale nie swojego rówieśnika, tylko kogoś, kto został tam wiele, wiele lat temu, bo też postanowił sprawdzić, co się w tej szkole dzieje, kiedy zapada zmrok. No i niestety został tam już na zawsze. Jest wzrostu Zbycha, jest w wieku Zbycha, ale 10 lat to nie jest jego wiek. Jest dużo, dużo starszy. Pewnie teraz byłby już nawet dorosły, gdyby pewnego dnia nie podjął takiej decyzji, że zostaje w szkole. No właśnie, i co się dalej dzieje? Co powie nam nasz bohater i co powie napotkany przez niego kolega? Starszy kolega, chociaż wygląda podobnie jak Zbychu. I czy to dobrze, że Zbychu również postanowił zostać w szkole? Może właśnie czai się tam jakaś tajemnica? 22 645 20 55. Pomyślcie, co dalej mogło się wydarzyć w naszej historii.
1: Mamusiu, przyniosłem Ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: To też jest historia nie do wiary. No właśnie, co się może wydarzyć w szkole, kiedy milkną wszystkie głosy, kiedy wszyscy wracają do domu. Pewne światła też pewnie gasną, no bo może niektóre jeszcze świecą, ale niektóre już nie. No to w takim razie zastanówmy się nad tym z Antosiem. Halo, halo, dzień dobry, Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty kiedyś wyobrażałaś sobie taką sytuację, co by się mogło wydarzyć, gdyby właśnie, gdybyś został w szkole w nocy, po zajęciach?
1: Wtedy by się tam duchy uczyły.
0: Ojej, no może tak. Może jakieś duchy by tam były. Pewnie uczniów, którzy może kiedyś chodzili do szkoły, a może takie duszki, które po prostu po lekcjach chcą się pouczyć, bo duchy też może potrzebują jakiejś lekcji, może jakaś taka tego typu szkoła by była. No dobrze, a kogo byś tam jeszcze mógł spotkać? Bo mamy teraz bohatera, który ma na imię Zbychu, ma 10 lat, chodzi do 4 klasy prawdopodobnie i właśnie postanawia zostać w szkole na noc. I ja pomyślałam sobie, że on tam spotka bohatera, innego bohatera, który kiedyś też postanowił zostać w szkole, ale nie udało mu się już wrócić do domu nawet nad ranem albo po prostu zostać w szkole na następny dzień. Jak myślisz, co się mogło wydarzyć, że ten bohater tam został?
1: Nie wiem.
0: Nie masz pomysłu. No może po prostu trafił do jakiejś innej czasoprzestrzeni. No bo przecież uczniowie nie powinni zostawać w szkole. Zresztą pewnie nawet żaden z nich nie chciałby zostawać po szkole, bo jest tyle różnych ciekawych rzeczy do zrobienia poza szkołą, po lekcjach, że pewnie nikt nie chciałby tego zrobić. No ale ten jednak postanowił i został. Pewnie miał jakiś powód. A ty chciałbyś zobaczyć, jak wygląda twoja szkoła nocą?
1: Nie.
0: Nie, nie masz takiego pomysłu. Jesteś zadowolony z tego, jak jest i w ciągu dnia wszystko zobaczyłeś, jak wygląda twoja szkoła.
1: Tak.
0: Rozumiem. No dobrze. No.

0: A powiedz, jakie jeszcze przygody mogą się wydarzyć w naszej opowieści? Czy Zbychu może się czegoś nauczyć? Czy będzie chciał wrócić do domu jeszcze przed zakończeniem nocy? Czy może postanowi tam przenocować?
1: Może postanowić przenocować.
0: A gdzie byś przenocował w swojej szkole, gdybyś miał taką możliwość? Bo może na przykład w sali gimnastycznej są jakieś materace, tam byłoby pewnie całkiem wygodnie.
1: Tak.
0: No właśnie, może tam na przykład mógłby się udać nasz bohater. No dobrze, to w takim razie powiedz jeszcze, czy miałbyś jakieś inne pomysły, co mogłoby się wydarzyć w tej szkole, czy już nie masz więcej?
1: Nie mam więcej.
0: Nie masz, no dobra, to w takim razie kontynuujemy dalej naszą historię. Może któryś inny z naszych słuchaczy będzie chciał opowiedzieć coś więcej. A czy ty, Antosiu, chciałbyś kogoś jeszcze pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamy, tatę, siostra, kotę i Polskie Radio Dzieciom i Krasnolud.
0: Pozdrawiamy w takim razie, bardzo dziękujemy za pozdrowienia, a ja ciebie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziesz miał dla nas dużo więcej jeszcze innych ciekawych historii i pamiętaj o tej naszej audycji czwartkowej, bo tam się zawsze dużo ciekawych wydarzeń dzieje. Dziękuję ci bardzo za telefon, do usłyszenia, pa pa. No właśnie, ja tak sobie pomyślałam, że gdyby Zbychu spotkał takiego kolegę, trochę starszego od siebie, to on mógłby mu powiedzieć, że jednak popełnił błąd, zostając w szkole, no bo tak nie powinien się zachowywać. Może on właśnie chciał sprawdzić, co by się wydarzyło nocą i został. Ale naszemu bohaterowi poradzi, żeby jednak wrócił wieczorem do domu i tam jednak spędził tę noc, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć nocą, a może znów przeniesie się do innego wymiaru i już zostanie w tej szkole na zawsze. A przecież my bardzo lubimy kończyć kolejne klasy i przechodzić do kolejnych. Więc taki pomysł jest z naszym bohaterem, takim, któremu nie udało się wyjść ze szkoły. A wy macie jeszcze jakieś ciekawe historie, może z waszej szkoły, a może właśnie ze szkoły nocą. Jeżeli tak, to dzwońcie 22 645 20 55.

mają ohydne dzile w nosie. I śmierdzą im skarpety, chyba się rok nie myły. O fu! I mają nieuczesane włosy i brud pod paznokciami. O nie!

0: No ja zapewniam, że w naszej szkole, o której dzisiaj mówimy w naszej audycji, nie ma żadnych potworów. Może jakieś duszki urządzają sobie taką szkołę wieczorową, ale myślę, że ponadto nikt tam nie będzie straszył, bo przecież szkoła jest wymieciona przez panią Woźnę ze wszystkich potworów i strachów. Przecież przychodzimy tam codziennie i nic się nie dzieje, no chyba, że nocą. Tego nikt nie sprawdzał, bo nikt nie był na tyle odważny, żeby w tej szkole zostać. No do tej pory, bo to Zbychu postanowił tę tradycję zmienić. Potem dowiedział się, że nie był jedyny, był jeszcze ktoś inny. No właśnie, ale co się tej nocy wydarzyło? Może Bruno nam trochę podpowie. Halo, halo, dzień dobry, Bruno.
1: Halo.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Tarnowskiej Gór.
0: Pozdrawiamy. Piękne miejsce w takim razie. Powiedz, ty tam chodzisz do szkoły?
1: Tak.
0: Tak, do której klasy?
1: Trzeciej.
0: Do trzeciej. A myślałeś kiedyś, żeby postanowić zanocować w szkole?
1: Będę nocował w szkole.
0: Będziesz nocował? No to opowiadaj.
1: Będę nocował w szkole pod koniec trzeciej klasy, bo tak, mamy po prostu nagrodę za to, że jesteśmy ostatni dzień w szkole.
0: Rozumiem, czyli to jest wasza nagroda. No to pewnie trzeba będzie się nieźle sprawować, żeby na taką nagrodę zasłużyć, ale pewnie wszyscy nie mogą się doczekać takiej sytuacji.
1: Tak.
0: A słyszałeś może od poprzednich klas, jak to wygląda, takie nocowanie w szkole?
1: Nie,
0: ale
1: no. Na pewno to będzie bardzo fajne.
0: No domyślam się. No nie ma takiej najczęściej okazji, żeby zostać w szkole po lekcjach, dowiedzieć się, jak ta szkoła funkcjonuje w nocy. No a tutaj będzie taka możliwość. Ależ to będzie wspaniała przygoda. Jak sądzisz, jak to może wyglądać?
1: Pewnie. Będziemy nocowali albo na stołówce, albo w klasach.
0: Mm-hmm.
1: Pewnie najpierw będziemy oglądać film jak w przedszkolu, jak była czasem nocowanka.
0: Mm-hmm.
1: A potem będziemy kładli się spać.
0: No a matematyka? Myślisz, że nie będzie tam wtedy matematyki ani polskiego?
1: No. Chyba nie będzie.
0: Nie będzie, no właśnie. To może dlatego ta nocowanka
2: ale
0: będzie taka wyjątkowa.
2: To była.
0: No. Jeszcze raz powiedz, co powiedziałeś?
1: No.
0: Czyli rozumiem, że uczyć się nie będziecie podczas nocowanki. Będzie tam raczej sama zabawa i rozrywka. No a nie będziesz się bał w nocy, kiedy zgasną światła?
1: Nie, bo będę z kolegami.
0: No tak, czyli będziecie wszyscy spać pewnie obok siebie. No ciekawa jestem, czy wy w ogóle zaśniecie z tego wrażenia.
1: No, tam jest czwartą.
0: No właśnie, no to trzymam kciuki, żeby się udało. No bo jeżeli to ma być nagroda, to trzeba na nią zasłużyć, tak? Czyli musicie być grzeczni i dobrze się uczyć przez całą trzecią klasę. A masz
1: tak,
0: fajną wychowawczynię?
1: Tak.
0: Tak? A jak ma na imię?
1: Pani Karo.

0: Pani Mariola.
1: Pani Mariola. To pozdrawiamy w takim razie twoją panią wychowawczynię. Musi być bardzo fajna, skoro wam zaproponowała taką nocowankę. A czego was uczy?
0: Mamy jeszcze drugą panią.
1: Tak.
0: Ale nie pamiętam dosłownie imienia, bo jest tak nowa.
1: Nowa jest. A pani Mariola uczy was pewnie wszystkich przedmiotów polskiego, matematyki, tak? Przyrody?
0: Jeszcze przyrody nie mamy. Mhm. Ale uczy nas wszystkiego, nie licząc angielskiego.
1: Mhm.
0: Religii.
1: I WF-u.
0: I WF-u.
1: No tak myślałam. No właśnie. Ależ to będzie przygoda. Bruno, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś i opowiedziałeś, bo ja marzyłam o tym, żeby kiedyś być na takiej nocowance w swojej szkole, ale nigdy nie miałam okazji, więc może jak będziesz po nocowance, to koniecznie zadzwoń do nas i opowiedz o swoich wrażeniach, bo myślę, że będzie się działo, co?
0: No.
1: No właśnie. No dobrze, to w takim razie bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. A czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Kogo?
0: Chciałbym pozdrowić tatę, mojego młodszego brata, który jest ze mną.
1: A jak ma na imię?
0: Kubuś.
1: Kubuś, pozdrawiamy Kubusia.
0: I też tatę, który też jest ze mną. Ma na imię Michał.
1: Pozdrawiamy.
0: I moją mamę. Potem mojego tatka. Babcię, moją drugą babcię i moich kolegów ze szkoły.
1: No to pozdrawiamy w takim razie i życzymy udanej przygody z tą nocowanką.
0: Panią.
1: Bardzo dziękuję za pozdrowienia w takim razie. Bruno, ja ciebie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił i w trzeciej klasie i później na koniec podczas nocowanki. Myślę, że w takiej szkole, gdzie są tacy kreatywni nauczyciele, to musi być naprawdę fajnie. Pozdrawiamy w takim razie jeszcze raz i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. No właśnie, nocowanka w szkole, ależ to musi być przygoda. No pewnie nasz bohater Zbychu nigdy nie był na takiej nocowance i to może właśnie dlatego miał taki pomysł, aby do tej szkoły zajrzeć nocą. No myślę, że nie warto tego robić, ale jeżeli mielibyście okazję uczestniczyć w takiej nocowance, no to z pewnością przygoda jest to niezwykła i warto wziąć w niej udział. Ciekawa jestem, jak tak takie nocowanki przebiegają, no ale to pewnie jest tajemnica, bo skoro taka klasa zostaje w nocy, no to co tam się musi dziać? Ojej, no myślę, że na pewno jest ciekawie. No dobrze, to w takim razie teraz kolejna piosenka na naszej antenie, a ja przypominam, że trwa audycja Opowiem Ci Radio. Jeżeli mielibyście jakieś pomysły, tematy albo wyobraźnia, podpowiada wam, co może się wydarzyć się nocą w waszej szkole, to koniecznie zadzwońcie do nas. Mamy jeszcze 10 minut w tej pierwszej godzinie naszego spotkania i rozmawiamy o tym, co dzieje się nocą w szkole.

0: Autopromocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Opowiem Ci radio.
2: 18 godzina na zegarach. Rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji Opowiem Ci Radio i już teraz trochę zmieniamy temat i klimat i też mamy już gości w naszym studiu. Już za chwilę wszystko opowiem, bo mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze bardzo lubią jeść różne rzeczy, a dzisiaj będzie tak smakowicie i pachnąco i wykwintnie, bo wspaniała książka pojawiła się już teraz na rynku, można ją zobaczyć, można ją przeczytać, można ją dotknąć i można ją pokręcić. I to jest bardzo fajne, bo kręcenie w książkach jest naprawdę świetne. To myślę, że podkręca emocje i kręci tych wszystkich, którzy lubią nie tylko czytać, ale i oglądać. Talerzyki, czyli historie o jedzeniu, to książka, która teraz pojawiła się na naszym stole, niczym danie główne, a naszymi bohaterkami będą autorki tej książki, które nam opowiedzą trochę od kuchni, jak wyglądało jej napisanie. Jest z nami pani Alicja Prodeus, doświadczona kucharka. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: I jest z nami pani Iza Wiśniewska. Pani Iza jest...

0: kucharką, przepraszam, pomyliłam.
1: Odwrotnie.
0: Odwrotnie. Tak, ale imię i nazwisko się zgadza, tak, tylko pomyliłam funkcję, więc pani Iza jest kucharką, a pani Alicja jest architektką.
2: Tak, zgadza
0: i teraz
2: się
0: wszystko zgadza.
2: Wszystko się zgadza, tak.
0: No dobrze, to w takim razie, co architektka zrobiła, żeby napisać taką książkę? Bo o ile kucharka wiedziała coś na ten temat, to architektka?
2: Ja myślę, że tutaj moja, że tak powiem, wiedza architektoniczna pomogła mi przy wymyślaniu konstrukcji tej książki.
0: O właśnie.
2: Ona ma nietypową konstrukcję i jest książką interaktywną. Także myślę, że to doświadczenie doskonale się sprawdziło w historii powstawania tej książki.
0: A przy okazji jest pani mamą, czyli dokładnie wie pani, czego potrzebują dzieci.
2: Nie wiem, czy wiem dokładnie, czego potrzebują, ale wiem, z czym rodzice na co dzień mierzą się, jeśli chodzi o wzbogacanie, przygotowywanie jedzenia, dbanie o taką szeroko pojętą dietę dzieci i też wiem, ile jest zewnętrznie presji na rodzicach w tym temacie i tworząc tą książkę chciałyśmy trochę zdjąć presji i z dzieci i z rodziców, żeby to doświadczenie jedzenia było takim naprawdę przyjemną historią.
0: A co pani Iza chciała przekazać w tej książce?
1: No, dla mnie przede wszystkim ważne było, żeby pokazać tą możliwość wyboru tego, co chcemy, co możemy zjeść i to, że to należy do tej osoby i że ten wybór należy do tej osoby jedzącej.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne.
1: To, że jedzenia jest bardzo dużo różnego i że z tej różnorodności można coś wybrać.
0: No właśnie, bo tak jak jest w książce też napisane, komuś bardziej smakują kształty, innemu kolory, a ktoś, gdy patrzy na żelki, to widzi potwory. No właśnie, kolory i kształty są bardzo ważne w naszych posiłkach.
1: Kolory są ważne są kształty, ważne jest to, czy jedzenie chrupie, czy jest miękkie. Każdy ma jakieś swoje preferencje. No i ta książka właśnie też trochę o tym jest, że tak naprawdę z pewnych rzeczy się też nie wyrasta i że z jakichś takich sympatii i antypatii jedzeniowych się nie wyrasta i jakby w tej książce mamy też przeróżne historie osób w różnym wieku i małych dzieci i osób takich bardziej dorosłych i każda z nich ma jakąś swoją opowieść o tym, co lubi, czego nie lubi albo ma jakieś bardzo takie szczególne upodobania jedzeniowe. Więc te kształty i kolory to jest tak, to jest jedno, ale no właśnie też myślę, że struktury, to czy ktoś coś jest miękkie, czy coś jest twarde, to też ma znaczenie.
0: No właśnie i tak jak to zwykle każdego dnia zaczynamy w tej książce również od śniadania. Śniadanie to bardzo ważny posiłek i mamy też talerzyk przed nami. Może się na nim znajdować arbuz, może się na nim znajdować jajko, może się na nim znajdować, to jest masło?
1: Masełko,
0: właśnie, ale może być też pusty ten talerz, więc mamy różne możliwości, co akurat dzisiaj na śniadanie zjemy. To, co dzisiaj panie serwują?
2: Chyba arbuza na kanapce. Natomiast ja może tak jeszcze krok wstecz zrobię. Nam jakby nie chodziło o to, żeby proponować konkretne dania, konkretne rozwiązania. Raczej chodziło o to, żeby pokazać w zabawny sposób i też poprzez zabawę to, że możemy właśnie sami komponować to, co chcemy jeść. Możemy nie chcieć masła, możemy zjeść suchy chleb, co wiemy, że też wiele dzieci na pewnym etapie rozwoju preferuje. Także tutaj raczej ten talerz śniadaniowy i każde kolejne są takim symbolem po prostu tej wielości i tej zabawy, którą możemy podczas jedzenia sobie zafundować dzieciom i to raczej z tego wynika. Jakby nie skupiałyśmy się na konkretnych połączeniach, raczej na pokazaniu pewnego spektrum, że może być różnie,

0: żeby w różny sposób komponować swoje śniadanie.
1: No właśnie, bo czasami jest tak, że nam się mówi, że ale jak to? Nie lubisz jajek? Przecież wszyscy lubią jajka. Jajka są bardzo zdrowe, jajka trzeba jeść. No a tutaj na przykład przychodzi do nas Hugon lat 7, który mówi, jak będę duży, to nigdy nie zjem jajek. Dziś też ich nie jem, jajka są najgorsze.
0: Tak, to
1: może
0: jest
1: tak być.
0: Akurat historia mojego syna, także jest to historia...
1: Trafiłam w dziesiątkę.
0: Tak, trafiła pani w dziesiątkę i myślę, że to jest też ważne, o czym pani wspomina, że jest pewna taka, taka presja zewnętrzna, że albo właśnie powinniśmy coś lubić, bo tak się utarło, albo wręcz czasem się taka jest tworzenie poczucia winy w tym momencie u dziecka, że czegoś nie chce zjeść, a coś zostało dla niego przygotowane. I nam chodziło też o to, żeby pokazać, że te wybory, one nie celują w nikogo, one nie mają komuś sprawić przykrości, że czegoś nie chcemy zjeść, po prostu są naszym indywidualnym podejściem, jakby są naszą historią. I na pewnym etapie życia możemy nie chcieć jeść jajek, może kiedyś zechce, a może jednak nigdy nie będzie jadł tych jajek. Także to jest bardzo taki ważny punkt, który się krył za tym pomysłem tej książki, żeby jakby dać trochę luzu w tych codziennych posiłkach.
1: No w takim razie może teraz, zanim przejdziemy do obiadu, bo obiad już na nas czeka, to teraz posłuchamy piosenki, a nasze gościnie poczekają chwilkę i zaraz nam zaserwują coś pysznego na obiad.

0: jeszcze nie śpicie, bo jest dopiero 12 minut po godzinie 18, więc jest jeszcze czas na to, żeby się pobawić, a jednocześnie też posłuchać radia. Trwa audycja Opowiem Ci Radio, gdzie opowiadamy różne ciekawe historie w pierwszej godzinie, a w drugiej również, bo mamy teraz przed sobą wspaniałą książkę, znakomicie podaną, wykwintnie można byłoby powiedzieć, bo to takie słowo, które kojarzy się właśnie z kuchnią. Autorki tej książki są z nami. Jest z nami Iza Wiśniewska, doświadczona kucharka, i Alicja Prodeus, architektka i mama. Opowiadamy o książce Talerzyki. Talerzyki, na których możemy znaleźć różne ciekawe potrawy. Jesteśmy już po śniadaniu. Obiad przed nami, ale zanim ten obiad zaserwujemy, to jeszcze chciałabym zapytać, ponieważ są panie we dwie, to opowiedzcie, drogie panie, jaką rolę miała każda z was w tej książce?
1: No, myśmy zaczęły od tego, że w naszych głowach chyba wspólnie urodził się taki pomysł, żeby stworzyć książkę dla dzieci o jedzeniu. I to była taka trochę ewolucja, bo też chwilę trwało, zanim to zaczęło być takie bardziej realne i bardziej widoczne też gdzieś tam w naszej wyobraźni. No i myślę, że teksty, które możecie przeczytać w książce, i te historie, które są tam opisane, to są takie historie, które gdzieś zasłyszałyśmy, które ktoś nam opowiedział, które ktoś nam, bo ja też pracując w kuchni o różnych przygodach gości słyszałam, ale i to jakby zebranie tych tekstów do jakby w taką formę, one też musiały być przeredagowane, one musiały być też no, odpowiednio napisane, żeby też były takie czytelne i krótkie.
0: No a sam pomysł na książkę był czyj?
2: To była ewolucja. No to jakby wydaje nam się, że to były jakby kolejne jakieś takie iteracje pomysłów, jak jakby może tak, byłyśmy zgodne co do tego, że chcemy stworzyć książkę, która właśnie jakby trochę zmieni podejście do jedzenia, tak szeroko pojętego. No i potem rozmawiałyśmy, myślałyśmy, jak to zrobić, jak do tego podejść. Ja też właśnie gdzieś, biorąc swoje doświadczenie rodzicielskie, miałam jakąś na to perspektywę. Iza miała perspektywę swojego doświadczenia pracy z jedzeniem, z ludźmi w kuchni. Także to były, jakby to wszystko wynika z połączenia tych doświadczeń i tych naszych przemyśleń. My też, kiedy zebrałyśmy te teksty, te historie, o których Iza przed chwilą opowiadała, jakby myślałyśmy, jak ugryźć na przykład, nomen omen, ugryźć, jakby opowiedzieć historię tak, żeby ona w pewną jakąś spójną całość się ułożyła. I wtedy wpadłyśmy na pomysł pana Talerzyka, który przeprowadza de facto przez te wszystkie historie, i wtedy też się zrodził pomysł jakby kompozycji pewnych talerzyków. Też wtedy myślałyśmy, jak, co zrobić. Chciałyśmy, żeby to była książka interaktywna, żeby dzieci mogły w niej coś robić, uczestniczyć, i były też jakimś takim sensorycznym doświadczeniem. No i też to moje takie techniczne, bym powiedziała, podejście jakby przydało się przy tym pomyśle kręcenia i konstrukcji tego talerza, żeby jak najwięcej tych możliwości można było na tej stronie zawrzeć. Z kolei Iza myślała o tym, co powinno się tam znaleźć na tych ilustracjach, jak to skomponować. Wspólnie wymyślałyśmy, niektóre Iza, niektóre ja, rymowanki, które się przewijają na każdych stronach, i też ten wierszyk, który otwiera, że tak powiem, rozpoczyna tą historię, jest naszym wierszykiem, jest to wypadkowa, my wzajemnie się, że tak powiem, modyfikowałyśmy ten wiersz, i chyba jest to mój pierwszy wiersz w życiu. Taki.
1: Mój również.
2: Także tutaj podczas pracy nad tą książką naprawdę wypłynęłyśmy na totalnie nieznane wody nam.

0: ale sprawiało nam to ogromną przyjemność i czułyśmy, że sama idea, która idzie za tą książką, jest słuszna
1: i ważna. No i wtedy też pojawiła się Hania jakby w całym projekcie, Hania Jędrzejczyk, która nam zilustrowała tą książkę. I tak naprawdę to dzięki niej ten talerzyk tytułowy zaczął nabierać
2: kształtów
0: i kolorów. Rumieńców pomidorowych. Tak.
1: I to jest, myślę, że bardzo, bardzo ważne. I każdy z tych talerzyków był wymyślony przez Hanię i wszystkie te uśmiechy, wszystkie te śmieszne miny, wszystkie te zabawne postaci, które widzimy w tej książce, wszystkie te ziemniaczki,
2: pierożki,
0: smutne tak, jajko.
1: To jest wszystko pomysł Hani i jej świetna rysunkowa ręka. No i jest też w zespole, też z nami jest Ola Korolik Kubrakiewicz, która jest psycholożką i która jest dziecięcą i która z tej takiej strony jeszcze kolejnej, trzeciej strony tak naprawdę spojrzała na tą książkę. Bo też jest mamą i też jakby to jedzenie jest dla niej ważne, więc no taki zespół się stworzył bardzo taki różnorodny.
2: Na obiad mamy pizzę, żelki i fasolkę, a po obiedzie pewnie piłka, klocki i deskorolka.
1: Tak jest.
2: To taka propozycja. No podwieczorek to pewnie większość naszych słuchaczy zjadła. Też bardzo ciekawa propozycja podania. No kolacja. Teraz jesteśmy akurat pewnie w okolicach kolacji wielu naszych słuchaczy. Co na kolację panie proponują?
1: No widzę, że tutaj jest knedle, to jest taki sezon śliwkowy aktualnie, więc te knedle są chyba najlepszym pomysłem.
2: Jeśli się oczywiście trzeba nakleić właśnie tych knedli. To jest jednak ciężka praca.
1: Tak, jest to niełatwa, ale myślę, że warto czasem zrobić coś takiego bardziej angażującego w kuchni, bo daje to naprawdę takie przyjemne efekty No, fajna kolacja. Myślę, że to jest
2: takie wspólne gotowanie, to jest w ogóle dobry pomysł. Pani Ala gotuje z dzieciakami?
0: Gotuję, ale też nieczęsto. Jakby jedno z moich dzieci lubi mi pomagać, drugie nie. Natomiast
2: jeść lubią wszyscy.
0: Jeść. A to też różnie bywa, bo gdzieś
2: zależy
0: tam
2: co?
0: Zależy co. Ponieważ też jakby mam w rodzinie doświadczenie wybiórczości pokarmowej, tego, że nie zawsze dzieci chcą różne produkty spożywać i czasami się to zawęża do bardzo wąskiej liczby produktów, także to wspólne gotowanie myślę, że jest trudnym tematem. Tak? I to przygotowywanie posiłków. Natomiast zgadzam się, że zaangażowanie dziecka w przygotowanie tego posiłku no, jakby buduje tą relację z jedzeniem i wtedy pozwala na wybór, co chcemy jeść.
2: No właśnie, ale też bardzo fajnym pomysłem jest to, aby to dziecko samo skonstruowało swój talerzyk, co na nim się znajdzie, co ono będzie chciało zjeść. Jeżeli to nie będzie tylko pizza, to możemy ten talerzyk wspólnie może jakoś udekorować. No to jest myślę, że dobry pomysł, żeby to dzieci też przejmowały trochę inicjatywę i żeby one też mogły sobie same na ten talerz nakładać to, co chcą i ile chcą, a może też właśnie wspólnie przygotowywać te posiłki. No to już za chwilę w takim razie porozmawiamy trochę o smakach w naszej audycji.

W miał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła: koźle, odwieź ten stół, bardzo proszę, dostaniesz za to ze 3 grosze.

od stołu wieść nie zamierza. Przywołał w tym celu jeża. Jeż myśli, gdzie stół, gdzie szkoła, więc szczura do siebie woła i mówi do pracy szczurze: stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby żabo.

prostu odwieźć chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiada więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

zmarły. Mrówka nie mówiąc nikomu ani słówka, chociaż nie była zbyt rosła, wzięła stój do szkoły zaniosła.

0: W naszej audycji Opowiem Ci Radio opowiadamy dzisiaj o różnych smakach. Być może Wy też teraz jesteście na etapie kolacji. No, podwieczorek to pewnie trochę już za późno, ale może jeszcze ktoś nie dojadł i czeka na to, żeby posłuchać jeszcze o różnych ciekawych smakach. A z nami dzisiaj Iza Wiśniewska i Alicja Prodeus, autorki książki Talerzyki, która tutaj zagościła w naszej audycji. I jest to historia o tym, że smaki mogą być różne, nasze postrzeganie tych smaków, czucie, no i też kwestia tych potraw. Jedni coś uwielbiają, inni tego nie znoszą. No każdy z nas jest inny i o tym właśnie jest też książka Talerzyki.
1: Tak, zgadza się.
0: No właśnie, nie mamy się też co wstydzić. Mamy różne sposoby na to, jak konsumujemy nasze dania. Tutaj na przykład na jednej z ostatnich stron mamy talerzyk, który możemy sami udekorować, narysować, coś, co najbardziej nam smakuje, a może też można podzielić się przepisem na jakieś ulubione danie. No właśnie, a jakie są Pani ulubione dania?
2: Oj, ja to jestem w takim zespole, który najbardziej lubi wszystkie te kluseczki, wszystkie mączne pierogi. To jest zdecydowanie.

0: Ale robić czy jeść? Bo tego pewnie nie za bardzo wszyscy lubią robić, bo jeść to na pewno.
1: Jak już bardzo chcę zjeść, to zrobię, ale rzeczywiście to jest takie czasochłonne. To myślę, że zwłaszcza pierogi, to jest takie danie, które zajmuje bardzo dużo czasu i trzeba je odpowiednio zaplanować i przeznaczyć na to więcej czasu niż pewnie na jakiś mniej pracochłonny obiad.
0: No właśnie, bo dopasować ilość ciasta do farszu to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, a jeszcze kwestia tego, żeby zrobić to właśnie w takiej prędkości, żeby tu nam ciasto nie zaschło, a tutaj się nie rozkleiły te pierogi w wodzie, no rzeczywiście, to jest naprawdę sztuka.
1: To jest taka kuchenna logistyka, ale da się to pewnie za którymś razem opanować. Także ja jestem zdecydowanie po stronie pierogów, naleśników, kluseczek.
0: A z czym pierogi?
1: No pierogi to ja najbardziej lubię ruskie.
0: Ruskie.
1: Tak.
0: To z cebulką.
1: To są ziemniaki, ser, cebulka. To jest chyba moje ulubione zestawienie.
0: I jeszcze jakąś tam zasmażką. Taką,
1: tak jest. Tak.
0: No dobrze, czyli tutaj mamy pierogi. A pani Alicja, co by wybrała?
2: Myślę, że...
0: Co by zamówiła?
2: Co by zamówiła? Ja lubię wszelkiego rodzaju zupy właśnie z makaronami i z dużą ilością szczypiorku i zieleniny, także to jest coś, co w domu najczęściej zjadam samotnie, ponieważ dzieci tych różnych dodatków nie jedzą. Natomiast ja w domu często gotuję tak pewne bazy, do których można różne rzeczy dodawać, ale można do nich też nie dodawać i to pozwala nam wspólnie przy stole zaspokoić różne potrzeby właśnie, czyli dajemy wybór i ja najczęściej dodaję dużo tego szczypiorku, ktoś inny nie. Natomiast takim zielonym daniem, które zwłaszcza w sezonie letnim jest moim ulubionym, ale też mojej córki, jest prażony bób. Ona twierdzi, że mogłaby tylko to jeść. Myślę, że trzeba sobie robić przerwę od bobu oczywiście, bo najlepszy jest młody bób, ale tak, że prażony bób też jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ ja jako dziecko i też przez długi czas dorosła osoba nie jadłam bobu. Nie znałam w ogóle tego smaku. U mnie w domu się nie przyrządzało bobu.
0: No szczególnie, że przygotowanie tego bobu trochę odstrasza od jego jedzenia, bo zapach jest taki niekoniecznie przyjemny.
2: Ale właśnie znalazłam sposób na niegotowanie bobu i nie obieranie bobu i to okazuje się smakuje wspaniale i się u nas w domu sprawdza.
0: Czyli prażenie.
2: Prażenie, tak. Jedzenie ze skórką. To jest coś, co lubię.
0: Czyli już trochę mamy tutaj, jeżeli chodzi o ulubione dania, a takie, które są nielubiane. Czy mają panie jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa, albo takie, które teraz na przykład się pojawiły? Czy są dania, które na przykład pani, która jest kucharką, nie zjadłaby? A może nawet nie przygotowała?
1: O rety, ja to jestem, ponieważ ja nie jem mięsa, ja jestem...
0: Czyli tak, wegetariańskie dania.
1: Tak, czyli ja wykluczam wszystko, co nie jest wegetariańskie, także to jest takie moje podstawowe wykluczenie i w pracy, i w domu. Ale ja też, ja miałam w dzieciństwie taką łatkę niejadka i myślę, że jadłam bardzo mało rzeczy. To się później zmieniło i jakieś takie swoje smaki odnalazłam, ale myślę, że się mierzyłam dosyć długo z tym takim właśnie echem tego, że niczego nie jem, niczego nie lubię.
0: Ale szczególnie było coś, czego pani nie lubiła?
1: No wszystkie jakieś właśnie na ciepło buraczki, kapustki, jakieś takie właśnie... rzeczy, które miały jakąś taką niezrozumiałą dla mnie strukturę, były przeze mnie w dzieciństwie odstawiane. I chyba właśnie te pierogi były takim daniem, które zawsze było pocieszeniem moim. Tak, więc to jest też takie danie, które ja pamiętam z dzieciństwa i które jest takim moim też chyba najgłębszym nośnikiem wspomnień różnych, przyjemnych, związanych z jedzeniem.
0: Ale właśnie, było, minęło, czyli kapusta, buraczki już teraz polubiła
1: tak,
0: pani?
1: Bardzo.
0: O, właśnie, czyli to jest bardzo pozytywny element.
1: Warzywa są super i bardzo je lubię.
0: O, no właśnie, czyli też to jest chyba taka informacja dla naszych słuchaczy, że

0: Nie zawsze to, co teraz nie lubimy, w przyszłości może akurat to nam się odmieni i będziemy lubić.
1: Ja myślę, że jedzenia też się można nauczyć i wielu rzeczy, które...
0: Smaków
1: się można nauczyć i jakby ważna jest ta taka otwartość i to, że chce się spróbować i może za rok, może za 5 lat zacznie nam to smakować, ale jest na to czas i można się tego nauczyć też.
0: Tak. Właśnie. A pani Alicja?
2: To znaczy jeszcze w nawiązaniu do tego, co Iza powiedziała, ja myślę, że właśnie, że najpierw jest potrzebne poczucie bezpieczeństwa przy tym stole, że można nie chcieć spróbować, żeby później odważyć się spróbować, tak? Bo wydaje mi się, że że właśnie ta presja zamyka często, obserwując dzieci, zamyka chęć próbowania tych nowych rzeczy, bo gdzieś to, ten nakaz, czy to taka nadmierna podaż niektórych dań i chęć przekonania dziecka do jedzenia jakiegoś konkretnego produktu właśnie no, ma odwrotny skutek w takiej dłuższej perspektywie. Natomiast jeśli chodzi o to, czego ja teraz aktualnie nie lubię, na przykład nie lubię grzybów, bo tak jakby grzyby mają dla mnie taką właśnie gumowatą, śliską konsystencję i jest to dla mnie zniechęcające. Natomiast tak poza tym jestem osobą, która lubi jeść i lubi jeść różne rzeczy, także nie mam takich swoich silnych niechęci poza grzybami do produktów.
0: No to też pewnie kwestia jest przyrządzenia, prawda, pani Izo, że też no, rodzaje grzybów, ale też i kwestia przyrządzenia, tak jak pewnie z tym bobem, prawda, że jeżeli trochę popracujemy nad jakimś sposobem, nad jakąś inną formą, no to może właśnie się okazać, że coś polubimy, a może po prostu nam to przejdzie i trzeba poczekać. No i właśnie o tym też między innymi jest książka Talerzyki, do której dzisiaj zachęcamy, bo jest to bardzo ciekawa propozycja, która trochę zdejmuje z nas ten taki obowiązek jedzenia wszystkiego pod dyktando na czas. Mamy śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację i możemy tutaj do wyboru, do koloru wybierać sobie różne dania. Taka jest właśnie książka Talerzyki, historie o jedzeniu. Iza Wiśniewska, Alicja Prodeus były dzisiaj gościniami Polskiego Radia Dzieciom i opowiedziały o swojej książce. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
2: Dziękuję również.
0: A my oczywiście zapraszamy do czytania, ale też do tego, aby zostać z nami, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której powiem wam po piosence.

0: Oliwia Wieczorek zaśpiewała nam piosenkę Nie zapomnij, to my też nie zapomnijmy o jednej ważnej rzeczy. Skoro wam obiecałam, to już teraz tłumaczę, o co chodzi. Chciałabym zaprosić was do teatru, ale to zaproszenie będzie skierowane tylko do tych osób, które będą w Białymstoku albo są z Białegostoku, albo będą tam właśnie 20 września, czyli w najbliższą niedzielę. W najbliższą niedzielę mam dla was bardzo ciekawą propozycję. O godzinie 15 w Białostockim Teatrze Lalek będzie miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie. Otóż chodzi o spektakl. Spektakl nosi tytuł Baśnie o rycerzu bez konia. Okazuje się, że dawno, dawno temu był sobie taki rycerz bez konia i był z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. Wszyscy waleczni rycerze mieli przecież swoje konie, a on jeden nie miał. I gdybyż tylko wiedział, że gdzieś tam w świecie jest koń, w sam raz dla niego, taki koń bez rycerza, na pewno byłoby mu lżej. No i teraz pytanie, ciekawe, czy znalazł ten rycerz swojego konia, a koń swojego rycerza. Jeżeli chcecie się o tym przekonać, to możecie się wybrać do teatru, do Białostockiego Teatru Lalek już w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Ci, którzy są chętni, mogą zadzwonić do naszego studia 22 645 2055 i zgarnąć podwójne zaproszenie na tę historię, na ten spektakl. Także bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam. Jeżeli nie będziecie mogli być w najbliższą niedzielę, no to szukajcie takich biletów, bo być może zainteresowała was ta historia na tyle, że zmierzycie się z nią w innym terminie. Zatem my zapraszamy już w najbliższą niedzielę tych, którzy są z Białegostoku i nie wybierają się nigdzie w najbliższy weekend, albo w najbliższy weekend właśnie będą w Białymstoku. No to zapraszamy, dzwonimy, odbieramy zaproszenie i idziemy do teatru.
1: Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o których nic

0: No są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Pewnie tak jest. Zamek w górach i Arfik za nami. Ciekawe, czy w tym zamku mieszka też ten rycerz bez konia. No może tego dowiedzą się nasi słuchacze, którzy właśnie wybierają się na to przedstawienie. Pan Jacek z synem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Nazywam się Wojtek.
0: O, Wojtuś się do nas też odezwał. Bardzo się cieszymy, Wojtusiu. A powiedz, ile masz lat?
1: 4.
0: O, to całkiem dużo. I chciałbyś zobaczyć takiego rycerza bez konia? Takie przedstawienie w teatrze. No właśnie, może to będzie bardzo ciekawe przedstawienie. To bardzo fajnie, że to właśnie chłopiec razem ze swoim tatą wybierze się na takie przedstawienie, bo co prawda w przedstawieniu jest taka ulotka, informacja i na niej jest narysowana księżniczka w wieży, ale baśń jest o rycerzu bez konia, więc myślę, że zarówno coś dla chłopców, jak i dla dziewczynek się znajdzie, ale może właśnie Wojtuś utożsami się z takim rycerzem bez konia, może wspólnie będziecie szukać tego konia, może ten koń się gdzieś znajdzie, jak sądzisz, Wojtusiu? No właśnie, może się uda. A ty lubisz rycerzy? Lubisz rycerzy. Pewnie chciałbyś być takim rycerzem, gdybyś żył w innych czasach, co? Tak? No właśnie. No dobrze, Wojtusiu, to w takim razie zapraszam cię do teatru. Czy już wiesz, z kim pójdziesz na to przedstawienie?
1: Mamą.
0: Z mamą, o właśnie. To może ona coś powie na ten temat też, jak wróci z przedstawienia. Może ona też będzie miała jakieś przemyślenia. Świetnie. A ty, Wojtusiu, jesteś z Białegostoku? Tak. Albo z okolic. Czyli w razie czego będziesz wiedział razem z mamą, jak trafić do białostockiego teatru lalek. Byłeś kiedyś w teatrze w ogóle?
1: Byłem.
0: Byłeś, no to dobrze. Czyli już będziesz wiedział, jak to wygląda, kiedy zgasną światła, zrobi się cisza i nagle otworzy się kurtyna i... A w przedszkolu byłeś w teatrze? No właśnie, to tutaj taki białostocki teatr lalek pewnie trochę inaczej wygląda niż w przedszkolu, ale też będzie na pewno bardzo ciekawa historia i bardzo dobra zabawa. Wojtusiu, no to w takim razie gratuluję ci.
1: Ja też mam księżniczkę.
0: Masz księżniczkę? A kto to jest?
1: Puzzle.
0: A puzzle z księżniczką. I umiesz je układać?
1: Aha.
0: Sam czy z rodzicami?
1: Tak.
0: No właśnie, czyli pewnie Wojtuś też trochę... Bez rodziców. A, no to jesteś w takim razie już bardzo zdolny. Czyli masz puzzle z księżniczką, a wybierzesz się do teatru na baśń o rycerzu bez konia. Zgadza się? No to mamy zgodę w takim razie. Wojtusiu, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. Kiedy miałeś urodziny?
1: Niedługo.
0: Będziesz miał, czy miałeś?

0: W październiku.
1: W październiku, o, to już niedługo. W takim razie, Wojtusiu, trzymaj się cieplutko i wszystkiego najlepszego ci życzymy już teraz. Chyba, że do nas zadzwonisz w dniu swoich urodzin, to ci jeszcze może jakieś 100 lat zaśpiewamy. A tymczasem baw się dobrze w teatrze. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Mamę i tatę i dziadkę z babcią.
1: Pozdrawiamy w takim razie babcię z dziadką, mamę i tatę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Do zobaczenia, Wojtusiu, pa, pa.
2: Pa.
1: No właśnie, i w ten sposób pod koniec naszej audycji opowiem ci, Radio Wojtuś zdobył podwójne zaproszenie do teatru, białostockiego Teatru Lalek. Także myślę, że będzie się dobrze bawił, a my już teraz posłuchamy kolejnej piosenki na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

Piosenka z filmu Mój brat niedźwiedź za nami. Za nami również 51 minut po godzinie 18, a to oznacza, skoro zbliża się godzina 19, że nasza audycja Opowiem Ci Radio powoli dobiega już końca. Dzisiaj dużo się działo, mam wrażenie, bo w pierwszej godzinie rozdzwoniły się telefony po to, abyśmy mogli wspólnie opowiedzieć historię o Zbychu, który postanowił zostać na noc w szkole. No, nie był to na pewno najbardziej bezpieczny i najlepszy pomysł, no ale Zbychu dowiedział się

o tym, że lepiej poczekać na to, aż pani wymyśli nocowankę, pani wychowawczyni na przykład, i będzie mógł tam legalnie spędzić noc, niż zostawać tam po prostu w taki sposób tajemniczy. No a potem pojawiły się w naszym studiu dwie panie, Iza Wiśniewska i Alicja Prodeus, które opowiedziały o swojej książce Talerzyki, historię o jedzeniu. Na koniec udało nam się jeszcze wysłać naszego słuchacza Wojtka do teatru, Białostockiego Teatru

na czwartek o godzinie 17, gdzie czeka nas kolejna historia, będzie nas czekała wtedy kolejna historia, którą wspólnie wymyślimy na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Z pewnością nie będziemy się nudzić, bo historia już coś czuje, że na pewno będzie ciekawa. A już teraz powoli zbliża się godzina 19, więc żegnamy się. Bardzo dziękuję za uwagę, Marta Kawalec i Daria Brzezińska, i życzymy dobrego wieczoru, dobrej nocy. Do usłyszenia, pa, pa!

0: coraz głębiej, coraz głębiej. Ból, ból, ból, lepiej bierzcie przykład ze mnie.
1: Autopromocja.
2: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Gujdonie, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
6: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
8: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
9: Radio Dzieciom.

0: gdyby tak, może to już jest czas,
1: może już.
0: Żeby

0: bardzo chcieliśmy, żeby ci się podobało. Tyle jeszcze jest przed nami, tyle do zrobienia mam. Przecież dobrze wiesz, wszystko to dla ciebie jest. Ja nie wiem już, jak można bez ciebie.
1: Jak można
0: tyle szczęścia i radości dajesz nam.

0: świętym, już się dobrze znamy.
1: Dobrze znamy.
0: Ten albo ten dla ciebie jest, on dla ciebie jest, on dla ciebie jest. Cały świat na głowie stanął, żeby wszystko się udało. Bardzo chcieliśmy

0: a kuku.
1: Raz, dwa, trzy, cztery.
2: Stonoga, jak wiecie, odnóży ma wiele. Skąd zaś wiadomo, że równe sto? Czy rzeczywiście

0: gro. Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza, choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że temat mu z rąk się wymyka, nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda. Znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
0: A póki co, nikt jeszcze chyba nie zliczy dokładnie wszystkich jej nóżek, choć z roku na rok śmiałków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę, nie traćcie czasu na zbędne rzeczy, nie schodźcie z uprzednio obranej drogi, nie warto liczyć nogi.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: promocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Karol Dickens, Świerszcz za kominem. Część 12. Czyta Patryk Bartoszewski. Oprócz lalek w izbie Kaleba powstało mnóstwo innych okazów jego twórczości. Tam czerwieniły się arki Noego, pełniusieńkie ptaków i zwierząt, choć można je było jako tako rozmieścić pod dachem za pomocą potrząsania, żeby zajęły jak najmniej miejsca. Kaleb dopuścił się śmiałej, poetycznej licencji, zaopatrując większą część tych ark Noego w klamki u drzwi. Przyznajcie, nieodpowiedni dodatek, nasuwający myśl o rannych gościach i pocztylionie, ale nadający miłe zakończenie zewnętrznej stronie budynku. Tu były składy melancholijnych małych wózków, które przy obrocie kół wydawały najżałośniejszą muzykę. Mnóstwo skrzypiec, bębnów i innych narzędzi tortur. Niezliczona ilość armat, hełmów, mieczy, kopii i wszelkiej broni. Byli tu mali akrobaci w czerwonych szarawarach, którzy bezustannie wdrapywali się na wysokie bariery po taśmie i spuszczali drugą jej stroną głową na dół. Byli panowie przyzwoitej, a nawet można powiedzieć wzbudzającej szacunek powierzchowności, głupio wybiegający ze swych własnych mieszkań po pochyłych kładkach. W tym celu w zewnętrzne drzwi ich domków wstawionych. Były zwierzęta wszelkiego rodzaju, przede wszystkim konie. Konie różnego gatunku, zaczynając od ledwo ociosanych na czterech kółkach z kłaczkiem konopnym zamiast grzywy, kończąc na rasowym rumaku, biegnącym galopem. Jak trudno byłoby przeliczyć dziesiątki i setki zabawnych figur, wiecznie gotowych do wykonania wszelkiego rodzaju niedorzeczności za poruszeniem rączki, tak i niełatwo byłoby znaleźć jakąś głupotę ludzką, występek lub słabość, które w pracowni Kaleba Plemera nie znalazłyby typowego wcielenia z zamiarem lub mimo woli. A to wcale nie w powiększonych rozmiarach, dlatego że tylko miniaturowe dźwignie zmuszały mężczyzn i kobiety wykonywać dzikie

0: i skoki dla uciechy widzów. Pośród tych wszystkich przedmiotów Kaleb i córka jego siedzieli przy robocie. Ślepa dziewczynka napychała lalki, a ojciec jej barwił i pokrywał lakierem fasadę pięknego czteropiętrowego domku. Troska wypiętnowana na rysach Kaleba i roztargniony, a równocześnie zamyślony jego wygląd, odpowiedni dla jakiegoś alchemika lub skupionego filozofa, od pierwszego wejrzenia dziwny stanowiły kontrast z jego zajęciem i drobnostkami otoczenia. Lecz drobnostki, wymyślane i wykonywane dla chleba, mają ważne znaczenie. Mimo tego nie twierdzę bynajmniej, że gdyby Kaleb był lordem kanclerzem lub członkiem parlamentu lub wreszcie wielkim myślicielem, mniejszą by wagę przywiązywał do drobnostek. Ale bardzo wątpię, żeby te drobnostki były tak samo nieszkodliwe.
1: A więc zmoczył cię deszcz wczoraj, ojcze, w twoim paradnym nowym płaszczu?
0: Spytała córka.
2: Tak, w moim nowym płaszczu,
0: odrzekł Kaleb, spojrzawszy na starannie rozwieszone na sznurze okrycie z rogoży, o którym już wspominałem.
1: Jakżem rada, żeś go kupił, ojcze.
2: I to jeszcze u jakiego wybornego krawca, dodał Kaleb. U najmodniejszego krawca. On za piękny dla mnie.
0: Ślepa dziewczynka przestała pracować i zaśmiała się radośnie.
1: Za piękny, ojcze. Czy dla ciebie może być coś nadto pięknego?
2: Muszę przyznać, że mi trochę wstyd w nim paradować, rzekł Kaleb, śledząc wrażenie swych słów na twarzy córki, rozjaśnionej z radości.
3: Słowo honoru, kiedy słyszę, jak chłopcy i dorośli mówią za mymi plecami: patrzcie go, jaki elegant, nie wiem, gdzie oczy obrócić. Wczoraj wieczorem podszedł do mnie ubogi. Nie mogłem na żaden sposób przekonać go o moim niskim stanie.
4: Nie, wielmożny panie, jakże można, mówił mi. Czyż ja nie rozumiem, że pan chcesz ze mnie zażartować?
3: Wtedy pojąłem, że nie powinienem tak się elegantować.
0: Szczęśliwa, ślepa dziewczynka. Jak rozradowaną była w swym zachwycie.
1: Widzę cię, ojcze, rzekła biedaczka, składając ręce. Widzę tak wyraźnie, jakbym miała zdrowe oczy, których nigdy nie potrzebuję. Dopokąd jesteś ze mną? Niebieski płaszcz.
3: Jasno niebieski, poprawił Kaleb.
1: Tak, tak, jasno niebieski, zawołała dziewczynka, podnosząc uśmiechniętą twarzyczkę. Pamiętam, że to barwa nieba. Z początku mówiłeś mi, że płaszcz masz niebieski, tak więc jasno niebieski płaszcz.
3: Wolnego kroju,
0: dopowiedział Kaleb.
1: Wolnego kroju,
0: podchwyciła córka, śmiejąc się serdecznie. I ty, ubrany w ten płaszcz, drogi ojcze, ty z twoją wesołą powierzchownością, uśmiechniętą twarzą, pewnym krokiem i twymi ciemnymi włosami, taki młody na oko i taki piękny.
3: No, dość już, dość, rzekł Kaleb. W ten sposób mogę stać próżny.
1: Ja myślę, że już jesteś próżny.
0: Zawołała ślepa dziewczynka, wskazując na niego z radością.
1: Znam ja ciebie, ojcze. Odgadłam cię.
0: Jak niepodobny był obraz utworzony w jej wyobraźni do tego Kaleba, który siedział spoglądając na nią. Ona mówiła o jego lekkim chodzie. Nie myliła się. Całe lata nie przystąpił progu własnego mieszkania, nie zmieniwszy chodu gwoli bystremu słuchowi ślepej. I żeby nie wiedzieć, jak ciężko mu było na duszy, Ojciec nie zapominał nigdy o lekkim chodzie, który miał

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
2: Drogie słuchaczki,
3: drodzy słuchacze,
2: przenieście się teraz
3: do tej niezwykłej krainy.
2: Krainy

0: między. Pomiędzy jawą a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie. Bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w swój oddech, jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy, aby tchnienie wasze, aby wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Otwórzcie oczy. Wow! Jeszcze przed chwilą otaczały nas ściany. Można było wyjrzeć przez okno, zobaczyć inne budynki, bloki, dachy, ulice, przejeżdżające samochody, spacerujących ludzi, ludzi spieszących się do pracy, z pracy, do szkoły, ze szkoły. Można było ujrzeć parki, lasy, tramwaje, autobusy. A teraz? Teraz otacza nas ocean. Z każdej strony, w którąkolwiek stronę byśmy nie spojrzeli, końca oceanu nie ujrzymy. Końca nie ujrzymy. Muzyka delikatnych fal nas otacza. Nad nami błękitne niebo. Gdzieniegdzie chmurki widać, które układają się w różne kształty. Ja widzę na przykład pędzącego psa za chmurną muchą. Czy widzieliście kiedyś, jak jakiś pies ugania się za muchą? Chciałby wtedy, jak ta mucha, dostać skrzydeł i wzbić się w powietrze. Tak teraz ten chmurny pies ściga chmurną muchę. Jak tu pięknie. Spójrzcie w dół.
1: Spójrzcie. Woda tak czysta, że widać dno. A dno to drobny piasek, biały jak mąka.
0: Wow! Delikatny wiatr, szum. I ten delikatny wiatr na swych wietrznych skrzydłach nas unosi w jedną i w drugą stronę, tak jak fale.
1: Przy muzyce delikatnych fal i delikatnego wiatru powracamy do wielkiej przygody w poszukiwaniu pani odwagi.
0: Tak, to na moją prośbę. Chcę dotrzeć na wyspę śmiałości, która zamieszkiwana podobno jest przez panią odwagę. Żeby pani odwaga część siebie mi oddała, bo ja czasem się boję, czasem się lękam i tej odwagi potrzebuję i ja ją odnajdę. Ostatnio przemierzaliśmy las, kiedy zerwał się silny wiatr. Wiatr był tak silny, że uginał gałęzie drzew. Bardzo się bałam. Na naszej drodze pojawiły się przeszkody. Na ścieżkach leżały kłody. Już chciałam się zatrzymać i zamknąć oczy i nigdzie dalej nie pobiec. Ale pobiegłam.
1: Pobiegłaś, to prawda. aż w końcu zlał

0: lasu wyszliśmy, wiatr ustał i znaleźliśmy się na łące kwietnej. A dziś?
1: Dziś? I jaka przygoda?
0: Myślę, że jest bliżej niż sądzisz. Spójrz. Nagle ujrzeliśmy ląd, a na lądzie wielka góra, skalista góra. I pośrodku tej góry wielka grota, jaskinia, z której ciemność aż bucha na światło dnia. Nie pozwala światłu wejść do swoich mrocznych korytarzy.
1: Wow, ja tak się boję ciemności. No właśnie dlatego chcę dotrzeć do pani odwagi, żeby mi tej odwagi swojej oddała. Ja się boję ciemności, nigdzie nie wejdę.
0: A wiesz, jak najlepiej zgasić noc?
1: No jak zgasić? Zapalić dzień?
0: No właśnie tak. A jak zgasić ciemność?
1: Zapalić światło.
0: Spójrz, co mam. Mam dwie czołówki. Takie małe latareczki, które można włożyć sobie na głowę. Wtedy wszystko, co ciemne przed nami, stanie się jasne. I co ty na to?
1: No nie wiem. Dalej się bardzo boję.
0: Będziemy ostrożni. Będziemy razem. Nie bez przyczyny ta wielka jaskinia przed nami się ukazała. Dzięki niej wiemy, że ciemności się boisz. Spróbujmy. Wejdźmy do niej. Na raz, dwa, trzy.
1: Wow, trochę wilgotno i chłodno jednocześnie się zrobiło.
0: Tak jest w jaskiniach. Przez to, że światło nie dociera tu tak często, a czasem nigdy. Jaskinie są miejscami, w których odwieczna noc i ciemność wieczna znalazły swoją bezpieczną przystań.
1: Ciemno, ale rzeczywiście ta mała latareczka, czołówka działa i rozświetla trochę ciemność.
0: Widzisz, nie jest tak źle, jak myślałaś.
1: No nie jest, ale wciąż się boję. Ale idę za tobą, bo widać, że jest ścieżka, po której można iść.
0: Ciekawe, co jest na końcu tej ścieżki.
1: Nie wiem, ale boję się nawet sprawdzić.
0: Wydaje mi się, droga Bello, że ta jaskinia była wyjątkowo mała, bo spójrz, przed nami są jakieś drzwi.
1: Rzeczywiście. Otwórz te drzwi. Wow, przecież to mój pokój.
0: To twój pokój. Znaleźliśmy się w twoim pokoju. Są twoje meble, są twoje zabawki, jest twoje łóżeczko. Jest już późny wieczór. Jest, można powiedzieć, noc.
1: Ja się będę bała przy zgaszonym świetle usnąć.
0: Dlaczego?
1: No bo jest ciemno.
0: A powiedz, kiedy zamykasz oczy, co widzisz?
1: No, ciemność widzę. Ciemność.
0: Boisz się wtedy tej ciemności?
1: Nie, ale kiedy otworzę oczy, wolałabym, aby było jasno.
0: Widzisz, za dnia wszystkie kształty są niezwykle ostre. Wszystko jest bardzo wyraźne. Tak jak za dnia powinno być. Natomiast kiedy przychodzi ciemność, wszystkie te kształty się rozmazują. Kolory zanikają. Po co to się wszystko dzieje?
1: No, żeby wszystko mogło odpocząć.
0: Żeby wszystko mogło odpocząć. Żebyś ty mogła odpocząć.
1: Wiesz co, to ja spróbuję dziś usnąć ze zgaszonym światłem. Ale i tak będę musiała dotrzeć do pani odwagi, żeby mi tej odwagi swojej więcej dała.

0: promocja.
1: Co łączy smoka, szydełkową maskotkę, miecz świetlny, gry RPG i polskie radio dzieciom? Otóż wszystkie te rzeczy możecie spotkać na Kopernikonie, czyli Festiwalu Fantastyki i Popkultury w Toruniu. Już 18 września, w dniu rozpoczęcia Kopernikonu, zapraszamy Was na specjalne wydanie radiowej świetlicy. Zajrzymy do świata RPG, Star Warsów oraz japońskiej popkultury, szycia i rysowania. Startujemy punktualnie o 15. Do zobaczenia w Toruniu i niech moc będzie z Wami. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Słuchacie polskiego

śpią, w polu myszki śpią, w kuchni myszki śpią, w niebie chmury śpią, w moście dziury śpią, pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią, w lesie wilki śpią i motylki śpią, w polu myszki śpią, w kuchni myszki śpią, w niebie chmury śpią, w moście dziury śpią, pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią. Spać nie.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu N97, a dzisiaj ze mną w studiu dr Natalia Suszczewicz, specjalistka ginekologii położnictwa, immunologii klinicznej i andrologii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
4: Cała przyjemność po naszej stronie, bo liczę, że to będzie zupełnie inna strona leczenia niepłodności, o której się trochę mniej mówi, jak wnioskuję z Pani mediów społecznościowych. Zajmuje się Pani między innymi leczeniem niepłodności poprzez analizę cyklu menstruacyjnego. I ja chciałam zacząć od takiego prostego pytania, co my właściwie powinniśmy wiedzieć o tym cyklu? Bo wydaje mi się, że wiemy niewiele.
5: Tak, ma Pani rację. Wydaje mi się również, że wiemy niewiele, a w zasadzie jest to taki barometr albo papierek lakmusowy naszego zdrowia, jako że w obecnych czasach można powiedzieć, że owulacja, płodność jest luksusem. I taki cykl jest objawem naszego zdrowia. Być może troszeczkę tak, nie wiem, czy społeczeństwo, czy wychowanie uczy nas trochę ignorancji cyklu, że jest miesiączka, że jest to coś przykrego, że czasem jest to coś bolesnego, a to wszystko jest objawem, wykładnikiem zdrowia albo choroby. Później pojawia się śluz, a były tak wiele lat reklamowane na przykład wkładki higieniczne, które z higieną nie mają nic wspólnego, zamiast zwyczajnej bawełnianej bielizny, i kolejna ignorancja tego śluzu, który też może być objawem zdrowia, a jego brak wręcz objawem choroby. Tak samo jak się idzie czasem do lekarza i lekarz pyta, jaki jest kaszel, czy suchy, czy wykrztuśny, czy wydzielina była taka zatykająca. To wszystko są różne objawy i tak samo właśnie objaw śluzu szyjkowego, czyli coś, co może być widoczne na bieliźnie już od okresu dojrzewania, więc tutaj mam na myśli też wychowanie nawet naszych córek, czy właśnie dzieci, młodzieży w takiej akceptacji tej fizjologii, która jest, i obserwacji tej fizjologii jako objaw zdrowia. I też właśnie ten objaw zdrowia często się w cudzysłowie leczy, hamuje poprzez antykoncepcję hormonalną, często serwowaną od najmłodszych lat, jeszcze przed 21 rokiem życia, czyli jeszcze przed dojrzałością osi podwzgórze przysadka jajnik. Więc znowu zahamowanie cyklu, który byłby właśnie takim objawem i pomagałby w diagnostyce tego, co jest nie tak. Tak samo jeszcze faza poowulacyjna, czyli od zaniknięcia śluzu wysoce płodnego, czyli objawów owulacji, do kolejnej miesiączki. Jak ta faza wygląda? Czy mamy ten zespół napięcia przedmiesiączkowego, który owszem, może jest i fizjologią, ale jeżeli trwa 2-3 dni, trwający dużo więcej, tkliwość piersi, irytacja, ochota na słodkie, na słone, przybieranie na wadze, takie rozstrój emocjonalny jest objawem często zaburzeń hormonalnych. I to też możemy obserwować razem z obserwacją cyklu. Jeszcze nie wspomniałam o charakterze krwawień. Sama długość krwawienia, jeżeli one się przewlekają, może świadczyć na przykład o polipach, zaburzeniach anatomicznych, niedoczynności tarczycy, krótkie krwawienia, o nadczynności tarczycy. Czyli każdy taki objaw cyklu może być dla nas też pomocny w, zarówno w takiej fizjologii wyznaczania czasu płodnego. Ludzie się sugerują często, teraz są takie testy owulacyjne. One są

0: bardzo modne. Ale tak naprawdę obserwacja śluzu by zdecydowanie wystarczała. W dodatku te testy owulacyjne generują bardzo dużo stresu, bo one wychodzą często fałszywie ujemne, co jest naturalne, dlatego że ten pik takiej płodności, kiedy może być ten test dodatni, pik LH, bo ten hormon konkretnie się mierzy, występuje przez około 24 godziny, więc wyobraźmy sobie, a owulacja najczęściej, jest to już zbadane, występuje z piątku na sobotę, czyli jak idzie weekend, no to w piątek wstajemy normalnie rano do pracy o godzinie 6-7, a w sobotę lubimy sobie pospać, więc jeżeli zmierzymy ten test,
1: możemy przegapić,
0: tak.
1: I przegapić owulację.
0: Można byłoby po prostu obserwować, będąc w toalecie, śluz szyjkowy, czy później, nie wiem, wzrost temperatury podstawowej ciała. Są różne też takie komputerki, ułatwiacze do obserwacji cyklu. A z drugiej strony kobiety, które robią te testy, to są to kobiety często z zaburzeniami płodności. Na przykład kobiety z policystycznymi jajnikami. I one mogą mieć fałszywie dodatni ten właśnie taki test owulacyjny, dlatego że one mają od razu z góry nieprawidłowe hormony, czyli mają podwyższone LH i u nich takie właśnie testy owulacyjne mogą często wychodzić fałszywie dodatnie, wciąż dodatnie, słabo dodatnie.
1: Mm-hmm. Czyli jeżeli przychodzimy na przykład na pierwszą wizytę do pani doktor i już wiemy, że dobrze byłoby mieć jakieś notatki odnośnie tego, jak nasz cykl wygląda, to musimy mieć dużo szerszą wiedzę niż te podstawowe informacje, o które zawsze jesteśmy pytane, czyli długość cyklu, intensywność krwawienia i czy występuje ból.
0: Na przykład z takiej karty cyklu można wyczytać dużo więcej, ale nauka takiej obserwacji cyklu to nie jest jakaś trudna sprawa. Mhm. Światowa Organizacja Zdrowia w 1988 roku opublikowała bardzo duże badanie na około 900 kobietach w 5 różnych krajach świata, które przez 3 miesiące prospektywnie uczyły się swoich obserwacji cyklu. W tym były kobiety między innymi z Dublina, ale też z El Salvador. I połowa z tych kobiet była aliteralna, nie umiejąca czytać i pisać. I proszę sobie wyobrazić, jaki procent kobiet był w stanie prawidłowo obserwować objawy płodności w swoim cyklu. Nie było to 50%, to było 93% kobiet. Czyli ta nauka obserwacji cyklu nie jest wybitnie trudna, skoro 93% kobiet, w tym kobiety nieumiejące czytać i pisać, po 3 miesiącach takiej obserwacji były w stanie dobrze przewidzieć swój czas płodny i niepłodny. I dopiero po tych badaniach Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała, czym jest naturalne planowanie rodziny, a później jakby doszczegóławiając bardziej niż planowanie rodziny, bo to może służyć każdej kobiecie, niezależnie od jej planów prokreacyjnych, mhm. też kobiecie samotnej, są to naukowo definiując metody rozpoznawania płodności.
1: Mhm. A dlaczego pojawiły się tutaj te 3 miesiące?
0: Dlatego, że właśnie tutaj jest, dlatego, że jakby tak by było prowadzone badanie, czyli w pierwszym cyklu uczyły się te kobiety i owszem, można się nauczyć obserwacji cyklu, na przykład czytając coś, tak jak, no nie wiem, z YouTube można się nauczyć nawet kierować samochodem, ale jeżeli ma się takiego nauczyciela, powiedzmy native speakera, z którym ma się lekcje, instruktora obserwacji cyklu, to idzie dużo sprawniej, czyli można się nauczyć czegoś samemu i jest to wolniej albo mniej precyzyjnie. I takie pacjentki też przychodzą z takimi własnymi notatkami. Czasem je to bardziej stresuje, bo nie są pewne niektórych rzeczy. A jak ma się takiego instruktora, to dużo szybciej. Czasem w ciągu 2 spotkań w zasadzie wyjaśni się wszystkie wątpliwości, można wytłumaczyć wszystko. Czasem są to 3 spotkania, w zależności od tego, ile dana pacjentka, klientka, można w tej sytuacji powiedzieć, potrzebuje, dlatego że tacy instruktorzy obserwacji cyklu są dostępni, jest ich chyba kilka tysięcy w Polsce, bo są to różne metody obserwacji cyklu. Niektórzy obserwują śluz, inni temperaturę, inni śluz i temperaturę, inni jeszcze szyjkę macicy. I są to metody jakby naukowo potwierdzone, jest na ten temat dużo badań. Autorami takiej, wydaje mi się, że jednej z pierwszych metod Billingsów, czyli śluzu szyjkowego, było małżeństwo lekarzy z Australii, pediatra i neurolog. I oni właśnie opracowali metodę obserwacji śluzu szyjkowego, natomiast same metody obserwacji cyklu pochodzą jeszcze z lat około 1920-30, kiedy Ogino, niezależnie i Knaus, jeden w Austrii, drugi w Japonii, obserwowali jeden za pomocą takich prostych testów hormonalnych, jakie były wtedy dostępne, a drugi za pomocą operacji, że pojawia się pęcherzyk dominujący, że pojawia się ciałko żółte i na tej podstawie wywnioskowali takie reguły, można powiedzieć, matematyczne, no a kobieta tematyką nie jest, dlatego lepsze jest takie obserwowanie na bieżąco, jako że każdy stres

0: nawet, może na przykład wydłużyć nasz cykl. Można to łatwo wytłumaczyć, bo żadne dziecko nie chce być poczęte w warunkach stresu. Stres nas naturalnie blokuje, hormony nadnercze, naszą owulację. Są pacjentki, kobiety, które wyjadą na przykład na work and travel, czy gdzieś na wakacje i samo, mimo że to są wakacje, to je tak stresuje, że ona absolutnie zanika im cykl. I wracają do Polski, można je nazwać patriotkami, wtedy owulacja wraca. Mhm. Tak? I wtedy one się dobrze czują, mają mniej stresu. Więc jest to coś, co bardziej niż reguły matematyczne, taka obserwacja na bieżąco nam pomaga.
1: Z jednej strony wydaje mi się, że mogą być takie głosy ze strony pacjentek, że dobra, to jakieś przestarzałe metody, babcine, świat poszedł do przodu, mamy sztuczną inteligencję, mamy właśnie różne testy, aplikacje, nowoczesne rozwiązania, więc co ja się będę cofała do takich starych metod? Z drugiej strony myślę sobie, że w tym pędzącym świecie ta obserwacja cyklu wymaga dużej uważności. Co mhm. też jest trudne.
0: Tak, a w ogóle teraz wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi i świata, też mediów społecznościowych, takich jak dietetycy, fizjoterapeuci, nie wiem, osteopaci, yoga, pilates, że jest taki powrót ogólnie do ekologii natury. Mhm. Dostrzegamy, jak dużo jakby zła robi ten świat sztuczny, który jest wokół nas. Jak to, że używamy mikroplastiku, który pijemy, szampony z SLS-ami, jak to są akurat estrogeny, metale ciężkie w naszych dezodorantach, takie jak aluminium, jak to ogólnie szkodzi naszemu zdrowiu, glifosat, wszystkie substancje, które są chemiczne, i jest taki ogólnie powrót do ekologii natury. Wybieramy na półkach to, co jest eko, bio, wybieramy naturalne produkty, które jemy, którymi się myjemy, chodzimy na zajęcia z medytacji, z jogi, słuchamy właśnie uważności, tak? Są różne takie też nauki, czy też korzystamy z pomocy psychologa, który nam pozwala słuchać też naszego ciała i też naszego umysłu, naszych wewnętrznych potrzeb, a w tym samym czasie na przykład bierzemy środki chemiczne, które hamują zupełnie naturalny przebieg naszego cyklu. I jest to takie piękne, że coraz więcej osób jest wręcz świadomych swojego cyklu, szuka to nie z pobudek jakichś, nie wiem, na przykład religijnych, tylko z pobudek właśnie ekologicznych i życia w zgodzie ze swoim ciałem. I ja się wręcz spotykam z tym, że to pacjenci, nawet kiedy im się proponuje szybkie rozwiązania, właśnie omijanie czasem jakiegoś problemu, jakąś krótką ścieżkę, in vitro, inseminację, bez jakiejś takiej dogłębnej diagnostyki, oni sami mówią nie, bo oni chcą poznać przyczynę. Oni chcieliby znać przyczynę, wyleczyć, zdiagnozować się, a czasem tu też w dużej mierze chodzi o ten cały styl życia, ten cały pęd, który jest, i to, że jemy szybko, jemy nieregularnie, jemy w stresie po 10 godzinach pracy, śpimy krótko i tak naprawdę to generuje tak wiele szkodliwości. Często pacjenci przychodzą i żebym dała im tą magiczną tabletkę, a tak naprawdę piłeczka jest po drugiej stronie. To znaczy ja często pytam, dlaczego pana trójglicerydy są takie wysokie? Czy to chodzi o alkohol? Bo to jest wykładnik tego, że albo chodzi o alkohol, albo chodzi o cukry proste, no albo są to zaburzenia genetyczne, które jakoś tam są też w rodzinie. No i często nas też na medycynie uczono, że nadciśnienie to się daje, tabletkę na nadciśnienie. Cukrzyca, no to tabletka insulina na cukrzycę. A medycyna stylu życia weszła w zasadzie bardzo niedawno, dosłownie kilkanaście lat temu, że dobrze, ale gdyby ten pacjent schudł, gdyby ten pacjent prawidłowo się odżywiał, to przy pierwszych objawach nadciśnienia mogłoby się to cofnąć. On mógłby dłużej żyć w zdrowiu. I taka obserwacja cyklu jest też takim pierwszym naszym sygnałem, pierwszym naszym barometrem, coś się dzieje nie tak. I czasem te obserwacje pacjentki zaczynają wtedy, kiedy się starają, ale są też kobiety, które, nie wiem, przygotowują się do małżeństwa i myślą o tym, żeby kiedyś być w ciąży. Są na studiach i czują, że coś jest nie tak, że są bardziej podirytowane i dzięki takiej obserwacji cyklu lepiej rozumieją swój organizm i dużo wcześniej są w stanie zareagować, nie ignorować te sygnały z ciała, które mówią o wczesnych zaburzeniach, które się zaczynają i którym można zapobiec ich dalszemu rozwojowi.
1: Mhm. To przejdźmy teraz do tego, jak to się przekłada na leczenie niepłodności. Zgłasza się do pani doktor pacjentka czy też para, fajnie by było pewnie, gdyby para. No i powiedzmy, starają się już od roku, czyli minął ten czas, kiedy tak swobodnie można się starać, już budzi się pewnie jakiś pierwszy niepokój, że coś jest nie tak. I co oni teraz mogą zrobić, żeby jeszcze nie wchodzić na drogę na przykład procedury in vitro, tylko żeby w naturalny sposób

0: sposób też może korygując trochę swoje nawyki, higienę życia, ułatwić sobie zajście w ciążę.
1: To byłaby taka idealna para tylko po roku starań i żeby się zgłosili razem. Ja niestety jestem raczej lekarzem ostatniej szansy, gdzie w zasadzie przede mną już było z 5-10 lekarzy z 7 do 14 lat starań i to są najczęściej takie moje pary, natomiast które trafiają gdzieś tam jeszcze z polecenia innego lekarza z prośbą po wielu procedurach nieudanych i tak dalej. Natomiast faktycznie, jeżeli jest to para po roku starań, no to zakładam, że to jest para do 35 roku życia, dlatego że pary po 35 roku życia to nawet po pół roku nieudanych starań dobrze, aby wtedy najpóźniej rozpoczęły. Tak nasza rozmowa do tej pory była właśnie o tym, żeby w zasadzie obserwować te sygnały z ciała nie zawsze, tylko zawsze. I mnie cieszą takie wizyty, można powiedzieć, profilaktyczne, że oni już myślą o staraniach, ale widzą jakieś rzeczy niepokojące. No i po tym roku starań, jeżeli faktycznie para trafia, to ja mam w zasadzie od prawie 10 lat formularz, w którym zwiększam ilość pytań. Jest tych pytań na około 11 stron takich wnikliwych, więc ta wizyta trwa około godziny i dobrze, żeby byli właśnie oboje, to co pani mówi. Tylko tak jak ja mówię, że do mnie trafia pacjentka zwykle z taką ogromną teczką, jednym segregatorem jej, jednym segregatorem jego i trzeba to wszystko przewertować i tego jest już bardzo, bardzo często dużo i są to pary zwykle już po nieudanych różnych procedurach, staraniach, operacjach, zabiegach. Więc ja zwykle zaczynam od wywiadu i badania fizykalnego obojga. I właśnie sobie dzisiaj tak myślałam tutaj jadąc do pani, że powinnam chyba dużo powiedzieć też o tych mężczyznach, którzy są często tak niedodiagnozowani w ogóle. Często pacjentki przychodzą z teczką, a mężczyzna albo nie ma,
0: albo zrobił jedno badanie nasienia badanie i nasienia, koniec.
1: Tak. Mhm. A czasem badanie nasienia może być dobre, a i tak do ciąży może nie dochodzić, dlatego że są inne parametry, które to uniemożliwiają. Albo ono jest jeszcze dobre na ostatnich, można powiedzieć, takich swoich siłach, ale ono zaraz się pogorszy, bo pacjent ma żylaki, powrózka nasiennego, a nigdy nie miał USG jądra. Jak często my kobiety robimy USG ginekologiczne? Raz do roku. USG piersi raz do roku. A przychodzą mężczyźni lat 37, 40, którzy nigdy nie mieli USG jąder, a akurat nowotwór jąder jest to choroba mężczyzn młodych. I też mam takich pacjentów w swojej praktyce, którzy przyszli i mieli złe parametry nasienia, nie mieli żadnych dodatkowych badań. Ja ich wysłałam na USG jąder, mam taką przyjemność, że pracuję w miejscu, gdzie jest dostępny też urolog. I w zasadzie ten pacjent w ciągu 2 tygodni miał już operację jąder, bo miał raka jąder. Niepłodność jest objawem często innych chorób. Owszem, jest zdefiniowana jak w pani podcaście N97, ale często tam na końcu daje się N97.9, czyli o nieznanej przyczynie, a u mężczyzn to jest N46. Więc to jest tak, że mężczyźni też mają swój jakby kod na niepłodność, ICD, natomiast mężczyźni są często niedodiagnozowani. Oprócz badania nasienia nie mają badań z krwi, badań hormonalnych, badań USG, badań obrazowych, a to także jest bardzo czuły parametr ich zdrowia. Czyli po samych wynikach z krwi będzie widać, że no tak jak wczoraj, gro pacjentów moich to byli z hiperinsulinemią, z właśnie nieprawidłowym lipidogramem, z nieprawidłowymi hormonami, z żylakami powrózka nasiennego i w zasadzie te rzeczy się nie zmienią, jeśli oni nie zaczną od stylu życia. Owszem, są leki na lepsze ukrwienie, jest operacja żylaków, ale ta operacja żylaków, ona też może dać efekty po pół roku, a może nie przynieść, bo to są bardzo malutkie naczynka, skomplikowana operacja mikrochirurgiczna i jeżeli on nie zacznie od zmiany stylu życia, nie schudnie, to i tak żylaki będą się za kilka lat, tak samo jak u kobiety, będą się pogłębiać. Tak, jeżeli on nie zmieni diety, to i tak ten przepływ nadczyniowy, ta płytka miażdżycowa dalej będzie tam narastać. Więc to są takie rzeczy faktycznie, od których warto zacząć, czyli od wywiadu, od badań zleconych, od też wywiadu rodzinnego. Ja ich pytam, czy nie mają dzieci z innych związków. Też pytam ich, jak u nich, czy mają rodzeństwo, czy rodzice nie mieli jakiejś trudności, czy rodzeństwo ma dzieci. To też jest wszystko bardzo ważne.
0: A co to znaczy ta zmiana nawyków? Czy to znaczy po prostu zdrowy styl życia, taki według na przykład wytycznych WHO, czyli jakaś zbilansowana dieta, unikanie stresu, unikanie używek, aktywność fizyczna, wysypianie się w miarę możliwości, czy coś jeszcze w ramach tego, cudzysłów, projektu dziecko?
1: projektu Dziecko. Staram się

0: też ten poziom stresu nie był taki wysoki, więc tak sobie myślę, że hasło projekt dziecko od razu jest takie mocno zadaniowe. Mnie już na przykład tak postawiło do pionu. Faktycznie jest ten też ogromny element stresu i bardzo mi się podoba, że w pani podcastach jest dużo opieki psychologicznej. Widziałam, że gościniami są również psycholożki w różnym kontekście, w kontekście strat, opieki, czy same, które się starały, ale też przesłuchałam kilka minut tego podcastu o stylu życia, gdzie się też nawoływało pan doktor do takiej normalności. Jak najbardziej do normalności, ale normalność w obecnym świecie to jest w pewien sposób gonitwa i życie bardzo szybko i bardzo sztucznie. I to nie ma się nic do takiej normalności ekologicznej i takiej właśnie, nie można powiedzieć, że zdrowej. Tak, ja jak najbardziej kieruję się wytycznymi WHO, chociażby co do sportu. To już nie jest 30 czy godzina tygodniowa, to jest 150 minut w tygodniu i to jest wysiłek w zakresie tlenowym. A my teraz mamy super modę na triatlony. Mężczyźni jeżdżą na rowerach powyżej 5 godzin w tygodniu, co również prowokuje powstawanie żylaków, przegrzewanie jąder i pogarszanie parametrów nasienia. Bardzo modny jest zdrowy styl życia pod kątem sauna, czyli taka bania i morsowanie na przykład. To się stało modne w czasach COVID-u. No i można powiedzieć, że to jest zdrowe. Miałam też takiego pacjenta i on właśnie opowiadał, że prowadzi bardzo zdrowy tryb życia. Ja się z tym zgadzam, tylko nie każdy zdrowy tryb życia jest zdrowy dla plemników. I to łatwo wytłumaczyć, jeżeli chodzi o saunę.
1: Czyli nie ma czegoś takiego jak zdrowy styl życia na wszystko?
0: No właśnie okazuje się, że nie, dlatego że faktycznie saunomorsowanie jest bardzo zdrowe, ale jeżeli usmażymy plemniki jak jajko na patelni i włożymy do lodówki albo do zamrażarki, to dalej to jajko będzie w stanie stałym. Już nie zmienimy jajka do surowości i to samo się dzieje z plemnikami. One są po to zgromadzone na zewnątrz organizmu w worku mosztowym, aby temperatura była niższa, więc kiedy my je podgrzewamy w saunie, absolutnie niszczymy te plemniki i nawet schłodzenie ich później w wodzie nie pomoże. I też miałam takich pacjentów, którzy badali nasienie właśnie po takim sezonie saunomorsowania, które było tragiczne, które się odbudowywało potem 3-4 miesiące do takiego właśnie poziomu minimalnego według Światowej Organizacji Zdrowia. A tu też należy nadmienić, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu, 30-40 lat parametry zdrowego nasienia według Światowej Organizacji Zdrowia bardzo się obniżyły. To znaczy mężczyzna z coraz gorszymi parametrami nasienia można takiego mężczyznę uznać za zdrowego. To jest mniej więcej dla morfologii, czyli prawidłowej budowy plemników 4%. Wystarczy 4%, a 96% nieprawidłowych plemników, żeby powiedzieć, że taki mężczyzna może być ojcem. I to z jednej strony jest dobra wiadomość, bo to nam mówi, że mężczyzna z przysłowiowym jednym plemnikiem, czyli coraz mniejsza ilość milionów plemników, coraz mniejsza ich żywotność i tak dalej, może być ojcem. To jest dobra wiadomość. Ale z drugiej strony to jest zła wiadomość też taka, że w zasadzie ta płodność mężczyzn z pokolenia na pokolenie maleje. No i tutaj jest pytanie, dlaczego tak jest? Na ile wpływ ma właśnie nasze środowisko, nasz styl życia? To, że mężczyźni teraz w zasadzie w większości pracują jako informatycy, czyli w sposób siedzący, albo kierują samochodami, czy podgrzewane fotele też są i tak dalej. Czy jaki ma wpływ to, że pieluchowaliśmy w plastikowych pieluszkach przez tak długi czas, przegrzewając jądra w bardzo wczesnym wieku? Badania nad niektórymi rzeczami trwają. Czy to, że ten plastik zawiera ksenoestrogeny, czyli estrogen, który działa od 10 do 1000 razy silniej niż naturalny estrogen. Więc faktycznie ten styl życia, zwracanie uwagę na rzeczy, o których nie miałam pojęcia, że krojenie na plastikowej desce jest groźne, bo jem potem ten mikroplastik. Też dowiedziałam się tego parę lat temu. Szkoda, że nie wtedy, kiedy podgrzewałam dzieciom w plastikowych pojemniczkach w mikrofali jedzenie, a były małe, że może mieć to wpływ później na endometriozę. Czy stosowanie przez kobiety w ciąży środków hormonalnie czynnych może sprawić, że potem ich dzieci będą miały endometriozę. Więc to są rzeczy, które faktycznie wynikają ze środowiska, z medykalizacji środowiska i niestety powiedzenie po prostu zdrowy styl życia, no to jest normalność, nie do końca wystarcza dla każdego, bo mężczyźni często nie mają świadomości, że pójście na saunę w zasadzie likwiduje ich plemniki, ich prawidłową morfologię.
1: A czy w przypadku mężczyzn możemy mówić o jakiejkolwiek obserwacji cyklu płodności, trochę porównując to do naszego cyklu menstruacyjnego?
0: Ja się tak czasem śmieję, jak mężczyźni pytają, a kiedy mają zrobić te badania, to ja mówię im niezależnie od dnia cyklu. Dlatego, że tu kobiecie mówię to,

0: w tej fazie cyklu, to badanie w tej fazie cyklu i oni później tak siedzą na baczność i w którym dniu cyklu. No tutaj akurat jest tylko taki cykl życia plemnika, który trwa tyle, ile ta spermatogeneza, czyli 72-74 dni, więc faktycznie taki jakby środek, który na nie działa, tak jak mówię, plemnikobójczo albo właśnie niszcząco, będzie trwały na 3 miesiące, ale też u mężczyzn na przykład bardzo często są infekcje, które są nieme, czyli w nasieniu znajduje się ureaplazma, mykoplazma, chlamydia i inne bakterie, które nie dają objawów, a mogą niszczyć te plemniki, no i też mieć swoje długotrwałe konsekwencje w postaci włóknienia narządu, zmian i tak dalej. I jeżeli my damy jakiś czynnik, który zabije te bakterie, czyli antybiotykoterapię, to faktycznie ten cykl, można powiedzieć, to jest ten cykl spermatogenezy, czyli dopiero, dla niektórych par to jest dopiero, bo kiedy każdy cykl jest dla nich ten całe 100%, to jest to dla nich czasem cała wieczność. Dopiero te plemniki odbudują się po zmianie, czy właśnie stylu życia, czyli zmianie diety, zmianie wysiłku fizycznego, czy właśnie po zastosowaniu antybiotykoterapii, dopiero po tych 3 miesiącach.
1: Dopiero albo już.
0: Tak. Wczoraj rozmawiałam z właśnie jednym ginekologiem zajmującym się in vitro i mnie pytał, w jaki sposób pacjentki z niskim AMH, czyli z niską rezerwą jajnikową, jakim można pomóc, i powiedziałam mu o tych wszystkich najnowszych badaniach, wytycznych, konferencjach. W tym w zeszłym tygodniu byłam w Wenecji, także na takiej konferencji dotyczącej zdrowia prokreacyjnego kobiet, endometriozy. On do mnie mówi właśnie, że te 3 miesiące to jest dużo, szczególnie dla tych starszych kobiet, że w tym czasie można byłoby na przykład przeprowadzić kilka procedur sztucznego rozrodu, ale z drugiej strony do mnie trafiają kobiety, którym się w zasadzie te procedury często nie udają, bo mają tak niską rezerwę jajnikową, a można ją zmienić w dużej mierze też właśnie przez styl życia, suplementy, odkrycie przyczyny, czyli na przykład celiaki, chorób z autoagresji, czy niskiego DHS, czyli jakby takiej niedoczynności kory nadnerczy, i podanie odpowiednich preparatów, zmiany diety, diety też właśnie takiej przeciwzapalnej, czy właśnie redukcji stresu, ale powiedzieć zredukuj stres jest wygenerować może kolejny stres.
1: Tak, więc to jest takie perpetuum mobile, dokładnie. Mam wrażenie, pewnie przy różnych chorobach, no ale rozmawiam o niepłodności. Nie stresuj się, bo to może ci szkodzić, no i siedzisz, starasz się nie stresować i co? Jeszcze bardziej się stresujesz.
0: Dokładnie, a przychodzą do mnie pacjentki, które są bardzo za takim naturalnym stylem życia i potem widzą, że ja im wypisuję taki lek i one mnie pytają, a to wszystko jest potrzebne. Ja mówię, no wie pani, z jednej strony może pani pójść do lasu, zbierać tam borówki, patrzeć na niebo, wyciszać się całymi dniami, ale nie jest to aktualnie możliwe. Pani ma taką pracę, którą na przykład nie jest pani teraz w stanie zmienić. Tyle stresu w rodzinie. I ja muszę dać pani te leki, dlatego że pani organizm jest już w takiej rozsypce, że trzeba go postawić na nogi, a w tym czasie postara się pani zmienić swój styl życia, pójść na jakieś właśnie, czy zajęcia z jogi, czy wyciszające z pilatesu, czy jakiś mindfulness i tak dalej, ale to będzie trwało i jeżeli w tym czasie będą narastać te zaburzenia, będzie je bardzo trudno odwrócić w zupełnie naturalny sposób. Więc jasne, leki, operacje, różne procedury są czasem potrzebne i wręcz one są niezbędne i w zasadzie te zalecenia, recepty, tego jest często bardzo dużo, szczególnie na początku. Jak później pacjentka właśnie zmieni dietę, a wykryjemy u niej geny celiaki, przeciwciała przeciwko celiaki, wytruje Helicobacter pylori, o którym się też zapomina, która też jest bakterią prozapalną, pronowotworową, a o tym też zapominamy. I ona też, ten stan zapalny psuje niestety nasze hormony, nasz cykl, naszą naturalną płodność. I jak to się wszystko zacznie powoli zmieniać, to może się okazać, że za te 3-6 miesięcy większość z tych leków już nie będzie potrzebnych, ale często na samym początku tych zaleceń jest dosyć dużo i to też jest coś takiego, co mnie bardzo boli, bo te wizyty u lekarza, ja nie jestem w stanie częściej widzieć pacjentów niż raz na 3 miesiące. I nawet jeżeli ta wizyta u mnie nie trwa 15 minut, jak w NFZ-cie, tylko godzinę czasu, to i tak pacjenci mają potem bardzo dużo pytań i potrzebują kogoś takiego, jak na przykład koordynator zdrowia prokreacyjnego, czy jakiś instruktor, chociażby właśnie ten obserwacji cyklu, wsparcie psychologa, jakaś grupa kobiet, które będą, z którymi będzie mogła na ten temat rozmawiać, żeby w tym czasie też się nie czuła sama, żeby czuła, że też ma wsparcie, że jest w stanie to pociągnąć, bo to można się załamać, jak się zobaczy bardzo dużo zaleceń, a w zasadzie często one są niezbędne, żeby coś się zmieniło. Mhm.
1: Czy na taką naturalną drogę diagnostyki albo też leczenia mogą sobie pozwolić tylko młode kobiety?
0: Nie, ja bym nie powiedziała naturalną, tylko przyczynową bardziej, tak? Bo niestety tam nie ma wielu rzeczy takich

0: naturalnych, typu zabiegi operacyjne, leki, tak jak mówiła, dosyć dużo tego stosuję. Pacjentki, które do mnie trafiają, są to pacjentki rzadko przed 30 rokiem życia, to bardzo rzadko, rzadko przed 35. Najczęściej są to kobiety między 38 a 42 rokiem życia, po kilku, kilkunastu latach niepłodności. Więc są to pacjentki starsze, którym wiele innych rzeczy się po prostu już nie udało. Także wydaje mi się, że zawsze jest na to czas. Dlaczego zawsze jest czas na leczenie przyczynowe? Dlatego, że właśnie cykl i właśnie nasze zdrowie prokreacyjne z barometrem naszego zdrowia ogólnego. Często są to pacjentki, które są wbrew swojej ogromnej teczce niedodiagnozowane i które w przebiegu tej diagnostyki, tak jak wspominałam u mężczyzn, tak i u kobiet wychodzą stany przednowotworowe czy nawet nowotwory. Pacjentki, które są mamami, są to głównie pacjentki właśnie, tak jak wspominałam, po 40 roku życia. Ostatnio też studentki publikowały przypadek kobiety w 46 roku życia, która została mamą i po trzech wcześniej stratach po prostu późno poznała swoją drugą połowę i od tego 39 do 43 roku życia gdzieś indziej się leczyła, no niestety nie udawało się i długo prosiła mnie o tą wizytę. Ja tą kolejkę oczekujących mam taką dużą, a wiem, że właśnie pacjentki potrzebują tej wizyty szybko, no bo ten wiek, każdy cykl je goni. I tej pacjentce się jakoś udało i mniej więcej po trzech cyklach takiej diagnostyki, jak wprowadziliśmy leczenie, ona od razu zaszła w ciążę. Tą ciążę tym razem udało się utrzymać i natomiast po ciąży też jest też tak, że ponieważ te pacjentki często mają jakieś zaburzenia do tej pory niezdefiniowane, niezdiagnozowane, są to kobiety też z bardziej narażone na niektórego rodzaju nowotwory. Kobiety z policystycznymi jajnikami, z hiperestrogenizmem, który nie podlegał leczeniu. To są to kobiety narażone na nowotwory estrogenozależne, nowotwory piersi, nowotwory macicy. I ja, ponieważ już pracuję kilkanaście lat, to te same pacjentki, które widziałam gdzieś tam na początku, straciłyśmy kontakt i wracają po latach i nigdy na przykład nie uzyskały potomstwa, są to kobiety, którym finalnie kieruję na przykład na leczenie onkologiczne. Bo pacjentki tak samo z endometriozą są to też pacjentki, które mają wyższe ryzyko nowotworowe i kobiety, które na przykład mają przedwczesne wygasanie jajników. Mogą być to też kobiety, które mają mutacje, chociażby mutacje BRCA. Są to mutacje, które u mężczyzn powodują niepłodność, oligoastenoteratozoospermię, a ci mężczyźni, którym się uda zostać rodzicami, przeniosą ten gen na swoje córki i one mogą mieć później raka piersi, w niektórych tych mutacjach nawet w 80%, szczególnie jeżeli dojdzie do tego zanieczyszczenia metali ciężkimi, o czym mówi profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Jan Lubiński w swoich wielu publikacjach, jeżeli chodzi o arsen, o selen i więc ja też kobietom z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników badam to, co jest w wytycznych ESHRE z 2024. Cieszę się, że tam się pojawiło o metalach ciężkich, o celiaki, o różnych zaburzeniach, które mogą być potencjalnie odwracalne. I mam też takie pacjentki, teraz niedawno była u mnie pacjentka już w 34 tygodniu ciąży, której w klinice endokrynologii tylko podawano hormonalną terapię zastępczą, informując ją od 9 lat, że po prostu ma przedwczesne wygasanie czynności jajników, nie zostanie mamą i tą hormonalną terapię zastępczą musi brać do końca życia. Po zidentyfikowaniu tej przyczyny u niej udało się zajść w ciążę w trzecim cyklu. Więc faktycznie to leczenie przyczynowe daje nam odpowiedź nie tylko na płodność, ale na długotrwałe często zdrowie. I są to pacjentki, które wracają do mnie już w kolejnych ciążach, w które zaszły same. W międzyczasie, czyli po doprowadzeniu ich do pierwszej ciąży, wykryciu przyczyny, wyleczeniu na przykład niedrożnych jajowodów. Wydawałoby się wiele
1: że
0: pacjentów
1: to taka uważa, podstawa.
0: Że właśnie, że zdiagnozowane niedrożne jajowody, no to procedura in vitro. A jeżeli znajdzie się przyczynę tych niedrożnych jajowodów, czyli że były to na przykład infekcje ureaplazma albo chlamydia, wyleczy się te bakterie zarówno u niej, jak i u niego i przeprowadzi się udrażnianie jajowodów, które jest dostępne normalnie na NFZ w klinice radiologii inwazyjnej w SPSK numer 4 w Lublinie od 2012 roku. Ja tam kieruję pacjentów i mają też publikacje o tym, że 96% procedur takich się udaje. W zasadzie przeprowadzają je w następnym cyklu po zgłoszeniu się pacjentów. pacjentki. Więc bardzo szybko, oczywiście nie w 96% dochodzi do ciąż, bo te pacjentki być może miały też inne różne, chociażby powikłania tych infekcji, ale okazuje się, że te pacjentki zachodzą w ciąży w około 40%. To i tak jest bardzo wysoki procent. Więc czasem może być to trwałe ich upłodnienie, można powiedzieć, czyli sprawienie, że pacjentka, która przychodzi z rozpoznaniem niepłodność, wykrywa się

0: ten czynnik jajowodowy, udrażnia jajowody i jest to trwałe. Tak? I później nie, ona nie wraca już do mnie na leczenie, wraca w kolejnej ciąży, zaskoczona, że tym razem tak szybko zaszła w ciążę. Tak? I takie pacjentki też są, więc to znalezienie przyczyny czasem jest kluczowe do utrzymania tego długotrwałego zdrowia później, czy właśnie to, że jesteś w grupie ryzyka, masz stan przedcukrzycowy, bo nie wiem, bo może masz takie obciążenia genetyczne, ale też spójrz na swoją dietę, na swój wysiłek fizyczny. Musisz włożyć więcej wysiłku niż przeciętna kobieta. Niektórzy mogą jeść słodycze od rana do wieczora, nic innego i nigdy nie rozwiną cukrzycy, a niestety inni muszą pilnować tej diety i niskiego indeksu glikemicznego i może jesteś w tej grupie.
1: To ja jeszcze chciałam poznać opinię pani doktor na temat znaczenia w płodności, w leczeniu niepłodności AMH. Wysokości rezerwy jajnikowej, bo coraz częściej eksperci, z którymi rozmawiam w tym podcaście, mówią, że już to nie jest taki czynnik decydujący i najważniejszy.
0: Na szczęście, ja również się z tym zgadzam. Myślę, że to generowało u pacjentek po pierwsze bardzo dużo stresu, jak przychodziły z tym AMH 003, a czasami badały je po prostu na antykoncepcji hormonalnej, kiedy ono takie będzie. Jest to jakiś parametr, który może nam o czymś mówić, ale tylko zbadany kilkukrotnie w połączeniu z badaniem FSH, LH, estradiolu, prolaktyny. Może być to jakiś wykładnik, przy czym wykonuje się też badania dodatkowe, takie jak USG. Ja mam pacjentki z AMH 0,03, które są mamami, więc absolutnie nie uważam, żeby to dyskwalifikowało pacjentki z bycia naturalnymi, w naturalnym macierzyństwie, czy konieczności mrożenia tkanki jajnikowej, komórek jajowych, czy zarodków, ale faktycznie może nie należy tego bagatelizować zupełnie, jako że też jest wiele, powiedzmy, publikacji z przeciwnej barykady, że może to mieć znaczenie, więc może wymaga to takiego wglądu, może być to taki sygnał, że warto się temu przyjrzeć, bo takie niskie AMH może być warunkowane chociażby hormonami nadnerczy. Jeżeli nasze nadnercza w pewien sposób są wyczerpane, to wtedy będzie brakowało substratu do tworzenia tych komórek, które potem dojrzewają i owulują, czyli takich komórek primoidalnych i czasem właśnie przyjrzenie się też tym chorobom nadnerczy, czy przyjrzenie się innym stanom zapalnym, które mogą generować niskie AMH. Ale jako taki wykładnik, że pani nigdy nie będzie mieć ciąży naturalnej, czy absolutnie to jakby dyskwalifikuje pani z bycia mamą, jestem temu totalnie przeciwna i wręcz staram się nie kłaść na to nacisk podczas wizyt, kiedy pierwszym czasem badaniem, które gdzieś tam pacjentka zrobiła, jest totalnie przestraszona, jest to AMH. Też jest doświadczenie dietetyków w tym względzie, że pacjentki wysłane do dietetyków na dietach takich, można powiedzieć, że przeciwzapalnych, propłodnościowych, gdzie ci dietetycy pewnie zwracają też uwagę na styl życia, odpoczynek, sen, nawodnienie, różne rzeczy, też potem to AMH się zmienia. Ono potrafi fluktuować jak najbardziej. Także zupełnie się z tym zgadzam, że nie jest to badanie dyskwalifikujące, bo dawniej to było badanie dyskwalifikujące również z in vitro.
1: Programu niedawno, dofinansowania.
0: Tak, 0,7 i to takie, a teraz się uważa, że norma jest 1-3. Natomiast AMH jest też barometrem, takim wskaźnikiem policystycznych jajników, jeżeli jest za wysokie. I to już nie jest AMH rzędu powyżej 10, czy nawet powyżej 6, tylko powyżej 3. Także nie, to nie jest taki parametr, którego ja zupełnie nie badam. No i też bada się go na przykład przed niektórymi operacjami i po operacjach jako taki, ale nie bezpośrednio po operacji, absolutnie, tylko po 3-6 miesiącach, żeby zobaczyć tą rezerwę jajnikową, która na przykład została też no, trochę nadwyrężona na pewno przy operacji na jajnikach.
1: O ile dobrze zrozumiałam z materiałów publikowanych przez panią w mediach społecznościowych na Instagramie, to rozumiem, że lepiej albo zdrowiej, może to będzie lepsze słowo, zajść w ciążę przy niestymulowanej naturalnej owulacji. I chciałam dopytać, dlaczego i czy ta stymulacja owulacji może mieć jakiś niekorzystny wpływ na nasze zdrowie, wykluczając tutaj ten czynnik zajścia w ciążę? Czy to się może przekładać na coś innego?
0: Jeżeli chodzi o owulację, to zależy nam na tym, żeby pacjentka miała ovulację dobrej jakości, czyli żeby był obecny prawidłowy śluz szyjkowy, dzięki któremu plemniki mogą być odżywione, mogą poruszać się, który jest warunkowany przez estrogeny i zdrowie szyjki macicy. A estrogeny powstają w pęcherzyku dominującym, czyli tym, co będzie owulować. I żeby pęcherzyk był takim naszym wykładnikiem dobrej owulacji, też jest wielkość pęcherzyka między 19 a 24 mm, tak mniej więcej, oraz prawidłowe parametry hormonalne.

0: normalne. Więc czasem nie uda się uzyskać tej owulacji bez stymulacji. Ja absolutnie nie jestem wrogiem stymulacji owulacji. Owszem, dobrze byłoby najpierw wyrównać te parametry hormonalne, zaburzenia zdrowia, żeby ta owulacja wydarzała się zupełnie naturalnie i zdrowo i prawidłowo, dlatego że taka dobra owulacja będzie też produkowała dobre ciałko żółte, a to ciałko żółte będzie pracowało i podtrzymywało ciążę. I jest sporo publikacji, ostatnio uczestniczyłam w konferencji ESHRE w lipcu, czyli organizacji, która się zajmuje leczeniem niepłodności, i było tam o cyklach sztucznych, czyli powstawaniu, czyli ciążach przy cyklach sztucznych IVF, kiedy nie ma ciałka żółtego, że one są bardziej narażone na przykład na preeklampsję, czyli na patologie, które mogą wystąpić w czasie ciąży, niż takie, w którym powstaje ciałko żółte, czyli w cyklu naturalnym. I jest dużo o tym publikacji, bo faktycznie to ciałko żółte, ono nie pracuje tylko, nawet się uznawało, że 12 tygodni ciąży. Jak się zbada w czasie cięcia cesarskiego poziom hormonu progesteronu produkowany przez ciałko żółte, które powstało w tej ciąży, i przeciwny jajnik, gdzie nie ma ciałka żółtego, jest ono kilkanaście razy większe właśnie w tym ciałku żółtym, które spowodowało też jakby utrzymanie tej ciąży. Więc im bardziej naturalnie, tym lepiej. Ale ja absolutnie nie jestem wrogiem stymulacji owulacji, bo ona czasem jest potrzebna. Ja bym powiedziała, że u wielu moich pacjentek stosuję różne schematy stymulacji owulacji, przy czym przy zapłodnieniu naturalnym pomagamy w owulacji jednego pęcherzyka. Mhm. Czasami efektem w zasadzie niepożądanym, ubocznym jest taka owulacja wielu pęcherzyków, czy hiperstymulacja nawet, ale ogólnie założeniem przy naturalnym zachodzeniu w ciąży, czyli nie do procedury in vitro, bo tam jest potrzebne wytworzenie wielu komórek jajowych, czyli taka owulacja, gdzie powstaje wiele pęcherzyków, aby pobrać jak najwięcej tych komórek, żeby zbadać, żeby później jak najwięcej zarodków mogło powstać, więc to jest inna sytuacja. Natomiast przy cyklu naturalnym czy przy zachodzeniu w ciąży w sposób naturalny chodzi nam o jeden pęcherzyk dobry, więc my staramy się odtworzyć to, co w naturze w jakiś sposób z różnych przyczyn nie jest w stanie powstać. Tak? Czyli ja stosuję preparaty stymulujące owulację, doprowadzając w zamyśle do owulacji jednego pęcherzyka. Czasami, tak jak mówię, jest to niemożliwe i albo ten pęcherzyk rośnie za mały, albo powstaje kilka pęcherzyków, no i wtedy zmieniam schemat leczenia w kolejnym cyklu. Także nie jestem wrogiem stymulacji owulacji.
1: Nie, a ja zupełnie nie to miałam na myśli, aha, tylko zastanawia mnie to, czy ta stymulacja może się przekładać na nasze zdrowie, samopoczucie. I tutaj już nawet nie mówię o samym efekcie, czyli zajściu w ciąży, tylko na tych rzeczach, które się dzieją dookoła, tak, no bo często i moje rozmówczynie, okay, ale też ja jako mama, która ma za sobą leczenie niepłodności, no pamiętam, że ja się wtedy nie czułam zbyt dobrze, że tak, byłam rozbita, że nie miałam energii, byłam jakaś taka bardziej drażliwa, więc zastanawia mnie bardziej, czy ta stymulacja się przekłada na jakieś inne aspekty naszego życia, nawet jeśli doprowadza do naszego głównego celu i szczęścia, czyli tej ciąży.
0: Tak. W cyklach stymulowanych jest kilka problemów, które nawet może nie wynikają z samych leków. Pierwszy, na który chcę zwrócić uwagę, to organizacja. I to bym właśnie uznała to, co pani powiedziała, projekt dziecko, może jako dobre sformułowanie, dlatego że to faktycznie wtedy trzeba być na miejscu, zaprojektować sobie, zaprogramować, umówić wizyty na monitoring owulacji, czyli psuje to trochę nie tylko finansowo, ale też organizacyjnie sam tryb dnia, generuje dodatkowy stres, co ja dzisiaj zobaczę, czekanie w tych kolejkach, znowu kolejne USG, znowu mierzenie tego pęcherzyka. Jest to taki czynnik stresujący i jeszcze wtedy stresuje się ten partner, że jejku, ja muszę współżyć na akord, bo dzisiaj jest taki, no tak, a taki pęcherzyk. Faktycznie generuje to dużo stresu, a ja zawsze staram się powtarzać pacjentom, że jak nie ten dzień, to następny dzień, jak nie ten cykl, to następny cykl, żeby to współżycie też nie miało tylko takiego charakteru laboratoryjnego, aha, bo to generuje kolejny stres, a dla immunologa, takim jakim ja jestem, wiem, jak bardzo ważne jest na przykład współżycie w fazie poowulacyjnej. Około 7-9 dni, czyli wtedy, kiedy pacjenci są już niepłodni. A to ma ogromne znaczenie dla przyjęcia zarodka, dla mechanizmów, dla komórek NK, które są w macicy. I o tym zapominamy. Często pacjenci po prostu współżyją tylko i wyłącznie w tym czasie płodnym. Jeszcze czasem ktoś im powie, że co drugi dzień. Tak, a nie tak wtedy, kiedy mają ochotę. Tyle razy, ile mają ochotę. Więc to też jest coś, co bardzo w ogóle psuje cały nastrój i generuje kolejny stres. Natomiast jeżeli chodzi o działanie leków, to w zamyśle, jeżeli

0: ma być monoowulacja, owulacja jednego pęcherzyka, to te hormony, które mamy podać, mają doprowadzić do fizjologicznych wartości hormonalnych. W przypadku stymulacji wielu pęcherzyków, na przykład w procedurach sztucznego rozrodu, no to tam jest dużo większa ta dawka hormonów. I faktycznie częściej pacjentki mogą się czuć na przykład opuchnięte, rozbite, na przykład rozdrażnione i te cykle też kolejne mogą zupełnie się rozregulować, jak najbardziej. Ale też nawet w tych cyklach naturalnych, gdzie próbuję dobrać dawkę do jednego pęcherzyka, tak jak mówię, nie zawsze się to udaje. Może być to dawka przestrzelona, czyli za duża, albo może być to jednak dawka za mała. Albo te leki mają też działania takie, że one w zasadzie zmieniają śluz szyjkowy, że go nie ma. Dawniej używano bardzo często leku Clostelberzyt, który absolutnie niwelował śluz szyjkowy. Na szczęście ja od 10 lat to nie jest mój pierwszy wybór leczenia, ale faktycznie był to lek najczęściej stosowany i pacjentki czuły suchość. I czuły ją suchość większą niż zwykle, chociaż często i tak miały problem ze śluzem, a mają współżyć, tak? I mają wątpliwości, czy lubrykanty użyć, czy nie. Także faktycznie tu jest zaburzenie w ogóle takiego samopoczucia z powodu wielu aspektów, które mogą wystąpić, nawet nie samych leków. Mhm.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również.
1: Myślę, że to dobry punkt wyjścia do tego, żeby być bliżej siebie i skierować uważność na siebie i na cykl. Może dzisiaj to jest ten dobry moment, żeby właśnie zacząć obserwację. A gościnią podcastu dzisiaj była dr Natalia Suszczewicz. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo było mi miło.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.